0: 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Godzina 6.

0: władz i o ile jeszcze ucieczka władz. I ja to będę dzisiaj do 10 codziennie mówił. Ucieczka władz jest zrozumiała. Ryc śmigły, no, it's not my friend now.
1: Ja rozumiem. W takim razie do 10 też o tym będziemy przypominać. Oprócz tego Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta i Międzynarodowy Dzień Muzyki Country. Czy takie country u nas będzie na antenie?
0: No, ja sądzę, że być może z jakimś panem wiadomym się spotkamy, bo...

0: na grzyby.
1: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
2: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
3: Autopromocja. Najlepsza pobudka w mieście.

0: I tym właśnie takim akcentem Marcel Kujawa.
1: Kolejosz, kolejosz, kolejosz!
0: Zjawił się w naszym studiu. Tak jest, kolejosz gra dzisiaj o godzinie 20.
1: Kolejosz, kolejosz, kolejosz, kolejosz, kolejosz, kolejosz!
0: I tak się

0: Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych będą dostępne darmowe badania profilaktyczne. Obchody zakończy Dzień Pacjenta w Centrum Zdrowia Marszałek, gdzie na chętnych czekają zajęcia ruchowe. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: No proszę bardzo, i na ławicy się dzieje. I usłyszeliśmy to od byłego aferowicza. A teraz obecnie.

0: Tak jak słyszymy, kura się wyspała. Czwartek, 17 dzień września. Justyna, Robert, Franciszek, Zygmunt, Hildegarda. To najlepszego, Edgarze, życzymy.
1: Nie mi, to naszej szefowej działu kultury. Życzymy wszystkiego najlepszego Michalinie.
0: No
1: Michalina Hildegarda Janas.
0: No to się zgadza na drugie imię. Tak właśnie ma. Chyba. Najlepszego życzymy. Tak też coś kojarzy.
1: Wszystkiego najlepszego w każdym razie dla wszystkich osób. Poza tym dzisiaj mamy Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta, Międzynarodowy Dzień Muzyki Country i być może wybierzemy się gdzieś na Dziki Zachód. I ja! A z kolei z tych poważnych świąt to dzisiaj mamy Światowy Dzień Sybiraka, czyli wspominamy osoby, które padły ofiarami polityki Związku Sowieckiego i zostały wywiezione w latach 30-40 na Daleki Wschód, z kolei przez Józefa Stalina i jego przybocznych.
0: No, a przypominamy ten dzień również dzisiaj obchodzimy z racji właśnie 1939 roku, właśnie 17 dnia września Związek Sowiecki napadł na Polskę. My przypominamy też, co za chwilę po piosence, tam przegląd porannej prasy.
1: Zapraszamy na nią.

0: 800 głowic, gdy tymczasem potencjały państw zachodnich pozostały bez zmian. USA 1700, też prawie 1800 sztuk, Francuzi 280, Wielka Brytania 120. Jaka będzie reakcja państw demokratycznych na to, co dzieje się w imperialistycznej Rosji? O tym w dzienniku Gazecie Prawnej. Tutaj również o falstarcie budowlanej rewolucji. Nowe warunki techniczne budynków na kilka dni przed wygaśnięciem starych reguł wciąż nie są opublikowane. Nie wiadomo, czy minister w ogóle je podpisze. Więcej zapraszamy do lektury. To by było ode mnie na tyle. Budujemy atmosferę.
1: W Głosie Wielkopolskim tematem dnia jest Fundacja Super Sprawni, która remontuje przedszkole na osiedle Bolesława Śmiałego w Poznaniu. Grażynka idzie do Kołobrzegu, a wszystko w szczytnym celu. I o tym Marta Jarmuszczak właśnie pisze. Grażynka od 4 miesięcy od rana do wieczora remontuje przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnościami, a już w październiku uda się pieszo do Kołobrzegu. I to w różowej koszulce, blond peruce oraz...
0: Kim jest Grażynka?
1: Grażynka to przedszkole. Tak.
0: I przedszkole remontuje przedszkola?
1: Grażynka to też, w sensie Kacper, już ci mówię, słuchaj, Kacper Baczyński to wolontariusz Fundacji Super Sprawni i twórca akcji Grażynka Idzie, w ramach której już 12 października uda się właśnie pieszo do Kołobrzegu. Czyli słuchaj, no w szczycie jesieni praktycznie. Będziesz te 5 dni i pokona około 200 kilometrów. Właśnie, no chłop za babę się przebrał do tego, także na pewno przykuje nieco uwagę. No i to wszystko będzie można obserwować również na social mediach Fundacji Super Sprawni. To wszystko w szczytnym celu. Więcej o tym na stronie trzeciej.
0: To by było na tyle, jeżeli chodzi o przegląd prasy. Grażyna, rób bigosu, bo się zdenerwowałem.
1: Zobacz, jak pięknie wygląda.

0: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
1: Zaaferowani. W czwartki o 20.
2: Afera. Lubię to.
3: I've named this one
1: Post Office.
4: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
5: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu.

0: 7148 pod tym numerem bramki SMS-owej. Czekamy na wasze zgłoszenia, jeżeli w najbliższą sobotę chcielibyście wybrać się do klubu muzyki, muzyka na żywo. Na żywo?
1: Na nowo.
0: Nigdy nie wiem, przepraszam, kończal. Mua. I pójdziemy na tę kawę w końcu.
2: Tak, w sobotę o 20 gra Woodlore. Wy możecie zgarnąć wejściówkę podwójną. 7148.

0: Bridget Calls Me Baby, Eddie My Love, ten to utwór na 18 minut przed godziną 8. Zabierz mnie stąd. Nie, zabierz mnie tam.
1: Tak, to już...

0: czyli 5 bramek z rzędu i powiększenia przewagi do 11 goli, 25 do 14 w pewnym momencie. Taki wynik można było znaleźć. Niemoc gospodarzy w ofensywie przełamał Emre Berge w 38 minucie, ale to była kropka w morzu ich potrzeb. Mistrzowie Polski wyglądali na zdecydowanie bardziej zmobilizowanych i zdeterminowanych, tak, zdeterminowanie powinienem też powiedzieć.
1: To właśnie ten byli przekaz. W końcu?
0: Zdeterminowani.
1: O, świetnie.
0: Kolejne spotkanie Kielczan to 7 dzień października. Wtedy zagrają z Magdeburgiem. Tak jest.
1: No ja tak zerkam jeszcze tylko. Liga Mistrzów, Orlen Płock, godzina 18.45 i to dzisiaj. Tak, czyli kolejne spotkanie naszych reprezentantów, jeżeli chodzi o rozgrywki Champions League, tylko nie wiem, czy możemy mówić, że Champions League. Powiedzmy, że Liga Mistrzów, po prostu szczypiornistów i to spotkanie z MT Melsungen.
0: Można mówić Champions League.
1: No tak nie wiem, jakoś nie wiem, czy to sobie nie zastrzegli na przykład tam jakiś pan łysy z FIFA albo, nie, albo nie, inny. Albo inny. Chociaż nie, Liga Mistrzów to nie pod FIFA, tylko pod UEFA. To czy tam kogoś przypadkiem nie zamknęli. Dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o przegląd świadka sportowego, na pewno. No nic już nie mamy?
0: Na pewno dalej.
1: Jesteś chcesz... pewien? Jesteś
0: coś,
1: pewien?
0: Coś by się jeszcze znalazło.
1: Jesteś pewien? Ja ciebie sprawdzam.
0: Messi kończy karierę, zagra...
1: Nie, no daj spokój tam w ogóle.
0: Dudy, nie? Ronaldo nie w formie, to już lewy w MLS-ie, co to w ogóle ma być?
1: Lewy w ogóle powiedział, że on... To nie będzie tak, że on przyjdzie tylko na jeden mecz i wróci, że w ogóle... I to bardzo mi się podoba, takie podejście ze strony Lewandowskiego, ponieważ ktoś rzucił i całe to środowisko, które nazywa się dziennikarstwem sportowym, chociaż dziennikarstwem to ma bardzo mało wspólnego, jeszcze mniej niż dziennikarstwo muzyczne, wszyscy zaczęli na ten temat deliberować. A Lewandowski mówi: dlaczego rozmawiacie o czymś, co nie jest prawdą, co ktoś sobie wymyślił? No i no, Lewy, zaimponowałeś mnie w tym momencie.
0: No to tak często bywa, nie? Z tymi plotkami, szczególnie wokół kadry.
1: Nie, no w ogóle.

0: Nagrodą przede wszystkim jest to, że my już od półtora godziny dajemy radę i cały czas nadajemy i nadawać będziemy do godziny 10 przynajmniej, jeżeli chodzi o aferanek. Faktycznie godzina 8 na zegarach, dzisiaj 17 dzień września, w kalendarzu m.in. imieniny Justyny Roberta, ale także Sokratesa, Gordiana, dobrze, że nie Gordiona, bo wtedy by jego węzeł trzeba było rozsiąść. Świętuje także Hildegarda, Zygmunta, no i Szczęsny. No ale Szczęsny zaświętował tak, że wszyscy z niego w Hiszpanii się teraz śmieją. Nieładnie się śmiać z Wojtka.
1: No właśnie, ale wygraną ma w kieszeni, no to jest chyba najważniejszy Światowy Dzień Sybiraka. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta oraz Międzynarodowy Dzień Muzyki Country. No i jedno przysłowie na dzisiaj też zostało przygotowane.
0: Jaką pogodę Nenowiu da wrzesień? Taka bywa zwykle przez całą jesień.

0: muzyczna, bo są dziennikarze muzyczni, tylko dzisiaj wszyscy są dziennikarzami muzycznymi. Mnie tak czasem nazywają, a ja wtedy się uzbraniam, bo ja się na muzyce... To znaczy, ja nie mam wyczucia rytmu, nie znam się na muzyce i dlatego zostałem dziennikarzem muzycznym. Zawsze się śmieję i wydaje mi się, że wiele osób też tak ma. I dzisiaj w ogóle jakiś taki jestem.
1: To takie z tymi dziennikarzami sportowymi też tak jest, że pewnie chcieli pograć trochę w piłkę, ale nie wyszło, więc o tej piłce
0: ale jeszcze gorsi to są ci, którzy potrafią grać w piłkę. Zagrali w piłkę.
1: Okej, rozumiem.
0: Przecież jak Tomka Hajtę widzę, to przecież to mnie wiadomo, co robił. Dobrze, ale za to mamy fantastycznych artystów, których możemy usłyszeć na antenie. Nasz niegdysiejszy redakcyjny kolega, ale przede wszystkim człowiek, który pokazuje, że poznaniak potrafi, bo czego się nie tknie, i to nie tylko jeżeli chodzi o tworzenie muzyki, ale także jeżeli chodzi o produkcję, o miksy, o mastery, no Oyster Boy Piotr Kołodyński, buziaszki wysyłamy.
1: No to właśnie od Piotrze. Teraz rozmawiamy Eskapizm. To jego najnowsza płyta. Tam 10 utworów znaleźliśmy. No i właśnie, łączy chociażby intymność bedroom popłę. Nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle jest. A jak się to gra? No to sprawdzamy. Tym razem w utworze numer 2. To Kwiaty od nas dla was.

Mambo VIP, czyli jak się macie, Ewa Chylak, Maneno, czyli słowa z Zanzibaru. Przypominam, że czytam tak w sierpniu i we wrześniu te zapiski sprzed 20 lat i bardzo serdecznie zapraszam do przesłuchiwania, czytania na Facebooku, na Instagramie oraz na Spotify. Tym razem bez fabuły. Pływamy w czasie największego przypływu, codziennie o innej porze. Przez kilka ładnych dni w miesiącu musimy rezygnować z oceanu na rzecz pobliskiego basenu, bo przypływ jest na przykład w nocy albo zbyt wcześnie rano. Nie biegam już. Słońce powodowało nabrzmiewanie żył pod moją czaszką, co kończyło się ciśnieniowo-wysiłkowymi migrenami. Szczerze mówiąc, mało się ruszam i trochę się boję, że przytyję. Och... Nie mam też kiedy wybrać się do fryzjera. No i trochę się wstydzę tak krótkiego cięcia maszynką z pozostawieniem paska dreadów z tyłu. Czy tutejszy hinduski fryzjer mnie zrozumie? Czy powinnam pójść do męskiego czy damskiego? A może w cholerę zapuścić te włosy i wszędzie zrobić dready? Nie wiem. Opaliłam się już ślicznie, ze śmiesznym śladem po okularach słonecznych na twarzy. Mam dwa jaśniejsze od reszty koła wokół oczu i oczywiście białe placki na tyłku i tyckach. Czarna henna z brwi i rzęs spłowiała całkowicie i właściwie prawie w ogóle nie widać, żebym miała jakieś brwi i rzęsy. Przewidziałam to i zaopatrzyłam się w Polsce w tusz do rzęs. Smaruje ciało hinduskim specyfikiem, jakim jest prawdziwy olejek kokosowy z Bombaju. Brings you all natural goodness of India's finest coconuts. Pachnę jak pieczona kokosanka. Myję się mydłem goździkowym, suahili, karafu, goździki, naprzemiennie z ajurwedycznym mydełkiem turmeric. Zanzibar to wielki, aromatyczny gar wszystkich kultur. Wącham i kosztuję. Późnym popołudniem chłopcy poszli nad ocean pływać. Dla mnie było już za zimno, więc zostałam w domu sama. Wzięłam prysznic, spryskałam się antybzz przeciwkomarowo, zrobiłam sobie kawy inki na wagę złota i sięgnęłam do szuflady po tytoń. Wyszłam zapalić na dwór. Nie chciałam siedzieć na tarasie. Chciałam iść i patrzeć, napotkać przygody. Otworzyłam wielką czarną bramę i zapuściłam się w ciemny wieczór. Szłam paląc i myślałam z uporem maniaczki o wszczęciu wreszcie na miłość boską, wszczęciu jakiejś fabuły. Fabuły. Stanęłam na rozległym boisku, nieopodal domu, żeby, nie przewracając się, dokładnie podejrzeć niekończące się niebo nocy. Czułam mrowienie na ustach i chrobotowanie krwi w koniuszkach palców. Wiatr targał łapami palm i niósł głosy okolicznych afrykańskich dyskotek z okazji Sikuku, czyli święta. Ruszyłam z boiska w stronę Mbweni Ruins i plaży, na której szaleli w oceanie synowie z ojcem. Bez fabuły. W drodze powrotnej Kajtek wymyślił fajną grę. Zgadnij, o czym myślę. Grać można wszędzie i zawsze. Najlepiej na spacerach, kiedy nie ma o czym gadać. Jedna osoba myśli sobie o czymś dowolnym, a druga i trzecia osoba zgadują. Często myśli się o tym, co graczy otacza lub o czym się marzy. W naszym przypadku myślami były gwiazdy, spękana grudkowana ziemia, kamień, miły wietrzyk, pies, księżyc w łódce, liść palmy, wąż, śpiące kozy, dziadkowie w Polsce, kiełbasa, no i fabuła. Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar.

0: Autopromocja.
1: Panowie,
2: to jest.
1: Idziemy na ryby.
3: A miałobyś na grzyby.
1: A, dobra, to na grzyby.
2: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
4: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września, by odwiedzić poznańskie uczelnie i instytuty naukowe. Zobaczcie, co robią naukowcy w swoich laboratoriach, by przez zabawę pokazać wam inne oblicza nauki. Szczegóły. www.nocnaukowców.pl. Partner strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gaz System S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców. I wszystko jasne.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu powodów.

0: Śpi, kochanie, śpi, Kaja Ibregowicz. Ja tak do tego Tokio to zaczynam się zastanawiać, czy się nie wybrać.
1: Do 5 października można sobie rezerwować faktycznie.
0: W sumie to ja akurat będę wtedy wracał z wycieczki.
1: Aha.
0: Czyli skąd? W sumie... jak to skąd? No, skąd wracają w Litwini? No, z wycieczki wracają w Litwini. I może od razu po prostu już do Tokio się wybiorę. Wyśpię się w samolocie, tak żeby mieć jakieś szanse w tych

0: Ja myślę, że wychodzi. Mam nadzieję, że większość, która nas słucha, to nie zasypia.
1: Do tego.
0: Nie zasypia, tylko się budzi. Mimo wszystko czwartek, 17 dzień września. Imieniny dzisiaj obchodzi Justyna, Robert, ale również Hildegarda, Dezyderiusz, Lambert. O, znasz Fraszko o Lambercie?
1: Nie, ale znam Mieszka drugiego Lamberta.
0: A, okej, okay, ale widzisz, mi nagrałeś.
1: No tak, no ale no, to też się wzięło skądś to imię Lambert.
0: A, no tak, to prawda. No,
1: słynny wielki polski władca, drugi król w historii.
0: No ja znam innego Lamberta i tak piękny właśnie fraszka brzmi. Lambert, Lambert, ty piękny człowieku, trochę ocenzurowałem. Światowy Dzień Sybiraka.
1: Ale to jest nawiązanie do słynnego, do słynnej sceny z kolei.
0: Której sceny? To musisz mnie uświadomić,
1: no, proszę
0: bardzo.
1: Tutaj widzę kody kulturowe, nam się rozjeżdżają troszeczkę. Szczęsny ma dzisiaj także imieniny oraz Sokrates, czyli dzisiaj imieniny takie piłkarskie. Z kolei nie o piłce nożnej, ale o, no właśnie, o rajdach. Będziemy rozmawiali już za momencik z naszą gościnią, z którą połączymy się telefonicznie, Agata Jankowska-Burek. Jeżeli przychodzi końcówka września, raczej druga połowa września, to możecie być pewni, że na antenie Radia Afera będziemy mówili o niesamowitej akcji, niesamowitych rajdach. Bimba na landach. Kolejna edycja odbędzie się 10 dnia października na poznańskim Golęcinie, baza na terenie stadionu Golęcin. No, swoją drogą to ostatnio gorąco w tej okolicy. O tym, ile będzie tras do wyboru, jak się zapisać, co zrobić, dlaczego jest to świetna przygoda i czym jest ta Liga na Szagę, o tym za chwileczkę więcej usłyszycie na antenie naszego radia, albowiem właśnie z Agatą Jankowską-Burek łączyć się będziemy.

0: Wiem, że co roku być może się powtarzamy, ale wydaje mi się, że kiedy tak piękna nazwa, Bimba na Landach, bliska każdemu poznaniakowi, każdemu sercu każdego poznaniaka, ale musimy zapytać, co to tak naprawdę jest ta Bimba na Landach?
1: Już wszystko wyjaśniam, ale powiem ci na wstępie, że to chyba dobrze, że co roku powtarzamy to samo, bo po pierwsze impreza odbywa się co roku, więc zapraszamy cyklicznie, a po drugie fajnie, żeby to się utwierdzało w głowach poznaniaków i nie tylko, bo i Wielkopolan i ludzi z całej Polski, że taka impreza po prostu jest. A co do tego, jaka to jest impreza, no to właśnie tak tutaj przed naszym połączeniem zastanawiałam się i zawsze się zastanawiam, czy iść w tą stronę, żeby zachęcać tych takich już mocno usportowionych, żeby mogli sobie rywalizować i się tak zwanie wyżyć, czy tych takich, co dopiero chcieliby spróbować w ogóle imprez na orientację, biegania troszkę po lesie, poszukiwań. I doszłam do tego, że nie mogę wybrać, bo to wydarzenie tak naprawdę jest dla obu tych grup i dla wszystkich, bo Bimba na Landach to jest rajd przygodowy, gdzie przede wszystkim bierzemy udział w przygodzie. Przygoda, która toczy się na terenie miasta, na terenie lasu, łąk, dróg, zależy jaką tutaj drogę obierzemy, polega na tym, że wybieramy konkretną trasę, a mamy ich przygotowanych 5. Może ona być piesza, rowerowa, a może być mieszana, gdzie mamy bieg lub marsz, bo nie trzeba biec. Mamy rower i mamy kajak. I te tutaj elementy na tej trasie łączą się ze sobą, przeplatają. Mamy taki miks sportów do pokonania, po prostu dana trasa, a w
0: taki
1: zasadzie
0: triatlon na orientację nawet.
1: Taki triatlon na orientację, dokładnie. I naszym celem jest, żeby złapać, zaliczyć, znaleźć wszystkie punkty, które są na trasie, bądź jak największą ich ilość, mieszcząc się tym samym w założonym limicie czasu.
0: A ja tutaj tak widzę, że to najdłuższa trasa, jeżeli tak, najdłuższa trasa 80-kilometrowa. Ile jest czasu na to, żeby ten dwuosobowy zespół faktycznie 80 kilometrów trasy pokonał?
1: 12 godzin na to mamy, więc no taki cały dzień tak naprawdę, ale nie wszystkie zespoły potrzebują aż tyle. Niektórzy trą, dosłownie ocierają się tam o limit, a niektórzy swobodnie sobie przebiegają wcześniej, ale to wiadomo, to są już zazwyczaj tacy, co doświadczenie mają. Więc tutaj jest 12 godzin, gdzie tak naprawdę my w międzyczasie nie pilnujemy zawodników, czy oni sobie chwilę odpoczną, czy oni właśnie spinają się maksymalnie na rowerze. To jest czas, który po prostu my uwzględniamy, plus 15 minut, a dalej nie wolno przybyć później.
0: Tutaj w tym przy 80 kilometrach mówiłem o zespołach dwuosobowych, ale to nie jest tak, że koniecznie trzeba mieć kompana do tego, żeby móc wziąć udział w którejś z innych tras.
1: Absolutnie, masz rację. Na trasie długiej, tej 80 kilometrów, faktycznie zespoły są dwuosobowe i to jest obligatoryjny tutaj wymóg. Natomiast na innych trasach, czyli na trasie krótkiej, 20-kilometrowej, można wystartować samemu lub w parach. Większość jednak startuje w parach i uwaga, zachęcam tutaj wszystkie rodziny i rodziców z dziećmi, z bratankami, ale też znajomych, bo to jest trasa, która od kilku lat bardzo fajnie się rozwija, która no właśnie zachęca do takiego, powiedziałabym, rekreacyjnego, turystycznego udziału, żeby poznać, o co chodzi, żeby po prostu mieć świetną przygodę, pięknie się bawić i właśnie można i samemu, i można też w parach. I mamy jeszcze 3 inne trasy, czyli piesza 25 kilometrów, rowerowa 50, tak zwana trasa BNO, czyli bieg na orientację, między 5 a 7 kilometrów. I w tej pieszej i rowerowej można wystartować, a wręcz trzeba samemu, a ta ostatnia, taka króciutka, która też może zachęcić w ogóle do polizania tematu, no to tam jest tak naprawdę ilość zawodników dowolna.
0: Czy to jest tak, że zabieracie telefony i tylko mapa i kompas, ewentualnie jakaś busola albo astrolabium jest przydatne, czy jednak bardziej ufacie uczestnikom i gdzieś te telefony mogą w kieszeni mieć ewentualnie?
1: Ufamy, to nie kolonia. Nawet powiedziałabym, w drugą stronę, zawodnicy takie telefony ze sobą muszą mieć ze względów bezpieczeństwa, jakby coś się działo, albo jakbyśmy mieli czasem w trakcie jakiś komunikat dla zawodników, no to taki telefon, przynajmniej jeden na zespół, no bądź jeden na osobę, musi być, ale ufamy zawodnikom, że starają się po prostu korzystać z mapy i ze swoich umiejętności, no bo Wiadomo, to każdy ma inne swoje podejście, ale fan największy jest wtedy, kiedy nie oszukujemy. Mm-hmm.
0: Mówiłaś o tym, że są ci, którzy są już starymi wyjadaczami, którzy są niezwykle doświadczeni, ale także są ci, którzy można ich nazwać wręcz debiutantami. No i czy na początku, na starcie widać, że jedni to już są tacy nabuzowani, ponieważ chcą bić jakieś kolejne swoje rekordy, a z kolei z drugiej strony zaraz obok są ci, którzy mają takie, Boże, a jeżeli ja się zgubię, czy ja przypadkiem gdzieś tam nie wyląduję pod Wronkami zaraz, bo mapa nie jest moim najlepszym towarzyszem podróży.
1: Oczywiście, że tak. To widać, można powiedzieć, na pierwszy rzut oka, bo ci, co są wyjadaczami, to oni w ogóle wiadomo, że są usprzętowieni. To widać tutaj mapnik na rowerze. Tutaj sobie przygotowują to i owo, a nowicjusze mają, wiadomo, to co trzeba, ale mają dużo pytań, ale my bardzo doceniamy pytania, bo nie ma głupich pytań i lepiej zadać ich wiele na starcie, niż się martwić na trasie. Więc jakby widać obie grupy, ale co jest super, to jest nie tylko na bimbie, na landach, tylko w ogóle na rajdach przygodowych widać i czuć taką fajną atmosferę między zawodnikami. Tam nie ma takiej sytuacji, że ktoś komuś nie pomoże, że ten przysłowiowy, jak to powiedziałeś, nowicjusz czy debiutant podejdzie do tego starego wyjadacza, a on mu nie pomoże. Nie, jakby tutaj wszyscy wiemy, że chcemy się po prostu dobrze bawić i zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy kiedyś zaczynał.
0: Jaka jest mniej więcej liczba osób, która bierze udział? Już nie mówię z wyszczególnieniem na poszczególne trasy, ale tak mniej więcej, żeby zdawać sobie sprawę, jaki to jest ogrom ludzi, czy jaka to jest wuchta wiary, żebyśmy już zostali w tej poznańskiej nomenklaturze?
1: No, zapisy jeszcze trwają, więc no, liczbę można podbić.
0: O tym też zaraz
1: tak,
0: powiemy.
1: Tak. Natomiast no, na przestrzeni lat jest to mniej więcej 100-150 osób.
0: Czyli trudno nie wpaść na kogoś.
1: Trudno nie wpaść na kogoś, tak, spotkać gdzieś tam w terenie i faktycznie tak jest, że ludzie spotykają, widzą, że zawodnicy mają numery startowe, że z mapą i zawsze się z ciekawością za nimi oglądają.
0: No to jak z tymi zapisami? Bo 10 października startujecie, no ale 10 października to już listy startowe muszą być przygotowane. Do kiedy ewentualnie czy ci nowicjusze, czy ci starzy wyjadacze mogą się zgłaszać?
1: Można się zgłaszać do końca września można się zgłaszać i jak najbardziej chcielibyśmy zamknąć listy startowe do tego czasu, żeby na spokojnie sobie później wszystko przygotować. Zgłaszać można się poprzez formularze zgłoszeniowe na stronie bimba.rideconvali.pl. Tam też wytłumaczone są, opisane szczegółowo wszystkie trasy, jest regulamin, jest też aktualna lista zawodników, więc to jest taka, powiedzmy, baza z wiadomościami, ale mamy również też profil facebookowy i tam też można sobie poczytać o nowościach. Więc zapisy do końca września.
0: Trasa krótka, 20-kilometrowa, miała swój debiut kilka lat temu właśnie na bimbie, chyba 4 lata temu, ile dobrze pamiętam. Trasa rowerowa, opisujecie, że jest oryginalna i jest rzadkością w Polsce. Dlaczego jest rzadkością i czy wy wyznaczacie trendy, jeżeli chodzi o rajdy na orientację?
1: Trendy nie wyznaczamy. Jest wielu wspaniałych innych organizatorów też, z którymi tworzymy wspomnianą wcześniej w zapowiedzi ligę na szagę, ale co do trasy rowerowej, ona po prostu... mało ludzi w niej startuje. Nie rozgryźliśmy jeszcze do końca dlaczego. Jakby chyba po prostu pierwsze poruszanie się z mapą wydaje się ludziom bardziej naturalne. A jednak i to wcale nie powinno ograniczać posiadanie mapnika na rower. Mapnik to jest taki sprzęt zakładany na kierownicę, gdzie wpinamy mapę, żeby nie trzymać jej w ręce. Można taki mapnik nawet sama, kiedyś tak robiłam, skonstruować samodzielnie z podkładki, takiej pod kartki. Więc trudno mi powiedzieć, ale cieszę się, że nadal są ludzie, którzy mają ochotę też na taką formę aktywności i też zachęcam, no bo październik na rower to jeszcze jak najbardziej pora.
0: Pamiętam, że w ubiegłym roku, kiedy rozmawialiśmy, jeden z moich znajomych po rozmowie naszej, porozmawiał ze mną z kolei, mówi, ej, ale stary, jeżeli oni mają tutaj te trasy, tu 80 kilometrów, tu 20 kilometrów, 25 kilometrów, no ale przecież to są chyba tylko takie ogólniki, jeżeli chodzi o długość, bo jeżeli ktoś lubi pobłądzić, to może się okazać, że ta 20-kilometrowa trasa zrobi się dwa razy dłuższa, to prawda?
1: No nie strasz ludzi, Edgar, aż tak źle nie jest. Wiesz co, no tak, ta trasa wychodzi zazwyczaj odrobinę dłuższa, dlatego że ta ilość kilometrów, którą podajemy, to jest tak zwany optymalny wariant, który ustala tutaj nasz budowniczy tras Łukasz. Chodzi o to, że to jest trasa, którą on uważa, że byłaby najlepsza, najkrótsza i najbardziej sensowna do pokonania. Natomiast jeżeli faktycznie obieramy ścieżki bardziej dookoła, bądź się zgubimy, no to wtedy ten dystans się trochę wydłuża. Ale nie musi. Nie musi wcale dużo się wydłużyć.
0: Ja nie straszę, ja tylko zadaję pytania. Cytując klasyka. Dobrze.
1: Przyjdź, sprawdzisz.
0: No właśnie tak powiem tobie, że zaraz jak skończymy rozmawiać, to chyba jeszcze musimy zostać przy telefonie, bo mam pewien pomysł. Wiesz co, Agata, jeszcze pytanie. Co polecasz tym, którzy startują po raz pierwszy, czy dopiero zaczynają swoją przygodę, czy z bimbą na landach, czy w ogóle z takimi rajdami jak wasz? Chodzi o sprzęt, o przygotowanie.

0: trzeba mieć strój sportowy. Mhm. Jeżeli chodzi o rowerową, no to wiadomo, rower, no i ten wspomniany mapnik może być do it yourself. I jeżeli chodzi o trasy rajdowe, no to jest miks jednego i drugiego, plus no tu już dalej kto co lubi mieć. Jeden chce mieć okulary, drugi chce mieć wodoodporne spodnie na wszelki wypadek, ale to nie ma takiej reguły. Tak naprawdę po prostu sprzęt sportowy, taki, który kojarzy nam się bezpośrednio z daną dyscypliną sportu, czyli biegiem, rowerem. No a kajaki my zapewniamy i kapoki, i wiosła, więc tutaj też nie trzeba mieć swojego sprzętu.
1: Czyli granica wejścia jest bardzo nisko, bardzo niska. Tak naprawdę, idziemy na spacer, to powinno nam wystarczyć.
0: No, prawie że. Natomiast my też w regulaminie piszemy, jest to dostępne na stronie, piszemy, jaki osprzęt jakby jest konieczny, ale tam są naprawdę rzeczy podstawowe. No, latarka, o. Mhm. Ale to jest na wszelki wypadek, no bo wiadomo, że nikt nie chce po ciemku szukać punktów, których nie widać.
1: No, ale to mógłby być tutaj dodatkowy element. Ja tylko jeszcze na koniec, Agata, bo zanim jeszcze to ostatnie pytanie, to przypomnijmy, w jaki sposób się zapisać i gdzie znajdziemy szczegóły, tak żeby to jeszcze raz wybrzmiało na antenie.
0: Tak, generalnie Bimba na Landach to jest najważniejsze, bo poprzez to można znaleźć w internecie wszystko. Mamy również stronę internetową bimba.rajdkonwali.pl oraz profil na Facebooku, też Bimby na Landach.
1: I ostatnie pytanie. Czy tam z tyłu, czy tam w tle słyszymy najmłodszego zawodnika?
0: W tle słyszymy najmniejszego zawodnika, 4,5-miesięcznego, który zachęca wszystkie dzieci, jeszcze co prawda nie w tym wieku, ale zachęca wszystkie dzieci do udziału w tej trasie AR20, bo sam, z tego co rozumiem, mówi, że zamierza wystartować za kilka lat.
1: No i to jest teraz prawidłowa postawa prawdziwego poznaniaka. Agata Jankowska-Burek była naszą dzisiejszą gościnią, rozmawialiśmy o Bimbie na Landach. No i cóż, dziękujemy bardzo, do zobaczenia.
0: I
1: czego się życzy przed takim rajdem?
0: Organizatorem czy zawodnikom?
1: No, ja sądzę, że ty będziesz i organizatorką, i zawodniczką, coś mi się wydaje.
0: I matką jednocześnie. Mm-hmm. Czego się życzę? No, klasycznego powodzenia, no i a tak na poważnie, mój oddech uspokaja się, kiedy wszyscy docierają do bazy, docierają najlepiej na czas i po drodze nikomu nic się nie stało i wszyscy są szczęśliwi.
1: I tego właśnie tobie i wszystkim organizatorom oraz uczestnikom życzymy. Dziękujemy bardzo, Agata.
0: Dziękuję pięknie i zapraszam do udziału.
1: Zapraszamy, szczegóły, tak jak mówiła Agata, na stronie bimba.com.

zbiorę. Jeśli nie korzenie w lesie, no to grzyby. Grzyby na pewno zbierzemy. Z najważniejszych informacji to pogoda. Oczywiście. Pogoda, jak to z końcem lata w Polsce, no trochę ciepła, trochę zimna. Niby 18 stopni już zaraz, ale jakoś tego nie czuję. 15 odczuwalnej. Grzyby powinny rosnąć i rosną. Coraz modniejsze się robią i to mi się nie podoba trochę, bo ludzie zaczynają podbierać mi właśnie, może nie podgrzybki, ale jakieś grzyby. Najbardziej to mnie denerwuje, gdy widzę, jak prawdziwki zbierają, bo ja bardzo lubię prawdziwki, bardzo lubię znaleźć, a właśnie podbierają mi. Dużo takich miejsc na grzyby jest w Wielkopolsce, no ale ja nie będę wam zdradzał, to nie w tej audycji, bo mi je właśnie podbierzecie. Dużo takich grzybów też wysyłacie nam, jakie zbieracie. Piękne są, ale trochę zarobaczone. Moja babcia mówiła, że jak takie zarobaczone grzyby, to do Niemców można sprzedać. No i ja się zgadzam z tym. Niemcom można sprzedać, jeśli im się nie chce chodzić na grzyby, no to mogą sobie jeść takie właśnie zarobaczone grzyby. Ja tam wolę takie już bez robaków, bez dodatkowego białka, bo po co to komu? Ostatnio podobno auto kupiłem w Komisie, ale obudziłem się, jednak tego auta nie było. Nadal zbieram. Tak myślę, że z grzybów albo z ryb, które gdzieś tam złowię, takie auto mogę kupić, jeśli dużo uzbieram. A faktycznie taki biznes grzybowy ma się dosyć dobrze. Jak tak sobie jeździć właśnie autem, szczególnie na trasie między Bydgoszczą a Toruniem, to dużo takich grzybów można znaleźć. Tylko trzeba uważać, bo niektóre panie nie chcą sprzedać grzybów. Jeśli nie mają grzybów, a stoją panie na ulicy, a chcecie kupić grzyby, to nie zatrzymujcie się, bo nie o grzyby im chodzi. Przynajmniej nie o takie grzyby. No właśnie, grzyb rzecz piękna. Piękna jak jedwab, można by było powiedzieć. Taki jedwab, no to parę zespołów grało, chociażby Róże Europy oczywiście w oryginale, ale dość bredzenia. O, jeszcze sobie przypomniałem, że Wirażko też taki cover Jedwabiu zrobił, ale my mamy jednego prawdziwego, o, jak te grzyby właśnie, wykonawcę Jedwabiu. I go właśnie państwu bym chciał przedstawić. Panie Stachurski, nie samym słońcem człowiek żyje, grzybami również.

0: Bana bir...
1: Danes.
0: İçemin aribi.
2: Ne obyczna grzyby.
0: A, dobra, to na grzyby.
1: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.

0: Masz coś na swoją obronę?
1: Jaką obronę?
0: Pod twoją obronę.
1: Adwokata nie potrzebuję.
0: No, adwokat diabła. To ja akurat, adwokatus diaboli.
1: A to można cię zatrudnić?
0: Nie można, albowiem ja pracuję tylko dla...

0: Złotówka i 23 grosze to już z VAT-em do 10. Jeszcze czekamy na wasze odpowiedzi.
1: No a tymczasem my teraz zerkniemy sobie jeszcze do kalendarium, albowiem drodzy słuchacze, dzisiaj swoje urodziny świętuje człowiek, który jest symbolem Poznania. Jak to powiedział Michał Wiraszko podczas urodzin zespołu Muchy, sumienie tego miasta. Dzisiaj 50. urodziny świętuje Rychu Andrzejewski, pseudonim

0: szukają imienia dla tego zwierzybaka.
1: No ale wypas.
0: Ogłosili konkurs właśnie. Jeden warunek jest. Imię musi zaczynać się na literę P, ponieważ jego mama ma na imię Perła. Czy masz coś w głowie?
1: Na literę P? No, mam Pyra.
0: No, Pyra. To
1: ale
0: spoko.
1: To takie oklepane to by było. No,
0: troszkę tak. No. Można
1: pasikonik. Pasikonik.
0: Okej. Okay. To chociaż to dwa słowa chyba.
1: Nie, no jedno, no jak.
0: Pasikonik to jedno?
1: No tak, no faktycznie. To takie zwierzę.
0: Peja można nazwać na przykład.
1: No nie można, bo już Peja już jest i ma urodziny w ogóle.
0: No dobrze, no ale Pener bym nazwał i chyba taki komentarz też zamieszczę. Zwycięska propozycja zostanie nagrodzona, a propozycje same można zostawiać w komentarzach na kanałach zespołu w social mediach, na YouTubie chociażby, zespołu parków krajobrazowych województwa wielkopolskiego właśnie. Można obejrzeć, jak taki źrebak w ogóle wygląda. No i samo to, że one rodzą się na wolności i razem z mamą sobie hacają i wtedy też ich układ kostno-mięśniowy, przepraszam, układ kostno-mięśniowy się rozwija oczywiście i wzmacniają się mięśnie również.
1: Nie wytrzymałem, przepraszam, ale układ kostno-mięsny. Mówiąc o koniu huculskim, no, pierwotna rasa koni swoją drogą. Więcej przeczytacie na stronie w Poznaniu poznaniu.pl, tak. Gdzie was oczywiście odsyłamy. I wiesz co, ja chciałem sprawdzić jeden tekst, żeby tutaj ładną puentę zrobić, ale twoje kostno-mięsne już chyba.
0: Zjadło wszystko.
1: Zjadło wszystko, no ale co cię boli? Czy aż tak cię to boli, że konik huculski ma dziś szansę się uczciwie narodzić?

0: Gdzie twój kask?
1: W domu.
0: Dlaczego w domu? Przyjechałeś rowerem, czy nie?
1: Przyjechałem autobusem.
0: Autobusem przyjechałeś?
1: Autobusem.
0: Niedługo takie czasy nastaną, że i w autobusie trzeba będzie kaski nosić.
1: Mówisz?
0: No, tak mi się wydaje, patrząc na co niektórych.
1: No to trzeba będzie kupić wtedy.
0: No jak, przecież mówisz, że masz?
1: No w domu. A no tak, rzeczywiście, dobra, no okej, no wyłączyłem się, sorry. Ja już o serwisie myślę, wiesz?
0: Ja dzisiaj wyjdę trochę głupszy z tego poranka, coś mi się wydaje. 3 minuty do godziny 10:00.

0: Kujaw odpowiedzialny za serwisy informacyjne.
1: I za kaski.
0: Tak, za te kaski. Pewnie kaski Grzegorzowi też kupowali rodzice w takim razie, nie? Nie kupowali? Nie masz kasku?
1: No po co, jeżeli nie ma żadnych zagrożeń.
0: A, no to dobrze. Edgar Hein i Mikołaj Pogorzyński z wami przed mikrofonami do godziny 10 od 6.30 byli.
1: No i teraz, drodzy słuchacze, informacja, która co roku powoduje, że gdzieś ten świat troszeczkę bardziej się zatrzymuje. Tak jak zatrzymał się 7 lat temu, kiedy odszedł od nas człowiek, który dla polskiej sceny muzycznej zrobił tak dużo, że dopiero kiedy chyba odszedł, to wszyscy sobie zdali sprawę, jak dużo dla nas wszystkich zrobił. 7 lat temu dotarła do nas informacja o śmierci Damiana Ekmana, człowieka, który między innymi patronował takim zespołem jak B-Sides, jak Ted Nemet. To człowiek, który odkrył rodzeństwo Sienkiewiczów, Kasię i Jacka tak naprawdę, jeszcze nie jako Kwiat Jabłoni, tylko wcześniejsze wcielenia tegoż zespołu, czyli Hollow Quartet. Człowiek, który między innymi patronował Nocnemu Kochankowi. To on odkrył Sławomira, kiedy to jeszcze był dowcip. Poza tym sam związany ze sceną hardkorową, hardcore punkową od praktycznie samego początku, który miał bardzo wiele pomysłów, ale niestety 7 lat temu od nas odszedł i cała branża muzyczna była wtedy bardzo, ale to bardzo mocno poruszona i zresztą jego pogrzeb w Złotowie to chyba najlepiej podkreślał. Od 7 lat każdego 17 września świat zwalnia, kiedy wspominamy Damiana Ekmana. I nie wyobrażam sobie, żeby kiedykolwiek 17 września poleciała w Radiu Afera inna piosenka niż Retro Cukiernia.

potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.

dobre odpowiedzi. Ale jest jeszcze coś. Oddając głos telefonem, masz zdecydować, który film zrobił na tobie największe wrażenie. W taki sposób masz stać się częścią międzynarodowego jury. Przyjdź do Kina Muzeo o godzinie 19 i sprawdź, która animacja skradnie twój głos. Alter Mixer.

0: ogień jak Ed Sheeran. Patrzę na ogień jak na wiral. Bo z ogniem tak to bywa, że kiedy tak wywija się, o czasie zapomina. Patrzę na ogień jak Ed Sheeran. Patrzę na ogień jak na wiral. Bo z ogniem tak to bywa, że kiedy tak wywija się, o czasie zapomina.
1: Nowość w eterze.

tego. Sprawdź, co wydarzy się, gdy pięcioro artystów spotka się na scenie bez gotowego scenariusza. O godzinie 20 w pawilonie odbędzie się forma Kontekst Jesień, czyli improwizowany koncert muzyki eksperymentalnej i awangardowej. Będzie elektronika, drone, noise, nagrania terenowe, nietypowe instrumenty, a nawet organy piszczałkowe. Twórcy otrzymają wspólny tekst zamiast tradycyjnej partytury i właśnie z niego stworzą muzyczny dialog. Każdy dźwięk będzie odpowiedzią na poprzedni, a to, co usłyszysz, powstanie dokładnie w tej jednej chwili. Jeśli zatem lubisz muzyczne eksperymenty i nie boisz się, że koncert może cię zaskoczyć, zajrzyj do pawilonu o godzinie 20. Przed nami podwójny powrót. Do kina Muza wraca Animuza, a razem z nią wracają krótkie filmy animowane, które potrafią w kilka minut zabrać się w zupełnie inne światy. Nowy sezon Animus zaczyna się pokazem krótkich metraży z 10. edycji Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Animacji Szeniertum w Grecji. W programie 14 filmów, a w nich m.in. temat żyjącej planety, poszukiwania kosmitów, wojny i bohaterów, którzy próbują odnaleźć się w świecie, który nie zawsze ma dla nich dobre odpowiedzi. Ale jest jeszcze coś. Oddając głos telefonem, masz zdecydować, który film zrobił na tobie największe wrażenie. W taki sposób masz stać się częścią międzynarodowego jury. Przyjdź do kina Muza o godzinie 19 i sprawdź, która animacja skradnie twój głos.

audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: z dzisiejszego zdarzenia, no ale oczywiście ten fragment galerii handlowej został obecnie zamknięty, ale pozostałe sklepy, jak zapewniają zarządzający nią, działają bez zakłóceń. No ale zastanawiam się, czy jakby się weszło do tej galerii, to mimo wszystko nie miałoby się gdzieś z tyłu głowy, że trzeba uważać.
1: Ja myślę, że do tej galerii długo się nie wybiorę.
0: No właśnie, no to my zostawiamy was z tą informacją i pewną niepewnością co do losu akurat w tym miejscu. A póki co zostawiamy was z Jones Joel i Sopranino.

0: słonecznego oświetlenia, więc jeżeli to ma się odbywać w ciągu dnia, no to pewnie jakaś, nie wiem, 13, 14 to będzie musiało tak być. Trzeba by było jeszcze sprawdzić, kiedy jest zmiana czasu, bo nie pamiętam, a to jest zawsze ostatni weekend października, nie?
1: Tak, prawdopodobnie chyba 24.
0: No tak, 24 to tym bardziej będzie to musiało być w miarę wcześnie. No to co, pogadaliśmy sobie trochę o sporcie, będziemy trzymać kciuki o 21. Zostawiamy was teraz z Teenage Wrist.

0: O, to jest ciekawe pytanie, bo to niestety akurat z muzyką country mam tak, że często jakiś utwór mi się podoba, ale zapominam, kto go śpiewa. Nie wiem, czy tak kiedyś miałaś, bo mi się czasami tak zdarza, że mam jakąś piosenkę w głowie, tak, a potem dopiero po jakimś czasie ona znowu gdzieś leci i wtedy już się zadba o to, żeby zobaczyć, kto to śpiewa. I jest takie...
1: Ja mam tak bardzo często, że na przykład myślę, że ktoś inny to wykonuje, bo ma bardzo podobny głos, a potem się okazuje, że to jednak jest inny wykonawca.
0: No dokładnie tak. Czasami też jest tak, że trudno do końca być przekonanym, czy to jest country, czy nie jest, bo te gatunki też się trochę tak mieszają. Na przykład czasami się zastanawiam, na ile bluegrass jest trochę countrowy, a na ile nie, ale to już są takie, powiedzmy, akademickie dyskusje. No to co, jeszcze będziemy mieli dla was w tej drugiej godzinie? Oczywiście.
1: Konkurs. Tak, zajrzymy do wiadomości z miasta. Również będzie nasza piguła.
0: No i tak dotrwamy właśnie do godziny 18 i to będzie zapewne jak zawsze szybciej niż wszystkim się wydaje, czyli i nam, i wam. Jonasz tutaj napisał, że jeśli chodzi o country, to Brendan Flowers na przykład. Teraz muszę się przyznać, że nie znam, więc nie wiem, na ile mnie może wkręcać ewentualnie, a na ile nie.
1: Ja również nie mam pojęcia, ale myślę, że... Myślę, że sprawdzimy i damy tutaj słuchaczom znać.
0: Tak, no czyli teraz nastąpi edukacja muzyczna.

0: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30. To jest Sparing Procesowy, audycja o tym, jak naprawdę działają organizacje, procesy i ludzie, którzy każdego dnia próbują się w nich odnaleźć. Rozmawiamy o tym, co działa, o tym, co nie działa, o decyzjach, które pomagają i o tych, które potrafią nieźle namieszać. Bez akademickiego dystansu, bez prezentacji, bez opowiadania, jak firma powinna wyglądać w idealnym świecie. Na konkrecie, z perspektywy praktyki. Ja nazywam się Jakub Jubaga, od lat pracuję z organizacjami, procesami i ich operacyjną rzeczywistością. Przyglądam się temu, gdzie tracą logikę, dlaczego zaczynają się komplikować i co można zrobić, żeby zaczęły działać prościej i lepiej. W pierwszej odsłonie sparingu procesowego bardzo często byłem na ringu sam. Teraz dokładamy drugi narożnik. Zapraszam praktyków z doświadczeniem, własnym zdaniem i własną perspektywą. Nie po to, żebyśmy przez kilkanaście minut sobie potakiwali. To będzie sparring. Teza, kontra, doświadczenie, czasem zgoda. Czasem zupełnie inne spojrzenie, bo dopiero kiedy zderzymy dwa punkty widzenia, możemy zobaczyć coś, czego każdy z nas osobno mógłby nie zauważyć. Zaczynamy. Ze mną na ringu Krzysztof Skrzypczak, wieloletni praktyk zarządzania i pracy z organizacjami. Z Krzysztofem mieliśmy już okazję mierzyć się na żywo podczas konwersatorium Nie dokręcaj śruby, dokręć proces. Właśnie przy publiczności i wręcz na żywo z bardzo ciekawym gremium, które zadawało bardzo ciekawe pytania. Dzisiaj mam dla niego tezę, która może trochę zaboleć. Krzysztof, witaj.
1: Cześć, Jakub.
0: Pan Sebastian, słuchacz sparingu procesowego, proponując temat zmiany, napisał również o niechęci ludzi do usystematyzowania procesu. I zatrzymałem się właśnie przy tym, bo teoretycznie każdy powinien chcieć porządku. Jasne zasady, prosty przepływ, wiadomo kto, co, kiedy i dlaczego. A jednak rzeczywistość pokazuje coś innego. Krzysztof, dlaczego człowiek może naprawdę nie chcieć, żeby proces został uporządkowany?
1: Czym większy bałagan, tym bardziej wszystko można ukryć. Wszystkie nasze problemy, niedoskonałości, nasze błędy. To jest główna przyczyna tego, że tak naprawdę mówimy, że lubimy procesy i je chcemy, ale czym większy jest chaos i bałagan, tym bardziej czujemy się pewniej, bo po prostu nie będziemy winni. To jest według mnie ta definicja, ta przyczyna.
0: Ja się do tego odniosę troszeczkę z innego pułapu, ponieważ uważam, że w chaosie też można być ekspertem.
1: Tak jak we wszystkim w życiu.
0: Ponieważ wtedy taki ekspert tego chaosu, to jest akurat chyba świetny temat też na publikację, wie, gdzie leży dany formularz, do kogo należy zadzwonić, które pole ominąć, którego kierownika poprosić, jak obejść system, jak uruchomić maszynę po swojemu. No i właśnie wtedy robi się bardzo potrzebny.
1: Jakub, a pomyśl tak naprawdę, czy chaos nie może być procesem?
0: Bardzo ciekawa propozycja. W pewnym sensie tak jest i chyba nam zależy, żeby go mocno ujarzmić, żeby go mocno zdiagnozować, zaobserwować, wychwycić pewne rzeczy, no bo w tym chaosie jest pewna powtarzalność, jest pewna rutyna, jest pewien czasookres, jest pewien zestaw czynności, zestaw konkretnych po sobie następujących kroków, tylko my tego po prostu nie widzimy, albo one się tak nakładają, że ten obraz jest bardzo zaciemniony.
1: Według mnie problem jest w nas, w człowieku, nie? W naszym ego, w naszym statusie, w naszym strachu przed tym, co będzie. To są główne przyczyny tego, że strachu przed zmianą, a tak naprawdę nie przed zmianą samą w sobie, tylko przed efektami tej zmiany.
0: I pytanie, czy to nie jest potężne zagrożenie?
1: No jest, bo tak naprawdę burzymy status tej osoby, tak? Ona jest przeważnie wychwalana, nawet nieraz premiowana za to, że zarządza tak naprawdę chaosem. Nie? I taka osoba zawsze będzie dążyła do tego, żeby ta zmiana nie zaszła. Zawsze będzie rzucała kłody pod nogi, zawsze będzie na nie.
0: Czyli potrzebujemy takiej osoby z uwagi na to, że ona może być potężnym kompendium wiedzy i świetnym...
1: Do pewnego momentu tak, nie? Do tej pewnej granicy, gdzie to jest, czy jest akceptowalne. No bo...
0: O, to co to jest granica akceptowalności?
1: No, wyjaśnij. To jest tak naprawdę trudne i w każdym przypadku inne, nie? No, ale jeżeli ktoś w żadnym momencie nie zaakceptuje tej zmiany, nie zrozumie i do końca będzie na nie, pomimo faktów, liczb, prób, testów, on dalej będzie na nie, to znaczy, że nic go nie przekona, nic. Nie? To, tak, to znaczy, że tak naprawdę...
0: Tylko my, Krzysztof, potrzebujemy tej osoby, ponieważ ona jest częścią tego chaosu i bez tej osoby, to co mówiliśmy, że chaos też jest pewnym procesem, więc ten proces, będąc źle ułożonym właśnie w tym chaosie, bez tej osoby może nam przestać funkcjonować.
1: Ale w każdej organizacji są jeszcze inni ludzie dookoła. Według mnie oni doskonale znają proces, wiedzą, na czym polega ten chaos. Przeważnie są zagłuszeni przez tą jedną osobę. Może nieraz warto spróbować wydobyć to od innych osób, a nie skupiać się na tej jednej osobie.
0: Tylko żebyśmy nie przesadzili w drugą stronę, bo znam firmy, które porządkowały procesy tak skutecznie, że do wykonania prostej czynności powstało 5 instrukcji, 3 formularze, 2 podpisy, akceptacja przełożonego i spotkanie kontrolne. I właśnie zabilibyśmy zdrowy rozsądek. Kiedy usystematyzowanie procesu przestaje być porządkiem, a zaczyna się biurokracją?
1: Dla mnie to wszystko, co wymieniłeś, to nie jest zmiana, tak naprawdę, nie? To są jakieś systemy, procesy, procedury, narzędzia, dokumentacja. One nie definiują według mnie zmiany. To nie jest zmiana. Bo zmiana to jest przestrzeń do tego, żeby to powstało. Zmiana to jest zmiana nawyków.
0: Kolejny problem. Pytam w firmie, jak wygląda ten proces? Odpowiedź brzmi: proszę zapytaj Janka. Pytam, a jeśli Janek jutro nie przyjdzie do pracy? No to właśnie pojawia się cisza. I dla mnie to jest jedno z najbardziej wymownych zdań w organizacji. Krzysztofie, jak wyciągać wiedzę z głów ludzi, nie odbierając im poczucia, że właśnie odbieramy im znaczenie?
1: Tak naprawdę uczymy się pisać w szkole. Każdy z nas w Polsce potrafi pisać. Spisujmy tą wiedzę. Prośmy tych ludzi, żeby spisywali tą wiedzę. Angażujmy ich w to, żeby oni dokumentowali to, co wiedzą. Komunikujmy im to, że nie odbieramy im niczego, tylko gwarantujemy to, że oni sami mogą do tego potem wrócić, bo pamięć ludzka jest taka, jaka jest. A przez to no, mamy to udokumentowane. Ja tylko w ten sposób to widzę. A ty?
0: No, tylko z tym spisaniem to jest zawsze ryzyko, ponieważ ten pracownik, jak usłyszy, że musimy spisać wszystko, co teraz wiesz i co masz w głowie, to on usłyszy, chcemy nauczyć innych tego, co ty potrafisz, żebyś przestał nam być potrzebny. No i właśnie wtedy pojawia się kolejne pytanie, czy organizacje w ogóle dostrzegają ten lęk?
1: Nie, przeważnie nie widzą, jakby nie rozumieją tego lęku, jakby...
0: I właśnie nad tym lękiem trzeba bardzo mocno pracować.
1: Nad komunikacją i nad poczuciem sensu tak naprawdę, tak? Czyli pracownik musi rozumieć, po co on to spisuje. Że to nie jest przeciwko niemu, tylko tak naprawdę to jest jakaś wartość dodana dla organizacji, która pozwoli tej organizacji jeszcze korzystać z jego wiedzy przez 30 lat na przykład, tak? Czyli to jest prestiż dla niego tak naprawdę. Może być prestiż, to jest kwestia komunikacji, sposobu komunikacji i tego, w jaki sposób i co komunikujemy temu pracownikowi.
0: Ja zawsze tutaj dodaję, bo też mam tego typu pytania, że to jest wartość intelektualna przedsiębiorstwa, która wbrew pozorom też jest do wyceny i która podlega pod, no właśnie, majątek. Moja sentencja z dzisiaj: chaos potrafi produkować bohaterów. Dobry proces powinien sprawiać, że nie są codziennie potrzebni. To był sparing procesowy. Dzisiaj razem ze mną Krzysztof Skrzyptak. Krzysztofie, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję, Kubie.
0: A jeżeli wy widzicie w swoich organizacjach podobne procesy albo chcecie wrzucić nam następny temat na link, kontakt do mnie przez Radio Afera to jakub.gielbaga@afera.com.pl. Wszystko jest procesem i proces jest wszystkim. Ja nazywam się Jakub Gielbaga. Dziękuję wam za dzisiaj. Do usłyszenia w kolejny czwartek o 17:29. Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
2: Hurtownia na 98,6.

Jaki hit muzyki country chcielibyście usłyszeć w wydaniu metalowym? I tą odpowiedź wysyłamy pod numer 7148, dodając słowo afera, następnie imię i nazwisko oraz tą odpowiedź. Koszt takiego SMS-a złoty 23, a na wasze odpowiedzi czekamy jeszcze przez około 5-8 minut.

0: jest decyzja Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
1: Dokładnie tak. I jeżeli ta kandydatura zostanie zaakceptowana, to kadencja Przybyłowicza rozpocznie się 1 stycznia 2027, a ponieważ sezon artystyczny takich instytucji startuje jesienią, to jego kadencja będzie wtedy obejmować dość osobliwie 4 2/3 sezonu artystycznego. No więc czekamy na ostateczne decyzje w tej sprawie, a Jacek Przybyłowicz to tancerz, choreograf i pedagog od lat związany z polską i międzynarodową sceną tańca współczesnego.

0: www.gazsystem.sa. Partner wydarzenia Gazsystem SA. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców i wszystko jasne.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
2: Kultura to tutaj?
3: Co głowę zawracają?
2: Trzymaj ją!
4: Sabotaż kulturalny.
5: Wybiła godzina 18, a to oznacza tylko jedno. Zaczynamy sabotaż kulturalny. Przy pierwszym mikrofonie Natalia Adamska, przy drugim mikrofonie moja gościni, której tożsamości jeszcze nie zdradzę. Realizatorką dzisiejszego sabotażu jest Gabi Korzyb, a my wracamy do was po krótkiej przerwie.

0: Trwa sabotaż kulturalny, a ja mogę wam w końcu zdradzić tożsamość mojej dzisiejszej gościni, no właściwie naszej wspólnej dzisiejszej gościni, a jest nią Amelia Wielicka, czyli jedna druga labelu muzycznego Judasz Iskariota i właściwie jedna pierwsza Amelii Wielickiej, czyli poznańskiej artystki związanej z nurtem poezji dźwiękowej. Amelia w czerwcu 2025 roku wydała album Atlas Wędrówek, o którym pewnie jeszcze będziemy rozmawiać i do którego spodziewam się wielokrotnie będziemy wracać, a może jeszcze coś usłyszycie w trakcie naszej audycji. I Amelia, szczerze mówiąc, przede wszystkim witaj w Radio Afera.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Szczerze mówiąc, przygotowując się do naszej audycji, trudno mi było znaleźć precyzyjne określenia na twoją działalność. W końcu rzeczywiście dotarłem do tego... Nie chciałam cię na początku określać po prostu jako artystki, chociaż myślę, że to określenie artystki dźwiękowej w takim poetyckim nurcie jest dość trafne i trafnie opisuje twoją muzyczność, działalność. Natomiast właściwie nie tylko do działalności muzycznej się ograniczasz. No bo i współprowadzisz label muzyczny, i kuratorujesz wydarzenia, i sama tworzysz. I myślę, że powinniśmy zacząć chyba od największego projektu, w który jesteś zaangażowana. No bo wiesz, no, czasami człowiek budzi się i stwierdza, no nie wiem, jak już ma te 20 kilka lat, że przebiegnie maraton albo że zostanie DJ-em. A czy ty z Adamem, czy właściwie wy z Adamem kiedyś wstaliście i stwierdziliście, że założycie label muzyczny?
1: Prędko się odniosę jeszcze tylko do tej kwestii określenia, ponieważ ja sama o sobie nigdy nie myślałam ani w kategoriach artystki, ani jeszcze jak zajmowałam się tylko tekstem, ani dźwiękiem poetki. Wydaje mi się, że na to wszystko jest jeszcze bardzo wcześnie i jednocześnie to nie przeszkadza mi po prostu w robieniu różnych rzeczy i eksplorowaniu różnych pól związanych ze sztuką w rozmaitych dziedzinach. Więc być może to, że sama się tak nie określam, utrudnia też znalezienie takiego określenia z zewnątrz. A co do tego, skąd wziął się Judasz Iskariota Records, to jest to małe wydawnictwo muzyczne, czy też mały label, założony bodajże 8 lat temu w Bydgoszczy przez dwie osoby, ale ja jeszcze wtedy nie należałam do tego wydawnictwa i był to Adam Kępa i Agnieszka Bykowska, która w pewnym momencie skupiła się po prostu na własnej twórczości, a ja około 3 lat temu dołączyłam do Judasza, kiedy też była taka chwila, że był trochę liczniejszym kolektywem, ponieważ razem z Adamem ogarniamy na poziomie organizacyjnym działania wydawnictwa, ale no nie dalibyśmy sobie rady sami, nie tylko bez twórczości muzyków i artystek dźwiękowych i tak dalej, których twórczość wydajemy, ale też osób takich jak artyści graficzni, którzy pomagają nam z okładkami, czy bookerzy, którzy pracują w różnych, czy w konkretnych miejscach i organizują koncerty, czy zajmują się trasami koncertowymi. Czasami też współpracujemy z innymi osobami, które masterują nagrania. Zazwyczaj też zaangażowani są producenci, no więc to jest liczne przedsięwzięcie. I odnosząc się do tego, co Adam sam obecnie tutaj...
0: Obecnie nieobecny.
1: No, wkopałam się. Ale tak, obecnie nieobecny. Mówi, że u niego zaczęło się od tego, że chyba kiedy miał 6 lat, dostał radio i już zawsze słuchał muzyki i bardzo wcześnie zaczął kolekcjonować kasety i płyty i po prostu nigdy nie przestał. W pewnym momencie też zaczął chodzić na koncerty i zwłaszcza ta kultura DIY-owa, do it yourself, sceny niezależnej, sceny polskiej, lokalnej, po prostu od zawsze go intrygowała. Sam jest też jej częścią. Wydaje mi się, że też istotnym czynnikiem, który już nas oboje inspiruje, jest fakt nie bez znaczenia taki, że pochodzimy z Bydgoszczy, a kto pochodzi z Bydgoszczy i interesuje się sztuką, a zwłaszcza muzyką, choć nie tylko, trafił w pewnym momencie do klubu Mózg przy ulicy Parkowej, czyli do takiego kultowego miejsca otwartego w 1994 roku, które ma swoją scenę, ma swoje brzmienie, ma ludzi, którzy od wielu lat tam są i tę scenę tworzą. I to miejsce wywiera dość silny wpływ na wszystkich, którzy tam trafią i którzy zaintrygowani tam zostają na jakiś czas.
0: Myślę, że ten, kto chociaż raz był w Mózgu, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, o czym mówisz. Natomiast chciałbym cię zaczepić o to, no bo jednak Judasz Iskariota ma ten rodowód silnie bydgoski, tak jak wcześniej wspomniałaś. Natomiast wspominałaś też o tym, że jest to projekt, no, który no, nie ogranicza się w tym momencie do waszej dwójki i nie ogranicza się też do jednego rodzaju działalności artystycznej. Właściwie ta działalność jest niezwykle szeroka. Natomiast ciekawi mnie, jak Judaszowi jest w Poznaniu, no bo jednak zarówno ty, jak i Adam stacjonujecie tutaj. I czy Judasz w tym momencie jest bardziej poznańskim projektem, czy jednak to jest po prostu miejsce, z którego wy organizujecie wszystko?
1: To jest ciekawe pytanie, na którego odpowiedzią się nie zastanawiałam do tej pory, bo to jest też takie pytanie o tożsamość tego projektu.
0: Tak, o te wpływy poznańskie, czy one są, zważając na to, że myślę, że Poznań, szczególnie teraz, no, muzycznie się trzyma.
1: To na pewno był jeden z powodów, dla którego do Poznania się przeprowadziliśmy. No, dla mnie ważne i pewnie ważniejsze były jednak studia, ale Poznań ma bardzo ciekawą scenę muzyczną. Bardzo dużo się tu dzieje, zarówno właśnie tych wydarzeń niszowych, jak i większych festiwali, chociaż no, my grawitujemy powiedzmy do tego pierwszego. I myślę, że jak najbardziej to ma na nas wpływ. No chociażby jedno z naszych ostatnich wydawnictw, czyli kaseta Dalmatian projektu duetu Jessica Kelly, trafiła do nas ze względu na to, że mieszkając w Poznaniu mieliśmy okazję spotkać się i zaprzyjaźnić się ze świetnym artystą Mateuszem Rosińskim, który wcześniej mieszkał w Gorzowie Wielkopolskim, pracował w Sejfie i organizował Dym Festiwal. Jego twórczość już od dawna znaliśmy i podziwialiśmy, ale no w Poznaniu po prostu spotykaliśmy się w tych samych klubach, w tych samych miejscach, na tych samych wydarzeniach. A też jest tak, że właśnie taka działalność, no, którą chyba określam niszową, mam wrażenie, że już od jednak kilku lat nikomu przez gardło nie przechodzi niezal, choć też ja nie mam aż tak silnych emocji związanych z tym słowem. No jest to zdecydowanie towarzyskie zajęcie. Tak jak już wcześniej wymieniałam i na pewno zapomniałam o jakiejś niezbędnej funkcji, żeby to wszystko miało ręce i nogi i mogło się odbywać. Potrzebni są ludzie, którzy tworzą, potrzebni są ludzie, którzy mają zajawkę na to, że w jakiś sposób organizują tę twórczość, żeby mogła trafić do innych. No i oczywiście ludzie, którzy cały czas mimo wszystko mają zajawkę na to, co mniejsze, mniej znane, często dziwne, często niedoskonałe, co nie jest taką wadą, jaką mogłoby się wydawać.
0: No, to jest wartością w jakiś sposób. O Judaszu na pewno będziemy jeszcze rozmawiać po krótkiej przerwie, ale jakby co przypominam, nie jest to audycja religijna, a audycja kulturalna. Trwa Sabotaż Kulturalny, a my wracamy do was za chwilę.

Daremne, daremne, daremne, daremne. Daremne wierzę, ciśnień bez wody. Daremne wierzę, wartownicze. Daremne budziki, witające dni bez pracy. Pustynia pomorska, pustynia radomska, pustynia bydgoska, pustynia konińska.

0: Kosmosa, który zadaje nam cztery pytania. Po co granice? Po co władza? Po co pieniądze? Po co cierpienie? Granice dla władzy, władza dla pieniędzy, pieniądze dla bomb, bomby dla cierpienia, cierpienie dla władzy.
1: Chciałeś być bakterią.
0: Chciałeś być bakterią, konsumować plastik. Chciałeś być bakterią, konsumować plastik. Chciałeś być bakterią, konsumować plastik. Chciałeś być bakterią, konsumować. Daremne, daremne, daremne, daremne. Daremne wieżowce, szczegące zer na koncie. Daremne głodne, głodne krwi drony. Daremni ich piloci, niszczący Jemen z Nevady. Daremny prysznic po płatnym spotkaniu. Daremne pszczoły, wytrute herbicydem.

Trwa sabotaż kulturalny. Moją gościnią jest Amelia Wielicka i jeżeli się spóźniliście, to przed przerwą rozmawialiśmy o tym, że właściwie trudno Amelię w jakichś kategoriach pochować, jeżeli mogę tak powiedzieć. Amelia, tego słuchacze i słuchaczki nie widzicie, ale robi wielkie oczy i wskazuje gest, który sugerowałby, że jest martwa, ale jest na pewno wszystko tutaj żywe. Nie jesteśmy na martwo, jesteśmy na żywo. Dalej kontynuujemy rozmowę o wydawnictwie Judasz Iskariota, którego Amelia Wielicka jest częścią. I pozwolisz, że zahaczę, zanim jeszcze dojdę do wydarzenia, które organizowaliście właściwie kilkanaście dni temu w Poznaniu, w Poznańskich Farbach właściwie, to tylko cię zaczepię o jedną kwestię, dlatego że podczas wcześniejszej rozmowy, kiedy rozmawialiśmy o Judaszu, no jednak już ustaliliśmy, że jest to wydawnictwo niezależne, wydawnictwo zajmujące się muzyką eksperymentalną i wspomniałaś, że nikt już chyba określenia niezal nie używa, ale że jednak sytuujesz się w jakiejś niszy i mam wrażenie, jak o tym wspomniałaś, że jednak no, nisza staje się powoli tą kategorią, która no, nie wiadomo, czy jest powodem do dumy, czy jest powodem do wstydu, a na pewno bardzo często jest używana w kategoriach ironii czy autoironii. I właściwie chciałbym cię zahaczyć o to, czym dla ciebie jest ta nisza i bycie w tej niszy. Właściwie w jaki sposób z tej niszy korzystasz i mimo wszystko chciałbym cię dopytać o to, bo jakbyś miała się określić, wcześniej też o tym rozmawialiśmy, że jednak te kategorie bycia artystką, bycia poetką,

0: I przepraszam, jeśli się powtórzę, ale nie szukam określeń, którymi mogłabym na pewno samą siebie definiować. Raczej może tego czasu aż tyle nie spędzam, nawet być może tego czasu, który powinnam czasem choć chwilę spędzić nad taką autoanalizą w kontekście własnej twórczości. Zwłaszcza, że zajmuję się kilkoma różnymi rzeczami, ale wszystko to jednak, wszystkiego tego nie postrzegam jako głównej działalności. Może dlatego, że tych rzeczy jest jednak całkiem sporo, a ostatecznie zawsze taką standardowo najważniejszą sprawą w życiu wydają się czy studia, czy praca i tak dalej. Więc to wszystko, nawet jeśli czuję, że jest najważniejsze, to w takim właśnie określaniu się i opowiadaniu o swoim, nie wiem, codziennym życiu albo coś takiego nie wydaje się tak istotne. Więc tych określeń nie znajduję. Może kiedyś, jeśli, nie wiem, jeśli wydam za ileś lat książkę poetycką, to wtedy poczuję, że to już jest ten moment, ale jeszcze on nie nadszedł i też nie spieszy mi się do niego. A w kontekście niszy, i może to zresztą się jakoś łączy, bo w tej niszy, której może teraz jakoś bardzo blisko nie zdefiniuję, jest mi całkiem wygodnie. Właśnie z perspektywy osoby, która po prostu zajmuje się własną twórczością. I tak jak na przykład w kontekście literatury bardzo doceniam różne chociażby małe wydawnictwa czy małe czasopisma literackie i bardzo mi się podoba z jednej strony ta sieciowość, a z drugiej strony pewna kameralność, to oczywiście ma czasem swój ciężar, kiedy przysłowiowo każdy zna każdego, ale z drugiej strony nie wiem, jest to całkiem przyjemne, że po prostu są w pewnych dziedzinach ludzie, którzy od lat w tym siedzą, bo to lubią, bo często nie ma innego dobrego powodu ani w kontekście literatury, ani w kontekście muzyki niezależnej. Raczej na tym się fortuny nie zbija. I to może być jeden z minusów bycia wydawnictwem niszowym, czy też bycia muzykiem niezależnym, niszowym i tak dalej, który gra, nie wiem, kilka koncertów rocznie w kilku właśnie mniejszych miejscówkach, w kilku miastach, raczej w Polsce, choć też oczywiście różnie dobywa. Zazwyczaj też nie zarabia się kokosów na wydanych płytach, czy kasetach, czy winylach w mniejszych wydawnictwach. No, ale z jednej strony to po prostu ma swoje dość poważne konsekwencje, czyli trzeba łączyć po prostu pracę zawodową z tą działalnością artystyczną. Ale też z mojej perspektywy to po prostu udowadnia w pewien sposób, że ludzie, którzy cały czas w tym siedzą, no są z jakiegoś powodu tak zdeterminowani, żeby w tym siedzieć, że ich powodem jest rzeczywiście ta zajawka, ta miłość, ta fascynacja, to, że muszą tworzyć, to, że muszą słuchać, że chcą tego. No ja uwielbiam też to, że poznaję mnóstwo nowej muzyki, nie tylko polskiej, ale samą polską scenę można eksplorować wzdłuż i wszerz, rozmaite gatunki muzyczne. Rozmawiałam też kilka razy z osobami z zagranicy i polska scena jest też doceniana właśnie z innych perspektyw. Mam wrażenie, że zapędziłam się w jakiś kozi róg, ale...
1: To nic. Wydaje mi się, że w bardzo swobodny sposób możemy przejść do wydarzenia, które organizowaliście, właściwie współorganizowaliście na początku września, czyli do Side by Side. Na pewno te wątki łączą się z tym, o czym mówisz, bo wydaje mi się, że wiesz, nawet tworzenie takiego hermetycznego środowiska jest i tak w jakimś

0: jakiś sposób tworzeniem społeczności, tworzeniem wspólnoty. I no myślę, że ktokolwiek, kto zajmuje się sztuką, nie zajmuje się nią po to, by z niej zarabiać. Natomiast czy mogłabyś przybliżyć naszym słuchaczom i słuchaczkom, czym był Side by Side, bo również na nim grałaś i do twojej twórczości na pewno jeszcze przejdziemy, i powiedzieć, czy być może jeszcze planujecie jakieś wydarzenia w przyszłości, no bo Side by Side był chyba bardzo poznański, no, przynajmniej miał miejsce w bardzo poznańskim, charakterystycznym miejscu, czyli w Farbach.
1: Tak, kochamy Farby i bardzo się cieszymy, że mogliśmy tam zrobić tak duże wydarzenie, jak na też nasze możliwości i nasze doświadczenie. Side by Side był showcase'em dwóch poznańskich labeli, który odbył się 4 i 5 września tego roku. Oprócz Judasza dołączyło do nas Oral Prism, czyli wydawnictwo prowadzone przez Radka Sirko i Piotra Machę. Bardzo pozdrawiamy. I zaprosiliśmy różnych muzyków i różne artystki muzyczne i dźwiękowe. Udało nam się w ciągu 2 dni zorganizować 9 koncertów i udało nam się znaleźć ludzi, którzy przyszli i spędzili te dość sporo godzin razem z nami. Pomimo jesiennej pogody. Mam wrażenie, że to był pierwszy weekend, gdzie jesień dała też o sobie znać i niektórzy przyszli przemoczeni, ale i tak...
0: No to chyba robiło nastrój.
1: Z mojej perspektywy osoby, która już siedziała w środku klubu i patrzyła przez okno, to było bardzo nastrojowo, ale też zastanawiałam się, czy to powstrzymało kilka osób, bo wcale bym się nie zdziwiła, jednak była to ściana deszczu przez dłuższy czas, ale to nie było najważniejsze. Świetne było to, że przyjechały osoby z kilku miast, również takie, które mieszkają teraz w Poznaniu, ale które przeprowadziły się skądinąd, więc był chociażby zespół Salce z Bydgoszczy. Były takie projekty jak Astma, czy Severed Connections, czy taki artysta jak Mateusz Śmigasiewicz, którzy przyjechali z Warszawy, podobnie jak duet Dętkarz Jędras. I część tych artystów wydała swoje projekty u nas, a część u właśnie kolegów z Oral Prism. Jest też wspomniany przeze mnie wcześniej Mateusz Rosiński, który wydał kasety w obu tych wydawnictwach.
0: I grałaś też tam ty. I o tym na pewno jeszcze porozmawiamy po krótkiej przerwie.

0: My dalej sabotujemy i sabotujemy, bo trwa sabotaż kulturalny. Moją dzisiejszą gościnią jest Amelia Wielicka, z którą, no, wydaje mi się, że już przebrnęliśmy przez kilka tematów, choć przede wszystkim są to tematy muzyczne i te również będziemy kontynuować. Rozmawialiśmy przed krótką przerwą o wydarzeniu Side by Side, które było współorganizowane przez wydawnictwo muzyczne Judasz Iskariota, którego Amelia jest częścią. I bardzo chciałbym cię, Amelio, zapytać o twój występ podczas tego, nie wiem jak to nazwać, festiwalu, showcase'u.
1: Myślę, że użyłabym słowa showcase i dodała, może dlatego też, że jedno takie wydarzenie zorganizowaliśmy wcześniej w lipcu w Bydgoszczy we wspomnianym już Mózgu i kolejne takie planujemy też zrobić w Warszawie, ale to jak będą potwierdzone szczegóły, to wtedy może będę mówić o nich więcej. I takie wydarzenia wiążą się z pewnym ciężarem o tyle, że właśnie mogą trwać dość długo, zwłaszcza jeśli ktoś chce rzeczywiście przejrzeć cały katalog, który na żywo jest prezentowany w ramach takiego showcase'u, to jest jednak, to są na przykład 4 koncerty jednego wieczoru, oczywiście stosownie skrócone. Ale z mojej perspektywy to było po prostu wspaniałe, że przyszły osoby, które kojarzą naszą działalność, które kojarzą twórczość jednego projektu, jednego zespołu, jednego artysty, ale zostały na całość i odkryły coś nowego. No jest to zaleta też właśnie tej niewielkiej sceny, pewnej kameralności, że zawsze ma to, takie wydarzenia mają jednak charakter spotkań ze znajomymi i dalszymi znajomymi, chociaż również szczęśliwie nie tylko są to znajomi, jednak znajdują się zawsze jakieś nowe osoby, które dołączają. Użyłeś też wcześniej słowa hermetyczność i jego akurat chciałabym się wystrzegać, zwłaszcza, że sama tak najpierw myślałam o różnych środowiskach, że są hermetyczne, że są zamknięte, że właśnie wydawało mi się, że trudno wejść w nie, kiedy już istnieją i sobie funkcjonują. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że hermetyczne grupy
0: nie zapraszają.
1: Tak, no właśnie, starałyby się o to, żeby taki charakter mieć, zamknięty i hermetyczny, a ta pozorna hermetyczność może wynikać po prostu właśnie z tej kameralności, a zarazem z tego, że no staramy się jednak cały czas wydawać kolejne płyty, organizować kolejne wydarzenia, więc po prostu istnieć i funkcjonować właśnie w jakiejś grupie, w jakiejś mniejszej społeczności. Ale tak jak najbardziej zapraszamy na wydarzenie i zapraszamy do słuchania. Nie jest tak, że tworzymy dla jakichś specjalnych osób, które mamy na myśli. Wręcz przeciwnie. Po to wydajemy muzykę, po to wydajemy dziwną, eksperymentalną muzykę, chociaż myślę, że to też ważne. W naszym katalogu można znaleźć rozmaite gatunki, od muzyki stricte elektronicznej, to też w różnych wydaniach, po muzykę akustyczną. Nasze najnowsze wydawnictwo, czyli Serial Numbers Split z dwoma zespołami, czyli Pimpono 2 plus 4 i Sekowdo. Jest to muzyka jazzowa, z jednej strony bardziej powyginana, z drugiej strony może mniej, ale tak, myślę, że każdy znalazłby coś dla siebie.
0: A jaki ty materiał muzyczny przedstawiłaś w trakcie Side by Side'u?
1: Swoją twórczość określam jako słuchowisko i chyba jest to bardziej obecne może na scenach zagranicznych, choć nie tylko, żeby określać twórczość poza radiem radio play, czy też właśnie tym pięknym polskim słowem słuchowisko. W ten chronologię, ale jest taka super artystka i też osoba prowadząca inny label, który polecam, polski Pointless Geometry, Justyna Banaszczyk, która występuje pod pseudonimem Fool i której ostatni materiał też jest słuchowiskiem. Nazywa się Back Poems. Więc tak bym siebie też określiła może jako twórczynię jakichś takich efemerycznych słuchowisk. Przy czym no to słuchowisko nie jest tak, że wymyśliłam sobie, okej, teraz będę robiła słuchowisko, tylko od kilku lat powiedzmy zajmuję się poezją, piszę swoje teksty. Przez jakiś czas występowałam na slamach poetyckich, co miało miejsce już w sumie ponad 5 lat temu, ale co sprawiło, że te teksty zaistniały po prostu na głos.
0: W jakiejś przestrzeni w ogóle.
1: Tak. I na żywo, i tak dalej, więc tak, poezja mówiona, czy też spoken word. Ale w trakcie swoich występów i też jak został stworzony Atlas Wędrówek, czyli mój debiutancki album, oprócz czytania czy też deklamowania swoich tekstów, które na bieżąco obrabiam za pomocą efektów, gram też na syntezatorach albo używam zalupowanych sampli. I staram się, żeby tworzyło to spójną całość, żeby nie było tak, że jest to poezja z podkładem albo jest to muzyka przerywana czasami czyimś głosem. Z mojej perspektywy wychodzi to z jednego wspólnego źródła i dlatego być może to słowo słuchowisko dobrze to określa.
0: O to cię jeszcze dopytam za chwilę o te relacje pomiędzy dźwiękiem a słowem, która w sumie z jednej strony jest relacją nieoczywistą, ale z drugiej strony jest bardzo oczywistą, ale do tego zaraz przejdziemy. Ale chciałam cię jeszcze tylko zaczepić o Atlas Wędrówek, bo patrzyłem na jednej z popularnych platform, na których można publikować muzykę, na którym został opublikowany Atlas Wędrówek i chciałbym nawiązać do tego, o czym wcześniej mówiłaś, o tych kategoriach, że jednak to słuchowisko jest tą właściwą kategorią i chciałam podzielić się z naszymi słuchaczami i słuchaczkami, że patrząc na tagi, które były przy Atlasie Wędrówek, bardzo zachwyciły mnie takie tagi jak na przykład bla bla bla field, albo gadanina noise, albo nie, to były te dwa najzabawniejsze chyba, na które natrafiłem. Nie wiem, które bardziej mi się podoba, ale wydaje mi się, że one tylko komplementują to słuchowisko. Natomiast chciałam przejść do tego, bo wcześniej wspominałaś o tym, że jak myślisz o swojej twórczości i o tej kategorii słuchowiska, no to tak jak mówiłaś, no to nie jest tak, że to jest dźwięk przerywany słowem, czy słowo z jakimiś efektami dźwiękowymi, ale jednak ciekawi mnie to, co tak chronologicznie było pierwsze. Czy najpierw rzeczywiście zaczęłaś od poezji i później te dźwiękowe skojarzenia się pojawiły, czy było na odwrót, czy rzeczywiście nawet w tym procesie te dwa procesy, one zachodziły równolegle?
1: Zdecydowanie najpierw było słowo.
0: Najpierw było słowo. Czyli jesteśmy wciąż przy tematach religijnych, bo przypominam, że Amelia Zielicka jest częścią wydawnictwa Judasz Iskariota.
1: I najpierw były wiersze. Jestem osobą niewyedukowaną muzycznie. Powiedziałabym też, że może nie mam jakiegoś świetnego słuchu pod tym względem, ani na pewno nie odnajduję się w śpiewaniu piosenek. Więc tworzenie muzyki, czy też sztuki dźwiękowej, twórczości dźwiękowej nigdy nie było dla mnie oczywiste, nawet jeśli należało do jakichś skrytych marzeń. Raczej trzymałam się z wierszami. Tak jak mówiłam, w pewnym momencie zaczęłam je czytać, czy też deklamować. Ale w pewnym momencie, i myślę, że pokrywało się to właśnie z odkryciem bo był to po prostu konkretny moment, w którym odkryłam, jak wiele omijam i ile przeoczyłam, nie interesując się po prostu tą niszową sceną muzyczną w Polsce. Równolegle z odkrywaniem tego, ile rzeczy tak naprawdę można robić i w jaki sposób to wydawać, zapisywać, dzielić się z innymi, że nie musi to być jedynie wspaniale skomponowana muzyka. Może to wynikać też po prostu z fascynacji rozmaitymi właściwościami dźwięków, z eksperymentami, również z instrumentami, oczywiście ze świadomością po prostu tego amatorskiego podejścia, ale jestem jedną z osób, która docenia źródło słowa amator, czyli po prostu wszyscy kochamy dźwięk, którzy się tym zajmujemy, i ja również bym tak to określiła. Więc w momencie, w którym uświadomiłam sobie, że po prostu mogę eksperymentować i w dodatku mogę jakoś dzielić się tym z innymi i tym samym współtworzyć tę scenę. I nawet jeśli będzie to mała cegiełka, to i tak jest to niezmiernie satysfakcjonujące i zarazem póki co rozwijające.
0: I z tą piękną myślą na chwilę was zostawiamy. Trwa Sabotaż Kulturalny, a my wracamy do was za chwilę.

gdzie było serce, na zawsze zazdrość. I kurz spada na oczy. Odejść razem, czyli w ludziach, którym nie wolno mówić, patrzeć przez palce, gdzie nie ma uczucia. Po raz pierwszy topić się. Rodzinne miasto faluje od słońca, gdzie kiedyś wzruszało dzisiaj zniekształcone rozmowy napływają ze sobą.

0: trwa Sabotaż Kulturalny. Moją gościnią jest Amelia Wielicka i właściwie wydaje mi się, że o muzyce powiedzieliśmy już wszystko, co mogliśmy. Myślę, że ostatnie 30 minut co najmniej przegadaliśmy na ten temat. Wy też pomiędzy naszą rozmową możecie słuchać składanki, która została zaproponowana przez Amelię, więc mam nadzieję, że i z jednej i z drugiej części czerpiecie jako nasi słuchacze ogromną przyjemność. Natomiast pod koniec tego ostatniego fragmentu rozmowy poruszyliśmy kwestię relacji pomiędzy słowem a dźwiękiem. Rozmawialiśmy o tym, że jednak twoja twórczość i twoja działalność, no ona ma silny rodowód poetycki i właściwie z tej poezji wyrasta. No Amelia, jeżeli ktoś się spóźnił na naszą rozmowę, no to zdradza, że Amelia powiedziała, że na początku było słowo. I wcale nie była pierwszą osobą, która tak powiedziała, natomiast chciałbym nawiązać do twoich innych zajęć, no bo tak jak wcześniej ustaliliśmy, nie ograniczasz się wyłącznie do wydawania muzyki w ramach wydawnictwa Judasz Iskariota i chciałbym cię zaczepić o Wędrujący Klub Czytelniczy, no bo chyba nie ma nic bliższego słowu niż klub czytelniczy, prawda?
1: No pewnie i to z wielu powodów. Z jednej strony obcujesz ze słowem pisanym, a potem musisz sam coś powiedzieć na ten temat.
0: Najgorzej, prawda? Zważając na to, że jesteśmy na audycji radiowej. Natomiast Wędrujący Klub Czytelniczy, dla tych, którzy nie wiedzą, był organizowany w ramach Zamkowego Programu Sąsiedzkiego. Pierwsze spotkanie odbywało się wokół prozy Małgorzaty Żarów, natomiast drugie spotkanie, na którym mam nadzieję, że byliście, natomiast jeżeli nie byliście, no to już nie będziecie, no bo odbyło się ono kilka dni temu. Odbyło się wokół prozy Emilii Konwerskiej, właściwie wokół jej rzeczy robionych specjalnie. I Wędrujący Klub Czytelniczy, który organizowałaś, był no, formą trochę gadania, a trochę robienia zinów. I czy jesteś w stanie mi opowiedzieć trochę o tym, skąd właściwie ten pomysł? No bo wydaje mi się, że tak samo jak wiele jest obecnie run clubów i wiele jest DJ-skich kolektywów, to wydaje mi się, że równie dużo jest klubów książki. I właściwie ciekawi mnie, dlaczego się na to zdecydowałaś.
1: Miałam kilka swoich powodów. Jednym z nich jest to, że od wielu lat bliska jest mi w ogóle formuła seminaryjna. To, że spotykamy się w kilka osób z zamysłem tego, żeby porozmawiać o wybranym tekście, o wybranej książce. Czasami miałam też doświadczenie z grupą osób w Bydgoszczy, z którą spotykaliśmy się, by rozmawiać o naszych tekstach. Też od lat po prostu chodzę na dodatkowe właśnie seminaria. Na jednym z nich omówiliśmy wszystkie sztuki Szekspira i było to przecudowne doświadczenie. Tak ambitnych planów na Wędrujący Klub Czytelniczy nie mam, chociaż zobaczymy, dokąd zawędruję w przyszłości. Bo oczywiście masz rację, że zaczął się w ramach programu sąsiedzkiego Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, ale z tym pomysłem chodziłam już dłużej, aby rozpocząć też taki własny klub i zdecydowanie będę go kontynuować z osobami, które dołączyły już w zamku, ale też po prostu z osobami, które będą dołączać do kolejnych spotkań.
0: Czy jesteś w stanie zdradzić naszym słuchaczom i słuchaczkom, jakie masz plany literackie na przyszłość? To znaczy ciekawi mnie, czy masz w głowie pewnych autorów czy autorki, o których twórczości chciałabyś jeszcze porozmawiać?
1: Jest takich
0: spodziewam się,
1: bardzo
0: że jest ich mnóstwo,
1: tak,
0: natomiast
1: oczywiście.
0: Chciałem dopytać, czy są już jakieś konkretne plany, że już masz wypatrzoną jakąś książkę albo jakiegoś pisarza, pisarkę, poetę, poetkę i stwierdziłaś tak, to jest to.
1: Bardzo bym nie chciała, żeby to żeby ten klub został zdominowany tylko przez mój głos, więc zbieram jeszcze propozycje od osób zainteresowanych, o czym one by chciały porozmawiać, bo na razie rozmawialiśmy o współczesnej polskiej prozie i cały czas jest wiele do przegadania, ale no, nie tylko polską prozą współczesną człowiek żyje. Nie ukrywam, że bardzo chętnie bym porozmawiała o opowiadaniach i opowieści Weroniki Murek, której zostałam w tym roku wielką fanką.
0: Chyba wszyscy, prawda? Zważając na liczbę nominacji.
1: Urodziny sobie na to zasłużyły według mnie, tak jak nie zawsze może w pełni się zgadzam z niektórymi nominacjami.
0: Z niektórymi nominacjami niektórych nagród.
1: Tak, tak. No z jednej strony akurat chyba na razie z przyznanych nagród to jest Nagroda Literacka Gdynia dla Weroniki Murek za urodziny i akurat tę nagrodę śledzę we wszystkich jej kategoriach i szanuję wybory zarówno nominowanych, jak i nagradzanych osób. Zresztą Emilia Konwerska też była nominowana w tym roku, a Małgorzata Żarów w 2022 czy 2023 też dostała tę nagrodę. Więc niemalże mogłoby się wydawać, że jest to pewien klucz, ale to akurat jest przypadek. W każdym razie, jeszcze odnosząc się do formuły tych spotkań, taką podstawową ideą jest to, że to słowo wędrujący nie pojawiło się bez przypadku w nazwie klubu, ponieważ chciałabym, żeby spotkania odbyły się w przyszłości w jak największej liczbie poznańskich miejscówek, czy to może czasem gastronomicznych, czy kulturalnych. Wydaje mi się to też jak najbardziej osiągalne. Bardzo też jestem fanką tego zjawiska, że jest coraz więcej klubów czytelniczych i klubów książki. Jest tyle osób, które ma tę potrzebę nie z jednej strony czytania literatury,
0: no, ale przede wszystkim rozmawiania
1: o niej. Właśnie. Tak jak mówię, no mi jest to też bardzo bliskie, więc bardzo to cenię. A dotychczas na spotkaniach właśnie oprócz rozmawiania o wybranych tekstach tworzyliśmy ziny z recyklingu, bo ziny są kolejną dziedziną twórczości, którą bardzo lubię. Polecam poznański Zinfest. Tam zawsze znajduję mnóstwo wydawnictw, które mnie interesują. Ale też ten żywioł, z którego ziny się wzięły, czyli niskobudżetowa, środowiskowa działalność, potrzeba kontaktu z innymi, potrzeba wyrażania siebie, czy po prostu czasem przekazania jakichś informacji, ale właśnie nie wymagająca ani dużych zasobów, ani dużych nakładów, ani potrzeby jakichś większych organizacji.
0: Ani talentu przede wszystkim.
1: To swoją drogą. Może to, tak, może wystarczyć potrzeba ekspresji, a może wystarczyć to, że po prostu masz komuś coś do powiedzenia. Ziny są fantastyczne i akurat w kontekście rozmowy o literaturze wydały mi się fajnym pomysłem i jak na razie się to sprawdza, żeby z jednej strony ułożyć sobie czy myśli, czy w ogóle po prostu odczucia związane z lekturą, a z drugiej strony no jest to kolejny sposób na podjęcie tej rozmowy o książce, o opowiadaniu, o po prostu o tekście z innymi, bo to, czego nie będziesz w stanie wyrazić werbalnie, możesz spróbować też wyrazić swoim zinem, który może być zupełnie pozawerbalny.
0: Mam nadzieję, że słuchacze i słuchaczki Sabotażu Kulturalnego poczuli się zachęceni. Natomiast jeżeli mógłbyś zdradzić właściwie, jak do was dołączyć, gdzie was śledzić, jak na was trafić?
1: Mam konto na Instagramie Wędrujący Klub Czytelniczy. Mamy też maila, na którego można pisać wędrujący klub czytelniczy@gmail.com. Zapraszam do dołączania. Po prostu bardzo się ucieszę, jeśli będzie nas więcej.
0: Jeżeli zapomnicie nazwy, chociaż jest bardzo charakterystyczna, zawsze można wrócić na media społecznościowe Centrum Kultury Zamek, no bo jednak Wędrujący Klub Czytelniczy wyrósł z zamkowego programu sąsiedzkiego. Niestety nasza rozmowa powoli dobiega końca, więc chciałbym cię jeszcze poprosić, skoro zważając na to, że nasza rozmowa nie ograniczała się ani do literatury, ani do muzyki, ani do tworzenia, no to była bardzo, bardzo różnorodna rozmowa, co już ustaliliśmy. Jeżeli nie słuchaliście, to myślę, że dużo straciliście. Natomiast jeżeli mogłabyś zachęcić naszych słuchaczy i nasze słuchaczki, albo zapowiedzieć pewne wydarzenia, czy coś planujecie?
1: Nie mamy jeszcze ustalonego terminu na kolejne spotkanie Wędrującego Klubu Czytelniczego, ale spotkania będą odbywać się co miesiąc, więc kolejne w październiku. Również w październiku, 7 października polecam występ mój i Adama Kępy w ramach festiwalu Uroruro. Jest to festiwal sztuki eksperymentalnej. Część wydarzeń będzie się działa w zamku, część w wybranych galeriach sztuki. Polecam, zachęcam nie tylko nasz koncert, ale i inne wydarzenia.
0: Wpadajcie na Uroruro, obserwujcie działalność Amelii Wielickiej, Judasza Iskarioty. No, mam nadzieję, że natraficie jeszcze na muzykę eksperymentalną i że to będą wydarzenia właśnie Judasza. Amelia, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Dzięki.
2: To był Sabotaż Kulturalny.
3: Autopromocja.
4: Zainteresował cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: Radio Afera na wynos. Nadajemy z Centrum Szyfrów Enigma w jego 5. urodziny. Słuchaj nas w sobotę od 13 na 98.6 lub odwiedź nasze studio na miejscu.
6: Transmisja niezaszyfrowana.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Dzień dobry, ulotki.
8: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
9: Mój stary zdechł. Nareszcie. Jezus. Jak bardzo chciałam to powiedzieć. Aż to dziwne, że aż tak bardzo chciałam to powiedzieć. Bo ojciec od lat mi wisi.
10: Spektakl Martwy Ojciec.
9: Od lat mi wisi.
10: 19 i 20 września.
9: Jak kamień u szyi.
10: Szczegółów szukaj w sieci.
9: Od lat mi wisi. Jak kamień u szyi.
11: Patronat medialny. Radio Afera.
3: Reklama.
12: Radio Afera, 98,6 MHz.
13: Aferytm pod palmami.

młodą artystką, w sumie to dopiero wchodzącą na scenę muzyczną, Zuzą Talkowską, ale zanim to nastąpi, no to wszystko po kolei, albowiem dzisiaj przez najbliższą godzinę będzie kolega Wojciech nas realizował, dzień dobry, a z kolei kolega Hein, czyli moja skromna osoba, będzie z wami do godziny 20. Zaczynamy od spotkania z artystami, o których nie spodziewałem się, że kiedykolwiek dojdzie do kooperacji pomiędzy nimi. Nie to, że to by nie pasowało, ale jakoś tak na pierwsze 48 strzałów, które bym mógł mieć, jeżeli chodzi o spotkania muzyczne polskich artystów, to chyba nie przyszliby mi na myśl. Bas Astral, doskonale znany naszym słuchaczom, a także Marek Niedzielski, znany równie dobrze słuchaczom Radia Afera. Ci dwaj panowie stwierdzili, że połączą swoje siły. No i z jednej strony ten taki alternatywny pop od Marka, a z drugiej strony wybuchowa elektronika Kuby Tracza, bo tak nazywa się w oryginale Bas Astral. Człowiek, który tworzył i Clock Machine, i Zigo, jego duet, gdzie się rozwalił scenę elektroniczną i pokazał, że można rockowe granie przenieść na takie szeroko pojęte elektroniczne granie. Przepraszam, jeżeli nie będę wchodził w szczegóły teraz, no ale okazuje się, że to, uwaga, cytuję Prespak, kolejny rejs prosto na Księżyc, z którego przywożą pamiątki na handel. I tym handlem okazuje się być ich wydawnictwo zatytułowane Latanie. No to polatajmy trochę, panie kolego.

No proszę, mowa o księżycu, jednak latanie prosto na słońce, przepraszam. To życie jest na Marek Niedzielski, a także Bas Astral, Kuba Tracz, którego ostatni raz widziałem na żywo podczas zamknięcia Bittersweet Festival. Projekt specjalny Bitter Chopin, Bitter Chopin, Sweet Chopin i tam jeszcze nazwa pewnego banku, ale nie będziemy robili nikomu reklamy. Niesamowite zakończenie. Tutaj trochę mniej tej elektroniki, trochę mniej tego Bas Astrala w tym kawałku, no ale w końcu Kuba zaczynał jako basista, więc sądzę, że odnalezienie się w takim popowym anturażu w wykonaniu pana Marka nie powinno być dla niego żadnym, ale to żadnym problemem. No i zresztą sami mogliście usłyszeć, że faktycznie żadnym problemem dla niego to nie było. Co będzie więcej i czy będzie więcej? Zobaczymy. Tutaj nic nie wiadomo. Sądzę zresztą, że odnośnie Kuby to w ogóle przewidywanie czegokolwiek to nie jest zbytnio możliwe. Ciekawi mnie, czy słuchają nas teraz w jednym miejscu na ulicy Wrocławskiej. Jeżeli tak, to serdecznie pozdrawiamy. Ten Bas Astral na początku zresztą, tak chyba nawet mi się wydaje, że nieprzypadkowo się pojawił. Wydawnictwo, które poukazało się światu 2 dni temu, w wtorek. W ogóle zauważyłem, że kiedyś było tak, że single wydawało się w piątek. Obecnie single już lecą każdego dnia tygodnia i właśnie sądzę, że coraz mniej wychodzi w piątek, dlatego, że w piątek tego było najwięcej i gdzieś konkurencja była także zbyt duża, a może nazbyt duża, może nie zbyt, to chyba nieodpowiednie sformułowanie. My teraz z kolei, drodzy słuchacze, przejdziemy sobie do konkursu, w którym to będziemy mieli dla was ależ zaproszenie, ależ my zmienimy klimat. Zaproszenie podwójne na piątek, czyli na jutro, do schronu, na wieczór klubowy z cyklu Euforia. Gwiazdą wieczoru Surrender Discipline, to na to właśnie wydarzenie będziecie mogli zgarnąć podwójne zaproszenie od Radia Afera. Jeżeli chcielibyście rzeczywiście zobaczyć m.in. duet z Austrii, Bośni i Hercegowiny, w ogóle jak to brzmi? Z Austrii i Bośni i Hercegowiny. To może z Austrii oraz Bośni i Hercegowiny, tak by lepiej było powiedzieć. Do tego jeszcze również i reprezentanci Poznania, a także innych części naszego kraju, jeżeli chodzi o scenę klubową. Grzechu Warty, Krysia, Peter, Party People, DRM, DCMM, a także Atmorestive. Ich wszystkich będziecie mogli usłyszeć w klubie Schron już jutro od godziny 23. Coś mi się wydaje, że ta impreza może potrwać do wczesnej soboty, a może nawet do późnej soboty. Jeżeli chcielibyście zgarnąć zaproszenie podwójne, to wysyłajcie do nas SMS-y pod numer 7148. W treści wpisujcie afera, wasze imię i nazwisko. I tak się zastanawiam, czy my mamy jakieś pytanie narzucone odgórnie. Oczywiście, że nie. Dlatego na szybko wymyślamy. Co sprawia, że jesteście w euforii? 7148, koszt wiadomości złotówka i 23 grosze. A jak Surrender Discipline brzmią? No to posłuchajcie sami.

I tak oto brzmi. Brzmią artyści, którzy dokonają najlepszej selekcji, najlepszej produkcji. Już jutro w klubie Schron Surrender Discipline, to oni właśnie jako główne gwiazdy tegoż wydarzenia. Tutaj utwór I Want You razem z Lady Vale, a poza tym będziecie mogli usłyszeć na koncercie, przepraszam, to już z przyzwyczajenia mówię, na wieczorze klubowym z cyklu Euforia, także innych artystów z naszego kraju i również i z Poznania. Grzechu Warty, Krysia, Party People, Rhythmic and Social, DRM, DCMM, Atmorestive, to wszystko w klubie Schron od godziny 23. My mamy dla was zaproszenia podwójne, 7148, ofera, wasze imię i nazwisko, a także co sprawia, że jesteście w takim euforycznym stanie, koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze. No, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o granie klubowe, bo teraz przechodzimy do tego punktu programu. A swoją drogą, pozdrawiamy serdecznie, cieszymy się, że dobrze buja. Kocham tego człowieka. Nie będę ukrywał, Piotra Kołodyńskiego kocham miłością prawdziwą i miłością wielką od momentu, kiedy tylko i wyłącznie usłyszałem o Terrific Sunday, a Terrific Sunday kojarzy mi się z moją przygodą w radiu, bo mniej więcej właśnie wtedy, kiedy ja się pojawiłem, to oni zaczęli swoją karierę coraz tak mocniej. Aj, tak szło. I Piotrek Kołodyński jednak obecnie już nie z Terrific Sunday, ale jako jeden z najciekawszych artystów tworzących solo, ponieważ Oyster Boy, tak nazywa się projekt, ale raczej zespół, który sygnowany jest właśnie pseudonimem Piotrka i który sprezentował nam już drugi album. 3 lata temu były Ody do letnich dni, teraz Eskapizm, kolejne wydawnictwo, które już doskonale możecie znać z naszej anteny. Trochę inaczej, ten gitarowy pop, taki indie pop, który jest charakterystyczny dla gitary i dla wokalu i dla tekstów Piotra, tutaj jakby on coraz bardziej, wydaje mi się, skręca w takie granie z syntezatorami. Nie żeby tego wcześniej nie było, ale jakby trochę to wszystko się bardzo mocno rozwija. Cały czas jest to niezwykle spójne granie i Piotr zresztą, który jest wybitnym producentem muzycznym, pokazuje cały wachlarz swoich umiejętności. No to z płyty Eskapizm, Oyster Boy, Jestem zwykłym chłopcem, czyli kawałek, który otwiera to wydawnictwo, drugą płytę w dorobku solowym, rzecz jasna, tego poznańskiego artysty, a my za chwileczkę spotkamy się z poznańską artystką. Także zostańcie z nami, tu ciągle Afery, tym na 98.6, a wysłuchacie Radio Afera. Jestem

0: I tak oto południe topniało, utwór, którym debiutowała Zuza Talkowska, artystka, która jest już razem z nami w studiu i sobie porozmawiamy, jak to jest z tym popem, soulem, jak to jest z tymi debiutami i czy Eurowizja Junior to miejsce dla niej, czy może już nie do końca. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Zuza, no właśnie, teraz jeżeli się mylę, to weź mnie kopnij, ale dobrze pamiętam, że klasa maturalna.
1: Tak, niestety.
0: Masz czas na to, żeby gdzieś muzykę łączyć z nauką, czy nauczyciele jak usłyszeli, że kolejny kawałek wydajesz, to mają takie, o Jezus Maria.
1: No, mam mniej czasu, wiadomo, ale no, staram się pogodzić to wszystko.
0: Muzyka gdzieś, ten kawałek, który usłyszeliśmy przed chwilą, no to bardzo słychać inspirację soulem i gdzieś takim R&B wręcz, przepraszam, nawet nie soulem, ale takim graniem R&B. Tak. Z kolei utwór, który usłyszymy za chwileczkę, to już takie bardziej popowe granie. No i właśnie, co tobie w duszy najbardziej gra? Czy to jest taka czarna muzyka, czy jeszcze cały czas gdzieś poszukujesz tego, w którą stronę to powinno zmierzać?
1: Myślę, że cały czas jeszcze szukam takiego docelowego stylu, w którym chciałabym tworzyć, ale no najlepiej czuję się w takich klimatach soulu, neo-soulu, alternatywnego popu.
0: Zuza, od kiedy w sumie muzyka?
1: W sumie od dziecka, od zawsze śpiewałam. A tak tworzę muzykę to w sumie od 2 lat.
0: To jest teraz ten kawałek, który za chwileczkę usłyszymy, to drugi numer, który sprezentowałaś, a wcześniej pisałaś do szuflady i właśnie, czy ty sama piszesz, czy jak to wygląda? Nie chodzi mi tylko o tekst, ale także o kompozycje, bo one wydają się być niezwykle dojrzałe.
1: Tak, wszystko tworzę sama i muzykę i teksty.
0: To co ciebie tak bardzo dotyka i o czym chcesz światu powiedzieć głośno?
1: No myślę, że o sobie i o swoich doświadczeniach i obserwacjach. No tak naprawdę inspirację znajduję w takim życiu codziennym.
0: Spytałem się ciebie na poza anteniu jeszcze, kiedy wczoraj rozmawialiśmy, że i nie będzie to problemem, no bo tak wypadało zresztą zrobić. Muzyka, a przynajmniej śpiewanie, to nie jest jedyna droga artystyczna, której spróbowałaś, bo już przecież także towarzyszył tobie taniec. No i jak to było z tym tańcem i czy musiałaś wybrać pomiędzy muzyką a tańcem, czy to było totalnie od siebie osobne?
1: Tak, od zawsze właśnie lubiłam i śpiew, i taniec i poszłam do szkoły baletowej, ale jednak przyszedł czas, gdzie musiałam wybrać jedną z tych pasji i no wybrałam śpiew i wiem, że chciałabym to robić w przyszłości.
0: A nie ciągnie ciebie jeszcze podczas pisania, na przykład kiedy komponujesz i masz takie, a dobra, to będzie dobre do zatańczenia, to będzie pasowało na parkiet?
1: Trochę tak. Cały czas jakby trochę tęsknię za tym tańcem, ale no jednak muzyka to jest to, co chciałabym na pewno robić.
0: Masz już także doświadczenie, jeżeli chodzi, bo nie bez powodów,

0: wspomniałem, te Eurowizje Junior, bo gdzieś to doświadczenie było, także i innych konkursów. No właśnie, jak to dzisiaj wygląda z perspektywy młodej artystki? Czy tego typu możliwości, które daje dzisiejszy świat, czyli wszelkiego rodzaju talent show i innego rodzaju przeglądy, to jest coś, co rzeczywiście może być trampoliną, czy to pańszczyzna, którą trzeba odrobić? Bo z bardzo różnymi koncepcjami wśród młodych artystów i artystek się spotykałem do tej pory.
1: No myślę, że jest to wspaniała przygoda i trzeba też to dobrze wykorzystać, myślę, i może być właśnie taką trampoliną do większej rozpoznawalności. To w sumie zależy, jak to się wykorzysta. Mhm. Też.
0: A na co ty liczyłaś, kiedy na przykład startowałaś tej Eurowizji Junior, dobrze pamiętam, tak?
1: Tak. Mhm. W sumie po prostu na dobrą zabawę i pokazanie się szerszej publiczności. Nie miałam żadnych oczekiwań. Po prostu chciałam pokazać, że jest taka Zuza i tak, i tyle.
0: Kiedy, bo mówisz, że piszesz w całości utwory sama, tak? Czyli, tak. Czyli i tekst, i... A jak to jest z nagrywaniem? Korzystasz z niezwykle popularnego środka, jakim obecnie jest sztuczna inteligencja i wszelkiego rodzaju tutaj wspomagacze? Czy z klasycznych jakichś programów? Czy tworzysz z innymi muzykami? I czy sama również i grasz na innych instrumentach?
1: Ja gram na pianinie, ale cały czas uczę się produkcji, więc żaden z tych utworów, które wydałam, sama nie wyprodukowałam, tylko z producentami. Pierwszy utwór to wygrałam konkurs taki na TikToku u Juliusza Kamila, który jest właśnie producentem, no i miałam możliwość nagrania tego utworu. A drugi nagrałam z kolei z innym producentem, z którym w sumie chciałabym docelowo tworzyć.
0: A z jakim?
1: Z Kubą Dzierżanowskim.
0: A dlaczego chciałabyś z nim tworzyć?
1: Myślę, że mega dogadaliśmy się pod względem właśnie muzycznym, inspiracji. Lubimy tą samą muzykę i po prostu dogadujemy się super.
0: No i właśnie teraz strasznie mnie ciekawi, bo to jest w sumie kolejne pytanie, które gdzieś miałem. Co ciebie inspiruje? Ja wiem, że to jest teoretyczne pytanie wytrych, ale bo słuchając tych dwóch kawałków, one niby są podobne, ale słychać, że one są bardzo różne i że to zainteresowanie twoje musi być dosyć szerokie. I strasznie mnie ciekawi, czego właśnie dziewiętnastolatka
1: 17-latka,
0: przepraszam, tak, bo to wszystko pomieszane roczniki, tak zwane, ale dziewczyna, która zaraz wchodzi w pełnoletność, która słucha, tworzy taką, a nie inną muzę, co ją inspiruje i co jest gdzieś takim materiałem, na którym się wzoruje właśnie, kiedy ma podchodzić do komponowania własnej muzy?
1: No to na pewno inspirują mnie tacy artyści, jak na przykład Olivia Dean, bardzo lubię. Jest to właśnie takie połączenie soulu z popem, a z takich polskich artystów to bardzo lubię Kasię Sochacką na przykład, no i właśnie z takiej muzyki.
0: Ty nawet cover chyba jej wykonywałaś i wrzucałaś gdzieś tam na YouTube,
1: tak,
0: dobrze
1: tak,
0: pamiętam.
1: Tak. Mhm. No i właśnie z takiej muzyki czerpię głównie inspirację.
0: Okej, okay. Przepraszam, jak reagują znajomi? Jak reagują twoi równolatkowie? No bo nierzadko jest tak, że 17-latka przed osiągnięciem pełnoletności ma już nagrany drugi kawałek.
1: No, wszyscy bardzo mnie wspierają w tym, jednak nie jest to takie powszechne, że po prostu osoba w moim wieku tworzy i nagrywa i tak dalej, ale wszyscy bardzo mnie wspierają i się cieszą razem ze mną.
0: Wiążesz przyszłość z muzyką? Czy to jest sposób na wyrażanie siebie, czy także, przepraszam za teraz bardzo, ale to bardzo brzydkie pytanie, ale być może przyszłości sposób na życie?
1: No bardzo chciałabym to robić w przyszłości i chciałabym, żeby moja pasja była też moją pracą. No zobaczymy, mam nadzieję, że będzie mi to dane i liczę na to.
0: A masz już gdzieś z tyłu głowy jakąś ścieżkę kariery, którą sobie rozpisać? Bo wiem, że wielokrotnie niektórzy artyści tak mówią, że jeżeli się ścieżki i kariery nie rozpisze i nie będzie się do tego dążyć, to się tego nie osiągnie. Inni mówią zupełnie inaczej, nie? Że to musi być wypadkowa gdzieś również pewnych sytuacji, które w życiu będą miały miejsce.
1: No, na pewno chciałabym cały czas tworzyć muzykę i dzielić się z nią szerszą publicznością. No i chciałabym też koncertować, więc mam nadzieję, że mi się to uda.
0: Występy na żywo za tobą, ale to wszelkiego rodzaju przeglądy, konkursy i tak dalej. A gdyby dzisiaj na przykład zadzwonił ktoś, nie? Powiedzmy jakiś osoba, która zajmuje się produkowaniem jakiegoś wydarzenia w Poznaniu, albo w komornikach. I mówi, że Zuza, słuchaj, miałbym dla ciebie miejsce na scenie podczas jakiegoś tam występu, czy jesteś w stanie zagospodarować 45 minut, czy miałabyś tyle materiału?
1: No, myślę, że tak. Myślę, że
0: swojego bardzo materiału,
1: chętnie.
0: bez coverów.
1: Swojego.
0: No.
1: No to myślę, że na razie nie, bo mam dwie piosenki wydane, natomiast cały czas piszę i no, mam tam pochowane w szufladach swoje inne utwory, no, ale one jeszcze czekają właśnie na wydanie.
0: A byłabyś w stanie wyjść i je zaśpiewać? Czy one jeszcze leżą w szufladzie i nie tylko na nagranie, ale też na dopracowanie czekają?
1: No, jeszcze czekają na dopracowanie, myślę. Nie wiem, czy mi się odważyła.
0: W najbliższych miesiącach skupienie się przede wszystkim na nauce, czy nie będzie to możliwe, bo tak bardzo ciebie pcha do muzyki, że czy może zawarłaś, nie wiem, jakiś układ z nauczycielami albo w domu, że dobra, to teraz do studniówki jeszcze muza, od studniówki to już zabawa. Przepraszam, to już nauka.
1: No, staram się to jakoś połączyć. No, wiadomo, że w tym roku muszę bardziej się jednak skupić na nauce, no bo ta matura, potem studia, też przygotowuję się na Akademię Muzyczną.
0: Poznań? Chcesz tutaj zostać?
1: Właśnie pewnie będę próbować wszędzie, bo wiem też, że to nie jest takie łatwe się dostać, bo tam jest bardzo mało miejsc. No, zobaczymy.
0: Dobra. W takim razie wiemy już, jak brzmi pierwszy kawałek. Zaraz się dowiemy, jak brzmi drugi twój kawałek. Czekamy na kolejne kawałki. Wiemy, że by życzyć tobie powodzenia na maturze.
1: Dziękuję.
0: I żeby Akademia Muzyczna, najlepiej ta poznańska, okazała się być odpowiednim miejscem dla ciebie. I ja jeszcze muszę o to jedno zapytać. Czy ty dalej działasz jako wolontariuszka w przytulisku dla psów?
1: Już niestety nie.
0: I myślałem, że tak tutaj.
1: Długo bardzo pomagałam, ale no aktualnie nie chodzę. Ale zawsze jak potrzeba, to pomogę.
0: Dobrze. Czyli jak trzeba będzie na koncert charytatywny wokalistki, która swoim głosem zaczaruje, to Zuza Talkowska.
1: Tak, oczywiście.
0: Dziękujemy pięknie. Zuza, no to co? No to powodzenia w takim razie.
1: Dziękuję bardzo.
0: I ja tak myślę, że czy to będzie debiut radiowy utworu Sen dla dwóch?
1: Tak.
0: Dobrze.
1: Jeszcze nigdzie nie leciała.
0: Więc... Dobra, okej. Okay. To w takim razie ja mam taką propozycję, żebyś ty teraz zapowiedziała ten kawałek, żebyś powiedziała o nim dwa zdania. Ja się nie odzywam. Niech to będzie takie małe przetarcie radiowe w takim razie.
1: O matko, trochę stresujące.
0: No to tak, nauczyciele tak mają, że lubią stresować.
1: Okej. Teraz posłuchacie Południe topniało, piosenki, która jest w klimacie wakacyjnym i możecie trochę poczuć znowu ten wakacyjny klimat.
0: Czyli Sen dla dwóch.
1: A, teraz Sen dla dwóch.
0: Tak, południe topniało, to już leciało.
1: Przepraszam, to się pomyliło.
0: To się wytnie. A nie, to jest na żywo, przepraszam.
1: O nie. To przepraszam, to Sen dla dwóch. Jest to mój nowy singiel, który wyszedł 11 września i posłuchajcie.
2: Znów tworzę setki scenariuszy, bo ciągle wracam tam.

Sen dla dwóch i Zuza Talkowska. Debiut radiowy, kawałek, który ukazał się 6 dni temu. Artystka, która dwa kawałki ma nagrane. Czekamy na zdecydowanie więcej. W maju matura, także trzymamy kciuki. I tak, bo tutaj jeden ze słuchaczy napisał, tak, Zuza to moja była uczennica, którą w szkole baletowej uczyłem. I kiedy jej ojciec podesłał kawałek Sen dla dwóch, stwierdziłem, dlaczego nie? To jest naprawdę dobre granie i dlaczego by nie promować młodych artystów, a jeżeli mogę jeszcze do tego promować swoich byłych uczniów, to tym bardziej. I mówię to otwarcie, żeby później nie było, że koneksja. Prawda? Prawda. 20 minut pozostaje do godziny 20 i 20 minut pozostaje do końca naszego dzisiejszego spotkania, więc ja przypomnę wam, że mamy dla was zaproszenie na wieczór klubowy z cyklu Euforia. Gwiazdą wieczoru Surrender Discipline, a także również i producenci i DJ związani z poznańską i nie tylko poznańską sceną muzyczną. Wszystko to w Schronie od godziny 23. Jeżeli chcielibyście zgarnąć zaproszenie, to wysyłajcie SMS-em 7148, afera, wasze imię i nazwisko i co wprawia was w euforię. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze. A wiem, że Tymka Powęzowskiego, naszego szefa redakcji muzycznej, w euforię zawsze wprawiała. Mary z Polski, która rusza w jesienno-zimową trasę, kontrola Embo, w końcu artystka. Po tym jak zagrała w pierwszy koncert w miejscowości, której nie pamiętam, ale drugi zagrała w Jarocinie i pokazała, że można wziąć na tapet kontrolę WU i kosmetyki Mrs. Pinky i pokazać, jak lata 80. świetnie wybrzmią w roku 2026.

kontrolę. Tak nazywa się jesienno-zimowa trasa Mary z Polski, która wraca do gitar, jak zresztą reklamuje tę trasę, no i bierze na tapety utwory z zespołów Kontrola Lwów i Kosmetyki Mrs. Pinky, legend, jeżeli chodzi o lata 80. I teraz mała historyjka. Historyjka jest taka, że kiedy na festiwalu w Jarocinie Marysia miała zagrać właśnie, wziąć się z tymi zespołami za barki, to spotkałem dwóch moich znajomych, starych punkowców, którzy jeździli na Jarocinę jeszcze w latach 80. No i mówili, że oni to sobie teraz idą zobaczyć, jak to ta panienka zbezcześci legendy i w ogóle, że sobie absolutnie nie poradzi. No i spotkałem ich po koncercie i zacząłem z nimi rozmawiać i oni bardzo uciekali od tematu koncertu Mary z Polski. No i okazało się, że pociągnąłem ich troszeczkę za język i oni mówią, że no dobra, dała radę. Bardzo dała radę. A od starych punkowców, takich zbowidowców, usłyszeć, że dała radę, grając utwory kapel z lat 80., to no musiało ich to wiele kosztować. Tyle muszę powiedzieć, przyznanie się do tego, że naprawdę podobało im się to, co Marysia zrobiła. Niestety na liście koncertów, teraz zauważyłem, nie ma Poznania. Jest Koszalin, jest Szczecin, jest Warszawa, jest Bielsko-Biała, jest Płock, są Suwałki, jest Gorzów Wielkopolski, ale nie ma z Poznania. No mam nadzieję, że się poprawią i na trasie od stycznia, od lutego gdzieś może także i Poznań się znajdzie. Przynajmniej mamy taką nadzieję. Tyle na temat Mary z Polski. Z kolei teraz przejdziemy do artysty poznańskiego, który stworzył projekt, który się przerodził w pełnoprawny zespół i zaprezentował nam kolejną epkę. Cztery pory lata, tak nazywa się epka od spóźnionego lata. Cztery utwory. Pierwsze Ciepłe dni to wydawnictwo, które już znacie z poprzednich tygodni i ten utwór sobie zagramy jako pierwszy. Dobrze mówię, Patryku? Dobrze. A następnie ten, który zamyka, bo Pierwsze Ciepłe dni to jest utwór, który otwiera epkę zatytułowaną Cztery pory lata, a będzie nas mniej, zamyka. No to otwieramy i zamykamy.

No i pozdro dla Kadiego i ekipy. 4 pory lata to epka od spóźnionego lata, a tymczasem ważna informacja kolejna jest tak, no i słuchajcie w ogóle, słuchajcie poznańskich artystów, słuchajcie spóźnionego lata, a teraz powiem wam, żebyście wybierali się na koncerty, które w Poznaniu będą się odbywać. Nie wiem, czy jutro uda mi się wybrać, ale zrobię co w mojej mocy, żeby w Poznaniu posłuchać Seksu w czasach wojny, Generacji Destrukcji, Jonasza Gubery, a także CF98, bo to oni w Dragonie będą występować jutro od godziny 18:30, to wszystko dziać się będzie, a gdzie są CF-y, gdzie jest Jonasz Gubera, tam wiadomo, że jest dobre granie. No i z tej okazji zapraszamy, bo podobno jeszcze ostatnie bilety są do dostania, chociaż te informacje czytałem na chyba u Karoliny, czyli wokalistki na profilu, ale kilka godzin temu, więc może już ich nie ma. Sprawdźcie i wybierajcie się jutro do Dragona.

Już jutro w klubie Dragon od godziny 18.30 Generacja Destrukcji, seks w czasach wojny, CF98 i Jonasz Gubera. Ich wszystkich będziecie mogli usłyszeć, a teraz słyszeliście utwór właśnie CF98 zatytułowany Overwhelmed, zresztą ostatni singiel od krakowskiej formacji. A teraz zapraszamy na wielkie wydarzenie. Zrobimy hałas, ponieważ konferencja Zróbcie Hałas Music Marketing Summit już w najbliższy poniedziałek. Będę miał wielką przyjemność także być jednym z uczestników, bo będę moderował panel Muzyka czy Przeżycia, co dzisiaj sprzedaje bilety na koncerty i festiwale. Jakby co, to już jest wszystko zamknięte. Już nie ma opcji, żebyście cokolwiek dostali, ale wiemy o to, że razem tworzymy tę scenę. I teraz 11, a do Złotowa jeszcze wrócimy.

To 1025. Oj, prosto ze Złotowa. Tak, jakoś mi się skojarzyło, że będzie to dobre zaproszenie na Zrobimy Hałas. Ale przede wszystkim to z innego powodu gramy, że tworzymy jedną rodzinę. Patryk Wojciech odpowiedzialny za realizację. Ja mam na imię Edgar, a dzisiaj, już mówiłem o tym na poranku, ale będę to podkreślał, każdego roku 17 września. Albowiem dzisiaj 7. rocznica śmierci Damiana Ekmana.

Ferit pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki.

0: Dzień dobry.
1: Hej, cześć. Good morning, Vietnam.
2: Bonjour.
0: Ło, matko, co się dzieje tutaj z moimi słuchawkami?
2: Masz je na głowie, jest dobrze.
1: Źle podłączyłaś pewnie.
0: No, nie wiem. Dobra, nieistotne. Zaraz to naprawię.
2: A słyszysz nas?
0: Słyszę was i słyszę siebie, ale słyszę was i siebie jak robota.
1: No może to usłyszeć.
2: A mogę słuchawki twoje?
0: Możesz.
1: Dziękuję.
0: Podzielimy się.
2: O, ale faktycznie jest świetnie.
0: Co nie?
2: Ja mam włączony w tym momencie tak zwany overdrive, taki gitarowy.
1: Mm-hmm, jesteś jak cyborg.
2: Bardziej jak gitara elektryczna.
1: No, prawie cyborg.
0: Basically.
1: Bo gitar, ja uznaję tylko gitarę klasyczną.
2: O Jezu. Co to? Ile ty masz lat?
1: 2137.
0: Dobrze, przedstawmy się może. Wasz ulubiony host, Natalia Król, zwana również Nataszą King. Przy mnie, po mojej lewej stronie.
1: I teraz się muszę zastanowić, czy to ja? Tak, to ja. Mikołaj Dilc.
0: A po mojej prawej stronie nasz gość.
2: Tymoteusz Powęzowski.
0: Realizuje nasz Patryk Wojciak.
2: Ja w ogóle napisał już do nas szef techniczny i powiedział, dlaczego ja słyszę z przesterem.
0: Czemu?
2: Bo jest w złe gniazdo włożone.
0: Jest dwójka włożona. Mam ci włożyć w trójkę? Włożyć w trójkę.
2: Tak, tak, tak, poproszę.
0: Czemu ktoś włożył w dwójkę?
2: O, teraz jest idealnie.
0: Dobrze, to możemy wrócić do normalnego słuchania. Ja nie chcę tych słuchawek, chcę swoje słuchawki.
2: Proszę bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Przepraszamy za problemy związane z technikaliami. To nie jest moja wina.
1: To po prostu świat za szybko dokonuje postępu technologicznego. No i widzisz,
0: ja
1: kiedyś to byś nie miała słuchawek.
2: To jest ten zwariowany wokół świata, my w nim ślepo biegniemy.
1: Kiedyś byś tylko mówiła w tubę, tak jak Jan Paweł w 1670.
0: Ja czuję, że ja bym była dobrą osobą do prowadzenia protestów.
1: A dlaczego tak sądzisz?
0: Bo ja dobrze krzyczę.
1: No to prawda, jesteś buntowniczką z natury.
0: Tak.
2: Wystarczy krzyczeć dobrze?
0: Tak, wystarczy, żebyś dobrze krzyczał i krzyczał to, co lud chce, żebyś krzyczał.
1: Mhm. Wystarczy, żeby Natalia by robiła za cały tłum, tak,
0: tak.
1: Naprawdę.
0: Mhm. Basically, ja jestem tłumem. Nie wiesz, ile mam osobowości w swojej głowie.
1: 2, 1, 3, 7, 1500, 1900.
0: Fakty są takie, że sama nie wiem i to jest dosyć spory problem, jeśli chodzi o to, w jaki sposób moje zachowanie odzwierciedla to, co robię. Nie wiadomo, kogo wylosuję tym razem.
1: Ale to jest fajne dla twoich znajomych, bo zawsze jakby poznają kolejną osobę od nowa.
2: No gorzej, jak jest ktoś, kto nie do końca się dobrze odnajduje w poznawaniu nowych ludzi.
0: Na to przykład ty, pamiętam, jak mnie poznawałeś.
2: Tak. Dalej jestem trochę przerażony.
1: A teraz przyszedłeś na audycję naszą.
2: Tak.
1: A to ze strachu?
0: Nie, chyba? Sam chciał przyjść.
2: Ale chyba trochę ze strachu, nie wiem dlaczego. Ale dawno się nie bałem przed mikrofonem, więc może to takie trochę chęć okiełznania.
0: Pamiętam, jak Tymek zaczynał jako prowadzący, wiesz?
2: Nie pamiętasz, nie ma szans.
0: Pamiętam to, bo byłeś u nas wtedy, na niedzielnym poranku.
2: Aha, że jako prowadzący, okej, dobra, bo przepraszam, ile ty jesteś lat w radiu?
0: 3.
2: No ja jestem 4, więc z samych początków nie
0: możesz pamiętać. Zacząłeś mówić do mikrofonu na audycjach, wiesz, blokowo.
2: Tak. Ty chyba nawet, nie wiem, czy nakrzyczałaś, czy mnie skrytykowałaś, ale wiem, że strasznie mnie to ubodło i w sumie nigdy mnie nie przeprosiłaś.
0: Bo dalej nie żałuję tego, co powiedziałam. Okay. Nie pamiętam, co powiedziałam, ale prawdopodobnie miałam rację.
2: Okej, ile ta audycja trwa jeszcze?
0: Dobrze, może puśćmy piosenkę, co?

0: Mówić to mówię.
1: Tak się wzięło, się oddech, myślałem, jednak coś też może powiedzieć, ale nie. Ja tak sobie lubię spoglądać czasem w gwiazdy i w świat gwiazd i w świecie gwiazd muzycznych.
2: Nienawidzę kosmosu.
1: No, dlatego mówię o muzyce, a nie o kosmosie. W świecie gwiazd muzycznych jest, no znowu, taka burza niezbyt fajna, związana z... Dobra, wiadomo, jaka jest to burza. Chodzi o Eda Sheerana. Jestem bardzo zaskoczony, że Ed Sheeran jest wokół takich kontrowersji w ogóle, no... skojarzony z tym, no ale...
2: Dziwisz się?
1: No trochę rudy. Jestem. Znaczy, no, rudy się nie dostał generalnie, nie? Ale myślałem, że to jest jedyny wyjątek od reguły. Natomiast o co chodzi w ogóle? No bo został... Ed Sheeran jest w trasie koncertowej i nie tylko on, ale też inni wokaliści, w tym Macklemore, który... podczas jednego z koncertów na MetLife w stanie New Jersey wypowiedział słowa "Wolna Palestyna", no i z tego powodu został on usunięty z tej trasy. Za Macklemorem poszli inni wokaliści, inni artyści, no i Ed Sheeran został sam.
2: I dobrze. Czuję, że to tam brat Billie Eilish tam był. Piotrze też.
1: Tak, Phineas.
0: Nie myślałem, że Ed Sheeran jest bratem Billie Eilish.
2: Nie, on nie jest bratem.
0: To właśnie to mi się trochę nie zgadzało.
2: Straszne, nie? Ale w sumie ja ogólnie myślę, że osoby, które słuchają Eda Sheerana, bez obrazy dla osób, które słuchają Eda Sheerana, a dla was jest osobne miejsce gdzieś w wszechświecie.
0: Ale nie, no to są koncerty Eda Sheerana.
2: Tak, i tylko tam powinniście być.
1: Ja Sheerana kojarzę tylko z tego, że nad jakimś klubem piłkarskim objął, no stał się chyba właścicielem, czy tak. Jakiś pakiet mniejszościowy
2: tak,
1: wziął.
2: Ale właśnie muszę sprawdzić, zaraz sprawdzę.
0: Ja pamiętam, że podczas tego Euro grał piłkarzom kadry Anglii i nie byli z tego faktu zbyt zadowoleni.
1: Ale patrz, medale za trzecie miejsce, to jednak chyba zadziałało.
2: O, patrz, no tu masz tak. Napisane.
1: Ipswich Town. O, zespół, który gra teraz w Premier League.
0: Także a, no to sukcesy są, jakby nie patrzeć.
1: Ostatnio wygrali nawet zespół Ipswich z Crystal Palace, czyli drużyną, z którą z Lech się zmierzy dzisiaj, już za kilkadziesiąt minut. Także może to jakiś zwiastun pozytywny.
0: Ja muszę sprawdzić, czy on jest Irlandczykiem z pochodzenia?
2: Tak mi się wydaje. Ja odpalam Wikipedię.
1: Śpiewał o Galway Girl.
0: Nie, urodził się w Halifax w Anglii, więc no dobra.
2: Wielka Brytania tak. W Anglii.
1: Czyli przyszywany.
0: Ale Halifax jest stricte w Anglii.
2: Tak, to jest stricte w Anglii.
0: Tak. No, czyli nie jest Irlandczykiem.
2: Nie.
0: No właśnie.
2: Jest po prostu rudy.
0: Łatwo pomylić, ale ja wszedłem na Wikipedię Eda Sheerana i swoją drogą to jest Edward Christopher Sheeran i tu jest zawsze taka sekcja przy większości artystów, sekcja powiązania i tutaj powiązanie jest tylko jedno. Wiecie kto?
2: Kto?
0: Eminem.
2: Co to znaczy?
0: Nie wiem, dlaczego jest powiązany tylko z Eminemem. No, mi się kojarzy więcej artystów.
2: A ja tam, wiesz, patrzę teraz na powiązania Eminema i tu jest Snoop Dogg, jest Ed Sheeran.
0: No, myślałem, że w drugą stronę już nie ma.
2: Tak, jest Snoop Dogg, jest Kanye West z jakiegoś powodu, Jay-Z i Rihanna.
0: A czemu z jakiego powodu? No z takiego powodu, że no, pewnie no, obaj są raperzy, no pewnie się znają.
2: Ale Ed Sheeran też... A, bo wiem
0: Ed Sheeran
2: czemu.
0: Ed też rapuje czasami.
2: Wiem czemu, bo oni mieli wspólną piosenkę kiedyś.
0: No, to ma sens.
2: I to była tylko chyba jedna ich piosenka wspólna.
1: Pewnie tak, bo ja nie kojarzę z innych współprac Sheerana. Z Eminem nawet nie kojarzyłem, ale no pewnie są, wiadomo, tam jakieś, ale nie kojarzę piosenek, w którym no jakby inni artyści też by śpiewali z Edem Sheeranem.
0: No ja tak na pierwszą myśl to też nie mam za wiele. Wiem, że to nie świadczy o mnie najlepiej, ale po prostu no, nie słucham Eda Sheerana.
1: Taki szef redakcji muzycznej.
0: Że nie słucham Eda Sheerana?
1: Nie,
2: powinieneś
1: że nie
2: słuchać każdej muzyki.
1: Śpiewa.
0: Znaczy, ja wiem, prawda. Że on śpiewa, po prostu nie śledzę całej twórczości.
2: Powinieneś słuchać każdej muzyki.
0: Ja słucham każdej muzyki.
2: Każdej osoby, która tworzy muzykę, musisz znać całą dyskografię jako szef.
0: Też mi się tak wydaje.
1: I co ja na śniadanie? To też bym chciał wiedzieć.
0: Ja?
1: Ja.
2: Znaczy, co ja jadłeś na śniadanie?
1: Nie co ja jadłem, tylko co jadł Ed Sheeran.
0: Chleb.
2: A ty co jadłeś?
1: Rudy? Chleb rudy?
2: Ty też jesteś rudy w sumie trochę.
0: No tak, no i dlatego wiem, co jemy na śniadanie.
2: Chleb.
0: Chleb.
2: A ty co jadłeś na śniadanie?
1: Też chleb.
0: No jesteś o, rudy, nie, dziękuję.
1: Mentalnie.
2: A ja się pochwalę, co zjadłam dzisiaj na śniadanie. Zjadłam dzisiaj na śniadanie musli.
0: I to jest zdrowe, to jest dobre. Ale jakie musli, powiedz?
2: Musli z liofilizowanymi. Mhm. Jak to się wymawia, pomóżcie mi.
0: Liofilizowanymi.
2: Truskawkami.
0: Spoko, truskawki są fajne.
2: Mam trochę na nie uczulenie. Ale...
1: No to też może po kolei w głowie.
2: Ale ogólnie ja mam zasadę taką, że co mnie nie zabije, to mnie wzmocni i ignoruje swoje uczulenie i inne nietolerancje.
1: To brzmi bardziej na przepis na powolne wykańczanie siebie.
2: To nie jest powolne wykańczanie siebie, to jest wzmocnienie organizmu.
1: Ale wiesz, czasem rutyna nie pomaga.
0: Znaczy ja mam taką teorię, że no... Zobacz, zerwanie więzadła nikogo raczej jeszcze nie zabiło, albo niewiele osób.
1: Ale też nie wzmocniło.
0: Ale raczej nie wzmacnia ludzi.
2: Psychicznie ich wzmacnia.
0: Nie, zdecydowanie nie. To jest taki ból.
1: To nikogo... Jak po raz trzeci więzadło na przykład ci siada, tak jak Arkowi Milikowi, no to słabizna.
0: No,
2: a wtedy to w ogóle tragedia, nie?
0: No, ale dobrze zahaczyłeś, bo ja chciałbym o temat Arka Milika jeszcze potem. Dwa słowa.
2: Świetnie. Czemu zmieniamy to w sport?
0: Nie, nie, nie, spokojnie. To nie będzie zupełnie sportowe.
2: No jak zwykle. Nic o sporcie, nic
1: dawno
2: nic
1: o sporcie nie było.
2: Ja wam mogę coś powiedzieć o sporcie, nie?
1: Mogę o czymś innym porozmawiać,
2: mogę
1: ale wtedy wyjdziesz.
2: Mogę wam opowiedzieć historię sportową. Umiem czasem kopnąć piłkę.
0: Mi też się zdarza.
2: Ale tylko czasem.
0: No jak
2: i czasem też nie trafię na przykład w to, jak chcę no kopnąć piłkę.
1: To się w wielu...
0: To tak samo jak Arek Milik w sumie. To,
2: ale w porównaniu do innych piłkarzy, którzy grają w piłkę, ja nie robię fikołków i nie udaję, że mnie boli.
0: No i brawo.
2: Przepraszam wszystkich fanów piłki nożnej, ja po prostu nie rozumiem, jak można zrobić fikołka na boisku.
1: Fani też nie lubią fikołków na boisku.
2: Ale dalej mnie to bawi, to jest coś takiego entertaining.
1: Znaczy, no, można zrobić bardzo fajne kompilacje w takich, jak to się mówi? No, jak ktoś pływa, nurków. Raheem Sterling to był najsłynniejszy
0: nurek. Takich nurków kompilacji. Ja się zastanawiałem, czy jakimś water polo. Nagle zacząłeś mówić, bo ja się na chwilę obróciłem zobaczyć, jak Patryk na to wszystko reaguje. Ale ja wiem, że...
2: Jak działa water polo?
0: Nie powinno się przez radio mówić za bardzo o tym, jak coś wygląda. No, trudno czasami coś opisać, no bo tylko słychać. Ale wy nawet nie wiecie, jak Patryk ma taką plastyczną mimikę.
1: Ma taką włoską.
2: Jak się nazywa
1: włoską?
2: Water polo?
0: O tym nie pomyślałem.
1: Polo to jest taka po prostu piłka wodna. Jest też taki klub poznański, który gra o Mistrzostwo Polski.
2: Okazuje się, że water polo nie gra się na koniach.
1: Nie, nie gra się na koniach.
2: A w zwykłym polo się gra na koniach?
0: Wiesz co, to może mieć związek z tym, że konie nie do końca... Znaczy potrafią pływać, ale to jest to dla nich dosyć męczące. Miałoby to większy sens, gdyby water polo odbywało się na konikach wodnych.
2: Rozgrywane jest konno.
1: Okej, to nie wiedziałem.
2: To jest sport dla bogatych ludzi z Anglii.
0: Tak, tak, tak.
2: Na przykład Eda Sheeran.
1: Ale już widzę Eda Sheerana na rudym koniu.
0: Ja sprawdzę sobie.
2: Rudy na rudym koniu?
1: Tak. I jest ostatni.
2: Albo
1: pierwszy,
2: gra w golfa, nie wiem.
1: Albo pierwszy, bo się wszyscy wycofali z rozgrywek, bo nie chcą z rudym.
2: Sprawdzam.
1: Się dostał.
0: Szybko patrząc, wpisując wadliwą, prawda, ale jednak sztuczną inteligencję Google'a wbudowaną, Ed Sheeran has never played an actual polo match.
1: To słabo.
0: Ed Sheeran nigdy nie zagrał w polo.
1: Ale to dlatego, że się nie dostał po prostu i tyle.
0: Ale nie wiadomo nic o water
2: Może
0: polo.
2: Nie umie grać, nie jeździć na koniu.
0: A jeździliście kiedyś na koniu?
2: No tak, ja jestem naczelną koniarą.
0: A ty, Miguel?
1: Ja nigdy nie jeździłem na koniu.
2: I kiedy chciałam nauczyć się strzelać z łuku, jak jeżdżę na koniu, bo stwierdziłam, że samo strzelanie z łuku i samo jeżdżenie na koniu jest za słabe.
0: Takie mongolskie korzenie jakieś się odezwały w tobie.
2: Amazońskie.
0: Mongolskie.
2: Nie.
0: Tak.
2: Nie.
0: W Amazonii nie ma jeźdźców na koniach.
2: To jak co powiesz o Amazonkach? Jak się nazywa osoba jeżdżąca na koniu?
1: Mongol. Albo Tatar ewentualnie. Kozak.
2: Ja mam dosyć.

0: events.
1: Właśnie zaplątałam się w kamień i próbowałam się rozplątać przed wejściem. I nikt z was nawet nie widział, jak się męczę. Byliście całkowicie, zignorowaliście mnie.
2: To ja założyłem, że to jest taniec.
1: Nie, ja próbowałam się rozplątać z kabla.
2: To jest jak ten odcinek Finasza i Ferba, gdzie doktor Dundersztyc jest, ma przyklejone płyty do palców i śpiewa, rapuje do tego.
3: O, coś w tym jest.
2: Jest zmuszony.
3: To też jest tak jak zwierzęta, które się niestety zaplątują w różne wyrzucane przez ludzi śmieci i też nikt nimi nie interesuje.
2: A to jest smutne.
3: Jest smutne.
2: A ratowałeś kiedyś takiego, takiego zwierzaczka? Jakaś kotka czy coś takiego?
3: No, nie miałem okazji. Nie wiem, czy na szczęście, czy niestety.
2: Mi się zdarzyło kotka takie, ale to nie, że coś poważnego, tylko gdzieś tam po prostu, jakbym na ogródku gdzieś tam utknął za jakimiś deskami coś takiego, no to te deski mu pomogłem. Odstawić był za mały, żeby przesunąć. Taki mały kotek, wie.
1: Ja bardzo kocham koty. Jestem największą fanką kotów.
2: Ja byłem niedawno w Łodzi i tam jest herbaciarnia taka i tam się siedzi w takim... To jest pomieszczenie, wydaje mi się, wielkości naszego, tak jak połączyć dwa studia tutaj nasze. To jest mniej więcej takiej wielkości, a może nawet trochę mniejsze. Zrobione jak takie stare mieszkanie w kamienicy. I tam sobie koty chodzą dowolnie, jak chcą po prostu. Skaczą po regałach i tak dalej. Bardzo fajne miejsce. I tam kotek wskoczył na nogi.
3: A to Łódź, tak? Powiedziałeś?
2: Łódź.
1: Ale w Poznaniu też jest kocia kawiarnia.
2: Tak, jest. Ale to inna jest trochę. Tamta jest taka bardziej kameralna.
3: Jak ocenisz Bałuty?
2: Nie byłem.
3: A to
2: nie, przepraszam. Raz, jak byłem wcześniej w Łodzi, nie teraz, bo teraz ja się w okolicach Piotrkowskiej, bo na Great September byłem. I to wszystko jest w okolicach Piotrkowskiej bardziej. Ale byłem w Łodzi też chyba 2 albo 3 lata temu. I wtedy nocą z moją dziewczyną po prostu zrobiliśmy sobie spacer, bo skądś wracaliśmy, nie jeździły tramwaje, więc sobie przespacerowaliśmy i spacerujemy sobie tak przyjemnie, idziemy sobie, patrzymy, jakieś tam kamieniczki, nie kamieniczki, wracamy do hotelu, ja patrzę, że my w sumie to przez Bałuty szliśmy. Aha, i to było tyle.
3: Nie zauważyliście?
2: Nie.
3: No to ciekawe.
2: Znaczy ja patrzyłem bardziej po znakach, gdzie jest ŁKS, gdzie jest RTS i żeby w razie czego wiedzieć, co powiedzieć.
3: No nie, bo ja będąc na Bałutach, to byłem dosłownie, przekroczyłem granicę Bałut i od razu w uliczce spotkałem ludzi, którzy wyglądali jak, no nie, ciekawie.
2: A widzisz, bo ja nie wchodziłem w te uliczki. Może to jest ten klucz do sukcesu.
3: Nie wchodziłem w uliczki, po prostu spojrzałem. Była uliczka i całkiem ciekawi ludzie i już myślałem, że będę mieć zły dzień. Ale ja nie miałem złego dnia, za to ty miałaś taki

0: kiepskawy dzień, chyba coś.
1: Ja nie będę
2: w Łodzi
1: mówić.
2: Na Bałutach?
1: Nie, nie byłam w Łodzi.
2: To, no okej, chyba. Nikt tego nie sprawdza.
1: Może, nie wiem.
0: A, chcesz o Mongołach coś powiedzieć? To, znaczy, to też jest smutne, bo Mongołowie niestety splądrowali nasze polskie ziemie historycznie, więc...
2: Ja myślałem, że chcesz powiedzieć, że Mongołowie wyginęli z jakiegoś powodu.
0: Nie, to Mongolia istnieje jeszcze.
1: To by było
0: Nikt jej nie zniszczył.
1: No, to dobrze.
2: Mongołowie mają się w miarę okej teraz.
0: Na szczęście są niezależni. Chyba. Nie wiem, jak to wygląda z Rosją. Związki. Ale...
1: Nie wchodźmy w to.
0: Ja tak tylko napomnę.
1: Nie wchodźmy w tą głębiej.
0: Masz Chingis Khana, tak? Przed sobą na monitorze.
1: Co?
0: Czy kto to jest?
1: To jest napisane uśmiechnięty Mongół w tradycyjnym kapeluszu.
2: I chciałem powiedzieć, że to jest bardzo dobry opis.
1: To jest bardzo ładny kapelusz.
2: Nie całkiem przystojny Mongół.
0: Idealny pewnie jeździec.
2: Ja widzę ten ekran trochę od boku i on wyglądał, jakby miał wąsa. I ja przed chwilą myślałem, że to jest Otto von Bismarck, bo to jest też taki... Ta czapka ma taką właśnie trochę jak Pickelhauba wygląda.
0: Otto von Bismarck wygląda jak Mongoł. No to większej obrazy bym nie dał.
2: Mongoł od boku wygląda jak Bismarck. To jest co innego.
0: Okej, okay. Ale no to jest... Zależne, moim zdaniem, dwustronne.
1: Nie no, w sumie trochę RL.
2: No, Otto. No, widzisz.
0: Kochany Otto, który Polaków też ciemiężył. Ale my poruszamy dzisiaj smutne tematy.
1: Wy poruszacie smutne tematy, ja nie wiem, co się dzieje.
0: Rozwesel nas trochę.
1: Jak?
0: Nie wiem, to ty szukałaś Mongołów.
1: Puk.
0: Kto tam?
1: Nie interesuj się, bo kocie mordy.
2: No właśnie, mówisz, że smutne tematy. Ja poruszyłem temat koci, to wy jakoś...
1: Bo ja byłam zaplątana, a później próbowałam się rozplątać i dojść do wniosku, wielu wniosków wewnętrznych i to powiedzieć o kotach. Ja chciałam powiedzieć o swoim kocie wtedy, zaczęliście mówić o Łodzi.
2: Chcę sobie tylko wtrącić szybko, zaraz ci dam rozwinąć tę myśl, ale jest taki utwór, który dokładnie to jest takie sytuacje opisuje, że ktoś jest zaplątany i potem musi dużo myśleć. Greg Grechuta go nagrał.
1: Wiesz, co jeszcze jest takiego? Jest taki film, bajka dokładnie, Zaplątani. Mhm. I myślę, że to mnie opisuje. Nieważne. Koty. Mam kota. Mhm. Nazywa się Antonio.
0: Dobrze, że nie Schrödinger. Antonio.
1: Mikołaj.
0: Ale przecież kot Schrödingera, nie wiecie, co to jest?
1: Ale śmieszne, wiem.
0: Dla mnie to jest śmieszne.
1: Wracając. Puśćmy po prostu piosenkę, proszę cię, Patryk, uratuj mnie z tego.

0: O, to się skończyło już i włączył się nam mikrofon.
1: Tak, brawo. Tak działa radio.
2: Na to
1: radio.
2: Jest włączone, tak?
0: Tak, włączyło się.
1: A, to już nie możesz
0: to
1: mówić
0: już musisz się
1: rzeczy.
0: Przygotować na to, że trzeba będzie mówić. Nie wiem, czemu mam wpisane
1: no właśnie, to nie wiem, jakby twoje ręce chyba pracują niezależnie od twojej głowy.
3: To się nazywa pamięć mięśniowa. Ja tylko dopowiem, żeby wszyscy wiedzieli. Chodzi o to, że Natalia miała wyszukaną grę Genshin Impact. Grę, która też jest kontrowersyjna, warto zaznaczyć.
1: Prawda?
3: W tych kręgach.
1: Dlaczego?
3: Ze względu na to, że tam są... Tam się płaci chyba, bo ja nie jestem chyba aż takim ekspertem, ale tam się płaci za skórki dla jakichś, jak to się mówi, NPC-owych dziewczyn.
1: Okej, czyli takie dosyć skąpe skórki.
3: Skąpe skórki i jeszcze te modele tych dziewczyn są takie dosyć, powiedzmy...
1: Japońskie.
3: Tak.
0: O Legends? League of Legends tak nie powiesz?
3: Nie, ja dawno już nie widziałem. Ja w ogóle ostatnio jak się dowiedziałem, że League of Legends jeszcze żyje, to się nawet trochę zdziwiłem.
1: No ja
3: bo
1: też.
3: Ja nie wiedziałem, że... Bo to jest gra, która startowała i która była niesamowicie hype'owana, jak ja byłem w gimnazjum. Nie wiem jak wy do końca, bo ja nie pamiętam, ile wy macie lat.
1: To znaczy, ja też pamiętam.
0: On
1: kiedy...
0: jest dużo młodszy.
1: Nie byłem w gimnazjum, ale... jeszcze jestem z epoki, która zna Lola, ale to jest tak samo jak World of Tanks. World of Tanks też czymś żyje. Nie
3: w życiu bym nie powiedział, że LOL jest jak World of Tanks.
0: Ja nie wiem, czemu tak porównałeś to do
3: siebie. Jeżeli chodzi o popularność, nie wiem.
1: Znaczy, no LOL pewnie jest bardziej popularny.
3: A skąd ja mam wiedzieć, jakie są teraz popularne?
0: Ja też się nie wiem.
1: Fortnite. No, teraz nie aż tak.
3: Chyba
1: ale.
3: Też nie. Czy Patryk... Bo Patryk może mieć jakiś insight w świat młodzieży, więc o Patryku, czy ty masz jakiś insight?
4: Bardzo popularną grą niedawno był Crimson Desert chociażby, a z takich gier multiplayer to Marvel Rivals aktualnie dosyć przebija troszeczkę ten Fortnite'a.
3: To
4: fact checker szybki.
3: To prawda. Przypomniałem sobie, faktycznie jest takie coś jak Marvel Rivals.
1: To ludzie się polubili z superbohaterów.
3: No tak. Myślę, że już od jakiegoś czasu coś takiego lubią. Ja teraz gram sobie w Red Dead Redemption 2 na przykład.
1: O,
3: bardzo fajna gra.
0: Próbowałeś uniknąć tego, żeby było zakończenie, jakie jest zakończenie, czy jeszcze nie wiesz, jakie jest zakończenie?
3: Szczerze, chyba wiem, bo jakby z takiej osnowy internetowej chyba nie da się nie wiedzieć, ale zakończenie z tego wszystkiego najmniej mnie interesuje, bo ja trochę, ja prawie, że fabuły nie tykam. Ja po prostu jeżdżę po całym świecie. Ja sobie tak...
1: Eksplorujesz.
3: Tak, ze strach bardzo relaksujące. Ja sobie jeżdżę konikiem i konia sam złapałem. Nie kupiłem konia, tylko...
1: A jesteś rozbójnikiem?
3: Ale ja jako ja? Nie, chyba nie.
1: Nie, jako ty, jako w Red Deadzie.
3: Jako Arthur Morgan. On tak nie mówi, Boże.
1: Robisz tam GTA?
3: Nie. Jestem przykładem obywatelem tam głównie dlatego, że nie chcę być wszędzie... Nie chcę, żeby wszędzie były na mnie zasadzki. Bo
0: ja chcę przeczytać.
3: Ja nie potrafię na padzie strzelać.
0: Ja chcę przeczytać. Mhm. Roblox jest najpopularniejszy dziś. 90 MLN
3: Gratz.
0: Graczy.
3: Ale i to ja mogę to jakoś, nie wiem, czy może to jakoś skontrować, ale pytanie, ile tam jest aktywnych graczy, a ile tam jest botów?
0: Nie wiem, ja grałam tylko w Dress to Impress.
3: A.
0: Mamy tu otwarte okno i znowu słychać nieważne, zmienimy temat. Zmienimy temat.
3: A ja niedługo będę leciał.
0: Gdzie?
3: Do Czarnogóry.
0: Wow.
3: Mhm.
0: Po co?
3: No w sumie to nie wiem. No wypocząć.
1: Ale przygotuj się na dziwne, bo oni tam mają bardzo dziwny zmysł do interesów, w sensie...
3: Ale ja tam nie jadę robić interesy.
1: Ale chodzi mi o to, nie wiem, na przykład chcesz sobie kupić jakiś napój, taki bardziej procentowy, z cłem, no to tam małe napoje są tańsze, droższe od tych mniejszych.
3: Że ja mogę po prostu nie kupować.
1: No możesz nie kupować, ale to jest jakoś dziwnie zrobione, że oni taki sposób to, że mniejsze jest droższe od większego. I tak samo jest z przejażdżkami, kursami przez most. Tyrolką.
3: Okay. W sensie, że mniejszy zjazd jest droższy od większego tyrolka?
1: W sensie, że w dwie strony jest droższy, jakby bilet w dwie strony jest droższy od tego, jakbyś sobie kupił bilet w jedną stronę i potem w drugą stronę. Jakby poważnie, jakby to jest z pierwszej ręki relacja.
3: Byłeś w Czarnogórze?
1: Już mój kolega był, no to z drugiej ręki, ale wierzę mu. Tak.
3: I jakby bardzo widzę, lubię relacje, bo mój kolega był.
1: Widzę, że Czarnogóra wyczerpała temat. To może puścimy piosenkę.

0: Nie wiem, jak to naliszło.
1: A, to jeszcze jedna piosenka, rozumiem, że tak?
0: Nie, to jest ta piosenka.
1: Aha, sobie nucisz. A, widzę tutaj same quizy. Masz quiz jakiś przygotowany?
0: Mam.
1: Świetnie.
0: Wyłączył.
1: Świetnie. Dobra.
0: Czekajcie, czekaj. To... Jak się... Ctrl T? Nie, jak się włączało nową kartę, którą
1: Alt
0: się
1: F5. Zam... Nie, nie rób tego.
0: Poproszę skrót.
2: No ja mam w międzyczasie pytanie.
0: Przywróć zamkniętą kartę. To nie ta karta, inna karta.
1: W międzyczasie
0: karta.
1: Możemy powiedzieć,
0: Przywróć.
1: Że...
0: Ctrl-Shift te to było.
1: Ofi Kreta wygrała z Hoffenheim 2-0, a to jest rywal Lecha Poznań. Dopiero, co prawda...
2: A, ty o piłce teraz mówisz.
1: Z Europy.
2: Dobra.
1: Także Grecy 2-0 z Polakami. Teraz okay, już okay. Oficjalnie.
0: No, fajnie, źle, brzydko.
2: Zapomniałem, że Kreta jest w Grecji.
1: O. No jest.
2: Ale faktycznie tam był byk chyba.
0: Tam...
2: Albo dzik.
0: Nie.
2: No to jest 12 prac Asterixa.
1: Okej, mamy segment kulturowy.
0: Na Krecie był ten, co był w tym labiryncie.
2: Faun.
1: Minotaur, znaczy to była bestia i był tam też... Nie pamiętam, jak on się nazywa.
2: Nasz fakt checker nie fakt checkuje.
0: Ja sprawdzam.
1: Nić Ariadny, Ariadna...
2: Na Krecie. Jezus. Znaczy przede wszystkim to nie był Asterix nawet. Jak się nazywał ten?
0: Mitologii greckiej z Kretą. Zeus urodził się na Krecie.
2: Jak Zeus się urodził na Krecie? On się na Olimpie urodził.
0: Nie, Zeus się urodził na Krecie w jaskini. No przecież został wychowywany tam w jaskini przez kozę.
2: Jezu, to mi tego Parandowski mi nie powiedział.
0: On się wychowywał przez kozę tam, róg obfitości czy coś takiego, a później wstał. I stwierdził... Oddaj mi moich braci,
2: idę w górę.
1: Tak,
0: i odzyskał swoich braci.
2: A było, faktycznie było.
1: To był
2: synonim polskiej rodziny. Ja ostatnio byłem na Odysei tak w ogóle a propos Zeusa. Fajna.
1: Byłeś? No i fajne. Też polecam. Jest angażujący ten film.
2: Czy mamy już sprawdzony ten fakt, czy nie? Nie. A jak się nazywał chociaż ten...
0: Minotaur! Był na Krecie. Minotaur!
1: Ale jeszcze był ten, który wchodził do labiryntu i nie pamiętam, jak on się nazywał.
0: To, kto wszedł do...
2: Dziewczynka była taka w filmie Gielmada.
0: Kto wszedł do Minotaura?
2: Nie, no był...
1: Tak, bo on, ten bohater...
0: Perseusz?
1: Nie, Perseusz.
3: Tezeusz.
2: Co?
1: Tezeusz chyba, faktycznie.
2: Ale co Tezeusz?
3: Tezeusz był tym, który wszedł do labiryntu razem z pomocą Ariadny. Dokładnie.
2: Tak, faktycznie. Ale
0: jak się nazywał?
2: Kto miał 12 praw? Herkules!
3: Herkules.
2: I nie Hamilton.
0: Dobrze, jak już znasz się tak na mitologii, to przypomnij mi, nie? Kto miał tą żonę, co ona na niego czekała tyle lat, ale on się zgubił na morzu.
2: Odyseusz. Odyseja, no ciekawe skąd się wzięła.
0: Nie, bo zapomniałam o tym, bo tam jest ten musical niby, te piosenki takie związane z tym i tam jest, że Odyseusz wszedł do labiryntu, tam jest fałsz. I tam później była piosenka z Posejdonem i tam była ta piosenka o tym z Posejdonem i oni się tam pokłócili w tej piosence z Posejdonem, a później nie wiem, co się dalej stało, bo nie przesłuchałam tego całego albumu.
2: Ja chciałem powiedzieć, że on się nie zna na mitologii, po prostu ma komputer odpalony.
0: Ja też i nie pamiętam. Czemu on wszedł w ogóle do tego Minotaura?
1: Bo to było zadanie od króla.
0: Uwolnić Ateny z okrotnego...
2: Anteny?
0: Ateny.
3: Kabelki.
1: Nie, chodziło o zgładzenie tego Minotaura. Minotaura, bo to był syn króla Krety, który chciał...
0: Minosa.
1: Minosa, który chciał tego Minotaura zgładzić. Yes.
2: Ale Kojima to świetnie napisał. Minotaur i król Minos. Niesamowite. Ale Kojima. Chciałem powiedzieć, że Minotauru, panie Tadeuseczku, mam dla pana Minotaura zlecenie. Panie Tede, mam dla pana zlecenie na Minotaurło.

0: Na poza anteniu rozmawialiśmy o naszych ulubionych obrazach.
1: Mhm.
0: I ja bym chciała powiedzieć tak. Sequele nigdy nie są dobre. To jest to mój prawda. Statement.
2: Albo, że jest to 1670. Tu będę bronił.
1: U mnie najulubionym, jeśli chodzi o obrazy, to ja najbardziej lubię obrazy władzy.
2: No to ja bym mógł...
1: A tak naprawdę no. Hopera, nocne marki. Piękny kawałek sztuki.
2: No właśnie nie znam tego obrazu, a powinienem, bo
1: myślę, że znasz. Jak sobie wpiszesz, zapamiętasz.
0: Jest ten obraz.
1: Jak panowie siedzą...
2: No faktycznie, tak. znam, ale no...
1: Nighthawks po angielsku.
2: Jakiś współczesny malarz, stosunkowo.
1: Względnie współczesny, tak. To tam chyba lata 60., 70. USA.
2: Ja mam z kolei taki bardzo, zapadł mi w pamięć inny obraz, ale czy bardziej malunek, Śmierć z żołnierzem. Nie pamiętam dokładnej nazwy, ale strasznie mi się spodobał. To jest taki obraz, w którym żołnierz z karabinem jakby stoi i za nim stoi śmierć, trzyma go za ramię i jakby, no ja lubię tematy wojenne, więc jest to całkiem ten obraz dla mnie... Jakby to powiedzieć, angażujący?
1: Ja zaraz Natalia go wyszuka i ja stwierdzę, czy mogę się z ciebie śmiać za lubienie takiego obrazu.
2: Nie wiem, czy da radę.
1: Bo to, jak to opisałeś, to brzmi trochę jak te takie cool obrazki z tym kościotrupem, który tak, wiesz...
2: Całkiem możliwe, że to wygląda. Jest to...
1: Jesteś edgy po prostu.
2: Ale... żaden z tych obrazów, jak tak patrzę. Niestety.
1: Ej. No to taki nieuchwytny bardzo ten obraz, powiem ci szczerze, po prostu.
2: Nie pamiętam nazwy niestety, ale no pokażę wam potem.
1: Okay.
2: No to, natomiast słuchacze niestety nie będą mogli sobie sprawdzić.
1: To jest bardzo, bardzo dobry pomysł opisywania obrazów w radiu.
2: No
1: nikt nie może zobaczyć.
2: Ale no, ktoś ma dobrą wyobraźnię, to chociaż sobie...
0: W sensie nie, ja ogólnie uważam, że gdybyśmy zaczęli opisywać obrazy, to ludzie by się na nas zdenerwowali. To tak samo jak na przykład czytasz książkę, a później oglądasz film na podstawie tej książki i się denerwujesz, że postaci nie wyglądają tak, jak sobie wyobraziłeś.
1: Tak, chyba że postaci wyglądają idealnie, jak sobie wyobrazisz. To rozmawialiśmy w kontekście z Patrykiem o Lanterns i to jest seria, w którym dokładnie tak wyobrażałem sobie te postaci w komiksach. Znaczy nie musiałem aż tak bardzo ich wyobrażać, bo je widziałem, ale jakbym miał przenieść na ludzi.
0: Na przykład książki.
1: No nie, książki rozumiem, ale wiesz, co mnie bardziej niż to denerwuje? Jak masz filmy, na których pokazują gotowanie, i na końcu tego filmu facet, który pokazuje jakby, nie wiem, jakiś swój przepis, coś takiego i mówi pyszne.
0: No jakby... dosłownie pokazuje ci ten obraz.
2: Przepraszam cię, w takim razie jakby... nie dostrzegłem.
1: I wyobrażacie sobie, że facet, który zrobił takie jedzenie, powiedział: nie, kurczę, jednak niedobre, nie róbcie tego. No to jest żadne potwierdzenie, jak ktoś tak na końcu mówi, pyszne, świetne wyszło, no niesamowicie.
0: Ja ogólnie nie lubię programu z gotowaniem.
1: Nie lubisz?
0: Nie.
1: Ja lubię jeden.
0: Jaki?
1: Nie wiem, czy możemy...
0: Nie blokować.
1: No właśnie. Nie, wydaje mi się, że możemy Mierczyńskiego.
0: Rozmawiamy o grach. Rozmawiamy o...
1: Dobra, no to Mierczyńskiego lubię.
0: Nie.
1: Nie? Okej, to jest twoja opinia.
0: Ja ogólnie jestem hejterem. Wszyscy to już ustaliliśmy. Ja ogólnie nie lubię gotować, nie lubię jedzenia, nie lubię dźwięków, muzyki, filmów i seriali.
1: Ale wiesz co, ja to szanuję, bo to jest pasja ewidentnie. To nie jest...
0: Pogody, uroku, kolorów też nie lubię. Jest jeden kolor, jaki lubię.
2: Zawód hejter.
1: Ale właśnie hater. Ja uważam, że to nie jest zawód. Bo jakby to był zawód, to nie byłoby miło. A to jest widać, że to jest pasja, to jest życie,
0: to
1: jest
0: chęć. Gdyby to był mój zawód, to ja ogólnie czuję, że ja już bym przeżyła jakieś załamanie związane z tym i kryzys związany... Walka z wypaleniem zawodowym. Aktualnie robię to z pasji.
1: Z drugiej strony znasz to powiedzenie, że jeśli robisz to, co kochasz, to nie przepracujesz jednego dnia w życiu.
0: To jest kłamstwo.
1: Ja wiem, to jest kłamstwo, absolutne, bo po prostu jak zaczynasz pracować w czymś, co kochasz, to po prostu zaczynasz nienawidzić tego, co wcześniej kochałeś.
0: Tak, przestajesz to kochać, bo nie robisz tego dlatego, że to kochasz, robisz to tylko i wyłącznie z powodu...
1: Szkoda, że od tego punktu nie zaczęliśmy tej audycji, bo to byłoby ciekawe godzinne rozważanie.
0: Musimy skończyć. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Przed mikrofonem była Natalia Król,
2: Mikołaj Dilc
1: i ten Mateusz Powędzawski. Dziękuję.
0: Audycję dla nas realizował Patryk Wojciech. Dziękujemy ci bardzo.

0: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays, controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
1: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
2: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21.00.

0: Minęła już 21, kolejny czwartek, tak więc spotykamy się w audycji pomiędzy mną a mną na antenie Radia Afera i dzisiaj wyjątkowa audycja, bo jesteśmy wreszcie live razem z Kamilem Strużyńskim.
1: Jest Bartosz Niemy-Strużyński. Do godziny 22 będziemy. Bardzo wyjątkowo się zrobiło, koniec wakacji, to można zacząć odpoczywać.
0: Koniec wakacji studenckich.
1: Jakichkolwiek wakacji, koniec. Koniec lata.
0: Koniec lata. Wakacje się skończyły już dawno.
1: To prawda, studenckie zaraz się skończą, więc można wrócić, moi drodzy, i można sobie na spokojnie audycję prowadzić. Mocno zaczęliśmy.
0: Od armii.
1: Bardzo ładnie.
0: A propos, prawda? Bo wszystko wokół wojny się kręci, wokół nas. To pomyślałem, że to będzie dobry start. I co ciekawe, dzisiaj prezentuję Państwu utwory, które wybrałem na audycję dokładnie miesiąc temu, kiedy mieliśmy mieć wspólną audycję, a w ostatniej chwili zadzwoniłeś, że będę miał solową i musiałem się przeorientować w moich wyborach i ta playlista pozostała i czekała właśnie na dzisiaj.
1: No to dzisiaj gramy ty mocno, a ja będę to uspokajał w takim razie. Do 22.00.

0: Do góry, proletariat, muzyka mojej młodości.
1: O, i znowu mocno. Moi drodzy, zapraszamy was bardzo serdecznie. Oprócz tego, że możecie słuchać, no to do tego, że możecie pisać do godziny 22 na nasze adresy mailowe kamil.strozyński@afera.com.pl. Ten drugi włączony, przygotowany?
0: Każdy jest przygotowany.
1: Każdy jest przygotowany. No to dobrze. Zapraszamy bartosz@strużyński@afera.com.pl. Pierwsza wiadomość do nas spłynęła. Słuchaczka Dominika napisała, że bardzo się cieszy, że w końcu w dwójkę na żywo i że musi sobie rozpisać bingo rzeczy, które będą podjęte dzisiaj podczas audycji.
0: To super, że ktoś się odzywa.
1: I ktoś w ogóle się interesuje i słucha.
0: Oczywiście, jak zawsze. Rekordy słuchalności się będziemy mieli.
1: Tak? Dlatego, że jesteśmy znowu w dwójkę. No to zobaczymy, moi drodzy. Zacząłeś mocno. Ja się trochę nie spodziewałem trochę twojej mocy, aczkolwiek zawsze, kiedy ja robię trochę lżej, trochę delikatniej, to ty nagle wybijasz kompletnie poza skalę mocności jakiejkolwiek i to mogło mi trochę nakierować w tym, że jednak się nie zgodzimy, no i zdecydowanie się nie zgodzimy, bo u mnie to już niedawno jesień zaczęła. U mnie to już w sierpniu była jesień. Potem przyszedł wrzesień i tym bardziej się rozpoczęła jesień. No i teraz to jest moja smutna jesień.
0: No dobrze, ale ja zacząłem tym, że proletariat musi iść na wojnę.
1: To też smutno. No to u mnie trochę w innym kierunku.

0: Look into the sun as a new day's rise. Zostałem poproszony, moi drodzy, żeby mówić trochę wolniej, bo moje zdania mi uciekają, moja dykcja mi ucieka. No i rzeczywiście, ale to tylko wszystko dlatego, że ten proletariat był. To wszystko dlatego, że ta armia była.
1: To nieprawda. To a dlatego, teraz... że się prawie spóźniłeś i biegłeś do studia, a do radia się nigdy nie biegnie.
0: Ja szedłem po prostu szybszym krokiem. A teraz jak José González na antenie zagrał, to od razu się już uspokoiłem i wyjesienniłem z powrotem.
1: No i teraz brzmisz zawodowo.
0: To pięknie, dziękuję. To w ogóle nie zasługa techniki.
1: Nie, absolutnie. Twój talent.
0: Moi drodzy, no właśnie, tak zwolniliśmy. Zwolniliśmy z kawałkiem, którego ja nigdy w życiu nie słyszałem, a wydaje mi się, że słyszałem go już 20 tysięcy razy. Nie słyszałem to niedawna, bo jakiś czas temu trafiłem przez zupełny przypadek na ten utwór i okazało się, że to jest kawałek z filmu The Secret Life of Walter Mitty. Taki to film o człowieku, który pracuje w korporacji. Jego życie mu się tak chyba średnio podoba, a potem ucieka w przygodę i jeździ po całym świecie i zamienia swoje życie o 180 stopni. Nie oglądałem, więc nie polecę.
1: To jakby o mnie.
0: Jakby ktoś nagrał film. To prawda, tylko ten główny bohater tak jakoby młodszy i przystojniejszy. To tyle muszę powiedzieć. Ten w filmie. Ten w filmie. Ale zobaczę, bo jeżeli soundtrack jest taki, bardzo jesienny i marzycielski i jeszcze jest o obracaniu swojego życia o 180 stopni, to myślę, że to jest dobry wybór filmowy. No, a tytuł to Stay Alive. Nie filmu, utworu, który za nami.

0: przyznam, że poprzedni utwór tak średnio mi przypadł do gustu. Nie lubię takich cukierkowych utworów, ale tak ładnie opowiadałeś o filmie, więc podarowałem ci. Natomiast ten super, lubię takie granie. Trochę jak Portishead, takie trochę inne, ale fajne. Takie transowe i nieoczywiste i słabo, właśnie słabo zmasterowane i w ogóle fajne.
1: Brudne przede wszystkim. No właśnie, i takie ciepłe, takie domowe, bo o tej nieoczywistości powiedziałeś, bo wydaje mi się, że ten kawałek bardzo oczywisty. Tak samo jak cała ta płyta, na której ten kawałek jak się znalazł, to Bavarian Fruit Bread, też bardzo oczywista, ale ma takie momenty, które sprawiają, że człowiekowi się wydaje, że ona jest inna, że ona w jakimś kierunku zupełnie innym tu idzie, jak na przykład ta harmonika. Nie wiem, czy to była, to chyba była harmonika, czy jakiś taki inny instrument dmuchany, oktawiszowy.
0: No może melodika, ale no tak. No,
1: ale to dodaje takiej dziwności właśnie, przepraszam, że użyję słowa, ale dodaje dziwności w banale, przez co ten banał staje się czymś zupełnie innym.
0: No może tak. No, nie byłem przekonany po kilkunastu sekundach, ale trafił do mnie. Ten utwór rozwinął się No i na pewno preferuję takie wybory twoje niż takie cukierkowe shirany, czy jak to nazwać te poprzednie, bo to tak trochę brzmiało.
1: Do shirana to tego nie porównywać. Proszę nie porównywać.
0: To no nie wiem, nie znam się na takiej muzyce, więc...
1: Jose González.
0: O, może i Jose González, czy ktokolwiek to jest.
1: A to Bavarian Fruit Bread, ta płyta od Hope Sandoval's. Sandoval and the Warm Interiors, Inventions, przepraszam. No i na tej płycie kawałek Clear Day, to jest ten, który usłyszeliśmy przed chwilą. Jeżeli nie znacie płyty, to bardzo serdecznie polecam od początku do końca przesłuchać kilkukrotnie.
0: No i po tym Clear Day albo Stay Alive poprzednim mamy dla państwa Hamy.

0: Nie wiem, jaką Państwo bieliznę noszą jesienną porą, ale ja właśnie taką bieliznę proponuję. To były Chamy zespołu Bielizna.
1: No i znowu było mocne, i znowu było na odbicie w drugą stronę. Tak przez ten czas niebytności mojej tutaj po godzinie 21. Trochę mi brakowało odbicia muzycznego w innym kierunku. No i proszę bardzo, doczekałem się odbicia muzycznego w innym kierunku.
0: No ja tu Państwa katowałem Czesławem Niemenem i prezentowałem tą nowoczesną muzykę z lat, kiedy jeszcze mnie nie było na świecie. To w ogóle fascynująca podróż, że taka muzyka była tworzona w Polsce i w tamtych czasach, kiedy instrument to były jakieś kosmiczne koszty dla każdego artysty. No niesamowite. Nie było cię, ale możesz to odsłuchać.
1: Mogę to słuchać i na pewno sobie tego wszystkiego posłucham, jeżeli tylko będę miał chwilę, jeżeli tylko będę miał czas. A propos słuchania, no to na naszej facebookowej stronie Pomiędzy Mną a Mną, my zapraszamy bardzo serdecznie, tam audycje archiwalne są wstawione. Trzeba w link kliknąć, to bezpieczny link, tylko tyle dopowiem, to link, w który można wejść. No i pod tym linkiem będziecie mieli sezon pierwszy, sezon drugi. No sezonu trzeciego jeszcze nie ma, no bo sezon trzeci się jeszcze nie zakończył, ale zaraz sezon trzeci się zakończy i to wtedy wszystko będzie wstawione w 100%.
0: No kiedyś sezony to były tylko wakacyjne, a jak Państwo doskonale wiecie, od już ponad roku
1: męczymy Was co czwartek.
0: Jesteśmy z Państwem w każdym tygodniu.
1: Tak. No to kiedy my sezon zakończymy w takim razie?
0: To jest niekończąca się opowieść.
1: To może ostatnia audycja września to będzie ostatni odcinek sezonu
0: tak,
1: trzeciego.
0: Tak, koniec wakacji studenckich to jest koniec sezonu trzeciego i wtedy musisz uzupełnić ten wspomniany już link.
1: Dobrze, to 24 dzień września będzie, więc to już za tydzień muszę ci tylko tyle powiedzieć. Hmm. To za tydzień kończymy sezon. Co będzie dalej? Nie wie nikt.
0: Nie wie nikt.
1: Czyżby sezon czwarty się szykował?
0: No, to ty mi powiedz.
1: Czyżby nie szykowało się nic? Hmm. Czyżby szykowała się zmiana prowadzących w 100%? Czyżby nie szykowała się taka zmiana?
0: Nie sądzę.
1: Ale się przekonamy.
0: No dobrze, to posłuchamy.

0: śmielej, Klaus Mittwoch.
1: Mittwoch.
0: Mittwoch, tak powiedziałem, czy nie?
1: No, Mittwoch.
0: Lech Jenerka.
1: Koniec końców. Człowiek, który karierę chyba muzyczną już skończył. Tak się okazuje, tak coś zapowiadał i tak coś pamiętam, że już nie będzie koncertów.
0: No, jakbyś był w wieku Lecha Janerki, to chyba też byś już kończył.
1: No ale tak wiesz, raz w roku to by jeszcze wypadało dla potomności zagrać cokolwiek. No, ja nie trafiłem niestety. Jest jeszcze czas, jest jeszcze moment, bo tak sobie patrzę na rozpiski.
0: No chyba to jeszcze przegapiłeś, bo był Poznań ostatnio.
1: Tak?
0: Mhm, tydzień temu.
1: No to przegapiłem, to będę musiał się udać do jakiegoś innego miasta polskiego, żeby zobaczyć. Ale wydaje mi się, że warto.
0: No zawsze warto na Lecha Janerkę.
1: Szczególnie z ostatnią płytą.
0: No tak, tak się zabawia szlachta z Wrocławia. Lech jest z Wrocławia.
1: Śmielej, to za nami, no a przed nami. Dobrze, że ty troszkę tak spowolniłeś tym Mittwochem.
0: To było wolno?
1: No.
0: Bardzo było szybko.
1: Tempowo to szybko, ale myślę, że stylistycznie tak zwalniająco bardziej niż przyspieszająco. Bo ja teraz, moi drodzy, zwalniam najbardziej chyba, jak dzisiaj się da. I tym razem, jak te poprzednie kawałki, to była taka wczesna jesień, no to już jest bardzo, bardzo, bardzo późna jesień. It's been so long since we took the time. No one's to blame.

0: Trochę pomyśleć, czym zakończymy naszą dzisiejszą audycję.
1: Jeżeli zdążymy. Jeżeli zdążymy, to jeszcze czymś spokojniejszym. Kat Edmondson, artystka, w której to twórczości jestem zakochany od bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dawna. Take to the Sky, tak się nazywa ta płyta z roku 2009. Zaczynająca się Summertime. Tym Summertime, tym klasykiem jazzowym Summertime, tylko zrobionym właśnie też w takiej stylistyce bardzo spokojnej. Takiej delikatnie usypiającej, ale jak płynącej, jak pięknej. Też polecam całą płytę, bo to nie jest tak, że w całości jest taka usypiająca. Zdarzy się tam kawałek albo dwa, który trochę bardziej upbeat jest, oczywiście w instrumentarium przedstawionym.
0: Ja wiem, że następna artystka będzie tą samą artystką, czyli Kat Edmondson. Mhm. A to jest jakaś Skandynawka, tak?
1: Szczerze mówiąc, nie wiem, skąd ona jest.
0: Ja się zastanawiam, jak państwo przyjmą moje propozycje, które potem się pojawią. No, ale zobaczymy.
1: Bo też usypiające, czy zupełnie w innym kierunku?
0: No, to zobaczysz.
1: To nie
0: a raczej usłyszysz.
1: To nie będziemy spoilerować. Amerykańską jest wokalistką.
0: Mm-hmm. Edmondson.
1: Tak.
0: No dobrze.
1: No i tak przygotowując się do dzisiejszego programu, sobie szukam, patrzę, myślę. O, i singiel najnowszy został wydany. A wczoraj. Singiel już świąteczny. It's Snowing, tak się nazywa. Przesłuchałem, ale stwierdziłem, że na It's Snowing to jeszcze trochę za wcześnie. Teraz jesiennie, a potem przejdziemy do świąt.
0: No tak.
1: To propozycja numer 2 z tej samej płyty.
2: No to tak. I was a sentimental thing. I threw my heart away each spring. But now a spring romance hasn't got a chance. Promise my first dance to win.

at the ceiling. Spring can really hang you up the most.

0: Ghost.
1: No to chyba jedyny rodzaj utworu, w którym te wszystkie mlaśnięcia i przełykiwanie, przełykiwanie śliny,
2: oddechy
1: nie czyści się specjalnym oprogramowaniem, tylko
2: zostawia. I wszystko do siebie pasuje. I no wyjście, tak. Zamknięcie drzwi za sobą, to też wszystko siedzi ze sobą. I działa. Utwór bonusowy dodany na tę płytę na samym końcu. Oczywiście Cathed Monson.
1: Trochę jak Lao Tse.
2: Z tymi drzwiami.
1: Mm-hmm.
2: Take to the sky. Spring can really hang you up the most. Kończący cały ten krążek. W sumie dokładnie tak samo jak w Lao Tse, które też kończyło krążek bodajże gospel.
1: Mm-hmm.
2: Na samym końcu jednego utworu delikatnym bonusem.
1: Którego nie było zresztą na okładce, tak? To było zaskoczenie.
2: No tak, bo to wszystko było umiejscowione w jednym kawałku. Tam było chyba minuta albo dwie minuty
1: ciszy. Ale ten kawałek też nie był na liście utworów.
2: No tak, bo ja do tego dążę właśnie, że na samym końcu płyty gospel od Lao Tse, po chyba siedmiu nie zawsze wspaniałych, była cisza i w tym samym nagraniu wejście do pokoju, fortepianowy utwór.
1: Pianinowy.
2: Albo fortepianowy, nie pamiętam.
1: Pianino.
2: Dobrze. I wyjście z pokoju.
1: Mhm.
2: Takie ładne bonusy.
1: Tak, tak. No bardzo ładnie. Pomyślałem, że w następnej audycji państwo dużo usłyszycie ode mnie właśnie Lao Tse i Spiętego, bo dawno nie prezentowałem jego twórczości. A dzisiaj wrócimy do jednego z moich ulubionych artystów.

pożar. To bardzo powoli się zaczynało. Najpierw mnóstwo blasków, zapachów, drobnych świateł. Teraz płonie poważnie.

sobie tańczę, siedząc przed lustrem, nieruchomy, z zamkniętymi oczami. Tańczę to sobie, ja to sobie tańczę.

0: 带你挣动手边。
1: No widzisz, z tego wszystkiego przypomniałem sobie, że chyba błąd z tym przełykaniem zrobiliśmy na początku.
2: Żadnego błędu z przełykaniem nie było.
1: Nie było, dobra.
2: Wszyscy żyjemy, więc każdy swoją wodę przełknął i możemy mówić i wypowiadać się dalej.
1: No dobrze, to były oczywiście Świetliki, utwór Pogo, mój ulubiony artysta.
2: Zawsze jak słucham Świetlików i zawsze jak słucham Świetlickiego i potem patrzę na jego bytność social mediową na przykład, to tak zaczynam myśleć i zastanawiać się, w jaki sposób pokierować swoje życie, żeby zostać tym człowiekiem i tworzyć taką muzykę i żeby ludzie jeszcze chcieli tego słuchać.
1: No nie ma takiej szansy, bo musisz być sobą. Wtedy tylko ludzie będą cię słuchali. No chyba, że chcesz być pop gwiazdą w skąpym ubiorze. No ale to też chyba nie da rady.
2: No tak, złej płci się chyba urodziłem, żeby być taką pop gwiazdą w skąpym utworze.
1: Teraz nie ma to znaczenia. Musisz być odważna, nie jesteś.
2: A, że się posprzeczamy. Zaraz jestem najodważniejszą osobą na świecie. Mówię do mikrofonu i nikt mnie nie widzi. Jestem schowany w ciemności swojego studia malutkiego.
1: No a jak widzisz, ja mam światło, żeby było mnie widać.
2: Ja oświecony dezertera puszczasz. Bardzo proszę.

0: No i tak się skończyło.
1: By powiedzieć nie. Powiedzieli nie.
0: No właśnie.
1: Deserter z plakatem.
0: No i widzą państwo, słyszą państwo, że nie trzeba stroić gitar, wystarczy dzielić się emocjami.
1: I to wszystko działa. No to u mnie będzie teraz na sam koniec.
0: Właśnie tak sobie wyobrażałem, że może być tutaj
1: wszystko idealnie nastrojone. I będzie bardzo duży zgrzyt, ale powiedziałem, że będzie jeszcze spokojniej.
0: A to się, to żegnamy, tak?
1: I się również tym samym żegnamy. Na sam koniec, moi drodzy, zespół R. Jeżeli znacie zespół R i znacie przede wszystkim płytę The Virgin Suicides, no to znacie również Playground Love. No to takie nawiązanie ichniejsze, dodatkowe na tym samym albumie do Playground Love, to High School Lover. A, przepiękny kawałek, bardzo spokojny na sam koniec, myślę idealny. Dziękujemy wam bardzo serdecznie.
0: Po mojej stronie Kamil Strużyński.
1: Po drugiej stronie Bartosz Niemy-Strużyński. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu po godzinie 21.
0: Dobranoc.

0: Little Michael, Rebecca Black, fan numer jeden.
1: A co najważniejsze, równocześnie w trakcie naszej audycji rozgrywa się bardzo ważny mecz.
0: No to prawda.
1: Maciek, kto z kim?
0: Nie wiem, Lech Poznań. Mamy to. Zgadłam? Zgadłam.
1: Proszę?
0: Zgadłam?
1: Zgadłaś.
0: Wow, a z kim?
2: No właśnie.
1: Z Kryształowym Pałacem.
0: Crystal Palace?
1: Chyba się tak nie pisze jednak.
2: O czym brat mówił w ogóle?
1: Nie.
0: Okej.
1: Okay. Tak.
0: Dobra, czy z kim?
1: Nie, no właśnie tak, z Crystal Palace, bardzo dobrze powiedziałeś.
0: A skąd to jest?
1: Stamtąd, skąd jest Sir Basington the Fourth.
0: UK.
1: Yes, sir.
0: UK Garage. To jest UK Garage zespół?
1: Tak, to jest taki drillowy, no.
0: To drill czy UK Garage. No dobra, ale tak sobie gadamy o tym meczu i w ogóle takie głupoty gadamy, a ja chciałam przyjść najpierw dzisiaj z piosenką do ruszenia biodrkami, do dobrego samopoczucia rano. I
1: Jezu,
0: znalazłam to... No właśnie, wysłałam do Kajtkowi i przez to Kajtek jest tutaj dzisiaj z nami. A Michał tak po prostu wpadł. No i super.
1: Dobra, bo właśnie chciałem do słuchaczy powiedzieć tylko jedną rzecz. My tutaj słuchamy bardzo dobrej nutki, ruszamy biodrkami i grzejemy, bo nasza drużyna przegrywa 3-0, więc musimy odrobić. Tak?
0: Tak, i myślę, że jak oni to usłyszą, to będzie lepiej. DJ Sky City.

0: na Dewilbush.
1: I to było Semimi. Chyba słyszymy kogoś w tle.
2: Bardzo głośno.
1: To był chyba DJ Sky C, który jest razem z Mimi KDS na tym numerze. I kurde, nie wiem, jak ja to znalazłam, tak szczerze, ale tak mi się podoba, bo to jest taka perkusja, której nigdy nie słyszałam jeszcze. Nigdzie.
2: Mało jakieś Brazilian funk.
1: No właśnie, dlatego też w sumie Kajtek tu jest, bo jest naczelny funk music enjoyer.
3: A dzięki, że ma takie zaszczyca mnie takie miano. My tutaj na gorącej linii.
1: Jak się ma nasza drużyna?
3: Przegrywamy na razie 3-0, nie jest dobrze, ale walczymy. Ja uważam, tak szczerze, że to powinien być zupełnie inny wynik.
1: Że powinno być 3-0 inaczej.
3: Tak.
1: O, drugą stronę.
3: Czy to wykorzysta?
1: My z Michałem nie jesteśmy fanami piłki nożnej.
2: W ogóle nie mamy pojęcia o tym, a wspomniałaś właśnie o tym, że ja jestem fan Rebeki Black, która wydała wspaniały album, moim zdaniem, ale to tylko ze względu chyba na to, że...
4: Crystal Palace.
3: Czekaj, bo...
4: Nie jest dobrze.
2: Chyba tylko dlatego, że zrobiła numer, który się nazywa Michael. Jest trochę o mnie. Tak mi się wydaje, jest taki...
1: Michael.
2: Jak taki baddie energy.
1: Okej. Okay. Ja w ogóle nie wiem za bardzo, kim jest Rebecca Black i chyba wstyd się przyznać w radiu. Ale kurczę, no nie wiem. Dzisiaj będzie kilka jeszcze w ogóle nutek podobnych do tej, którą usłyszeliście, ale cała dzisiejsza audycja to jest po prostu dobra zabawa. Bo ostatnio mieliśmy taki temat właśnie takiej słodkości i takiego cuteness, a dzisiaj trochę to ciągniemy, tylko że właśnie w taką stronę bardziej melanżowo-imprezową. I pamiętam, że u nas kiedyś w zeszłej ramówce w ogóle była taka audycja na temat tego, że była muzyka przed wyjściem na imprezę, więc to może być coś takiego. Dzisiaj robimy zrzynkę, ale kurczę, nie pamiętam, jak się nazywała, ale jeśli ktoś się tutaj słucha i pamięta, to proszę mnie szybko uświadomić. A w ogóle właśnie, dziś ostatnio miałam swój debiut, taki realizatorski. Nie wiem, Michał, czy ty wiesz o tym? I poszło mi całkiem podobno nieźle, ale dzisiaj realizatorem jest Kajetan. Także wracamy do... We are back to basics. No, ale już widzę, że mężczyźni w pokoju obok się niepokoją za plekso.
3: Tak jest, bo ponieważ bardzo niekorzystne rzeczy dzieją się właśnie w naszym polu karnym. Nie wiem kto, ale strzelił prawie, ale na szczęście Mateusz Lis wybronił bardzo, bardzo efektywnie. Teraz Lech Poznań w akcji, dośrodkowanie. Iszak szuka piłki, niestety. Dobry.
1: My po tej audycji się zmienimy zamiast w post office w poznajomi, bo jakby się tak podzieliliśmy na takie dwie grupy, że właśnie my jesteśmy za pleksą, bo my nic nie rozumiemy i tam oni są za pleksą, a z drugiej strony. I...
3: Ale to jest właśnie ciekawe, bo jakby ja tutaj słyszę was, ale już na przykład Janek już nic nie słyszy, dlatego to było bardzo świetne, jakby coś gadacie, a Janek, o, akcja.
1: No, ale tak jak mówiłam, no... Kajtek musiał dzisiaj wam zrobić taki.
3: Tak, ale ja liczę na to, że będę bardziej pewny siebie, że jednak mam umiejętności.
1: Tak ubrałeś koszulę?
3: Tak, i tak naprawdę siedzieliśmy z Jankiem, uczyliśmy się imion i nazwisk poznańskich graczy, jednak...
1: No trochę wstydzę się przyznać, że się uczycie dopiero. Ale ja mam dla was coś do przekminienia. Żyjemy w świecie AI i wszyscy o tym dobrze wiemy, ale... Czy wy wiecie, że powstała nowa fala wideo AI, które są fanficami romantycznymi sci-fi? I są takie filmy na YouTubie, takie kanały, które tworzą takie historie takie w formie takiego podcastu, w którym raz na jakiś czas zmienia się grafika AI i no to jest szczerze straszne.
3: Ja widzę, że to jest bardzo ważny temat dla ciebie, AI, bo jakoś bardzo często słyszałam ten z twoich ust. Bardzo cię to musi fascynować.
1: No ja szczerze jestem koneserką tych takich reelsów z...
3: Kotkiem.
1: Co? Nie.
3: Ja uwielbiam to z kotem.
1: Nie.
2: Ja tylko filmiki z owocami.
1: Tak, właśnie chciałam o tym powiedzieć, że z owocami, bo dla mnie to jest strasznie ciekawe badanie, że one wszystkie mają takie same struktury narracyjne, pojawiają się te same wątki, takie dla ludzi angażujące i one zawsze się kończą po dwóch częściach, że nigdy się nie kończy historia, nie wiadomo, co się stało z tymi owocami, bo twórcy przychodzą już do następnych, bo to się tak dobrze klika. I teraz pytanie, czy te lajki są prawdziwe, czy są sztuczne, bo nikt normalny nie dałby lajka takiemu czemuś.
2: Ja to czasami oglądałem i nawet czasami całą serię potrafiłem obejrzeć.
1: Ale nigdy nie było jej do końca.
3: Szukanie tej kolejnej części.
1: No, ale nigdy jej nie było do końca tych serii.
2: Ale nie, czasami się trafiało i to, jak na dole był taki paseczek, jakby to cię przenosiło do całej serii tylko i wyłącznie związanej tej historii.
1: To ty jesteś na jakimś premium Instagramie. Oj, na premium social mediach jesteś.
2: Ja jestem na premium social mediach, ale na innej platformie.
1: Aha, i dlatego tam miałeś tak, tak. Okej. To nie, no może dlatego, ale kurde, zauważyłeś, że tam wszędzie się pojawia wątek tego, że jedna osoba robi biznes z tego, że jej inna osoba jest gruba.
2: Tak, albo biedna, albo jakieś coś tego typu.
1: Tak,
2: no.
1: Albo są dwie córki i jedna jest traktowana w taki sposób, a druga w taki sposób.
2: Na pewno jest takie właśnie trochę Barbie księżniczka żebraczka, że zawsze jest ktoś gorszy i ktoś lepszy, ale ta gorsza zawsze wygra, nie? Jakby,
1: znaczy no właśnie nigdy nie wiadomo, ale no tak, że ostatnio mi się wyświetliło, że były dwie córki i jedna była traktowana jako, że ona robi naturalną pielęgnację, a druga robi tylko używa kosmetyków i była taki shot na to, że ona otwiera prezent od taty. Aj. I tam wszędzie było artificial skincare. Czaisz to, że taki AI flop, jakby, że AI samo promuje siebie.
3: No, wybaczcie, że przerwałem, ale Palma, Jordi Palma bardzo z prawie z pół obrotu zawalił takiego kopniaka, ale niestety wprost do rąk bramkarza. Wydawało się, a jednak przejął.
1: W takim razie teraz przechodzimy do kolejnej nutki w klimacie Samimi, żeby jeszcze tak was podtrzymać i co potem zobaczymy.
3: 3, 2, 1.

0: A my wracamy do meczu. No niestety, Janek, powiedz mi, co uważasz o tej rozgrywce?
1: Do tej pory Lech Poznań prezentuje bardzo dobry poziom w grze. Niestety na fragmentach, stałych fragmentach, przegrywamy to spotkanie.
0: Ja bym powiedział tak, 3-0, powinno nie być 3-0. W sumie to nie jestem wielkim specjalistą, Mogło być 3-1. A jak to było, powinien wpierdzielić, kurde, brameczkę. Ale dobra, z powrotem do meczu.
1: Do audycji.
0: Nie znam tych angielskich zawodników, jednak widzę numer 9, Ishak. No po prostu uwielbiam tego gościa. On mógłby być moim tatą. Palma. On jest szybki. Ajajaj. Niestety Crystal Palace w naszym polu karnym, nie jest to dobra wiadomość. Ale chyba spalony. Ej, nawet nie wiem, co mogę więcej powiedzieć.
1: Piłka wypadła na aut, przerwa w meczu. Puszczamy muzykę?
0: Kurde, no chyba trzeba puścić, bo nic się tutaj nie dzieje. 3-0 przegrywamy i będziemy przegrywać jeszcze chwilę przynajmniej, dopóki coś się nie stanie.
1: Dopóki nie strzelimy bramki.
0: Dobra, no to puszczaj to.
1: Dobra.

0: Jamaica Bam Bam. No, klasyczek. To musiał tutaj być, ale teraz mamy kolejną niekwestionalną przerwę. No jesteśmy audycją posofis, jesteśmy dość gówniani, więc przechodząc do tematu, incydent kałowy w Chinach na zawodach Hyrox. No, wzbudziło to wrzenie medialne. O tym się raczej nie mówi, a myślę, że my jesteśmy po to, żeby poruszać takie tematy, bo jestem dzisiaj no, tak naprawdę z trójką sportowców, można by powiedzieć, bo no, ja też kiedyś swoimi czasy trenowałam pływanie, no ale to tam nie dzieją się takie incydenty za bardzo. No ale Michał, ty jesteś trzykrotnym w ogóle mistrzem Polski?
1: Tak, w żeglarstwie, zgadza się.
0: That's crazy, że ja siedzę z tobą teraz tutaj.
2: Nie, ja właśnie ja jestem dalej jestem pod wrażeniem tego.
1: Dziękuję, dziękuję. No tak, trzykrotnym z rzędu, jak miałem 15, 16 i 17 lat, to wygrałem Mistrzostwa Polski właśnie.
0: A są z tego jakieś zdjęcia w internecie?
1: No kurde, oczywiście, że tak.
2: Nie, tylko wspomnienia w głowie.
1: Przecież Michał Dębkowski, żeglarstwo, to ci wyskoczy. No i tak, no ja pływałem bardzo długo. Ja pływałem od 10 roku życia i aktualnie jestem trenerem i sędzią żeglarstwa.
2: Hmm. Czyli twoja kariera była całkiem długa.
1: Długa, ale w sumie wygrywać to zacząłem, jak miałem 14 lat, to pierwszy raz na Mistrzostwach właśnie Polski cokolwiek, załóżmy, że osiągnąłem, bo byłem siódmy, no i później każdy następny rok wygrywałem. Na Mistrzostwach Świata byłem trzeci w Niemczech, ale to był tak zwane promo, czyli z osób, które się nie dostały na Mistrzostwa Świata, jakby takie dodatkowe, jakby Mistrzostwa Świata dla tych gorszych, więc nie było to jakieś proste. No, a później, znaczy trudne zdobyć, a później byłem siódmy na właściwych mistrzostwach, tak to ja.
2: Miałeś mega spoko bluzę.
0: No, właśnie też patrzę na to samo zdjęcie.
2: No, ale, bo do czego piję? No, bo

0: pod siebie.
1: W trakcie zawodów.
0: W trakcie wyścigu, tak, no bo po prostu u nas wyścigi trwały 45 minut do godziny, no i często było w ogóle też ze stresu i ze wszystkiego, to tak naprawdę to nie trzyma i trochę się nie dziwię, że jakby u nas nie było nic takiego trudnego w sumie, bo jakby to jest wiadomo sport, ale nie jest aż tak mocno wysiłkowe, no a tutaj jak ta dziewczyna, której imienia nie znam.
2: Wydaje mi się, że... Anna Wietrzyk, bo mowa o incydencie kołowym. Niestety to jest bardzo niefortunna nazwa, ale nie wiem, jak inaczej to ubrać w słowa. Która na zawodach w Pekinie miała nieprzyjemną sytuację, tak? No i tutaj stawiamy takie pytanie właśnie, dlatego poruszam ten wątek, gdzie się kończy taka wytrzymałość i taka duma z tego, no bo ona wygrała de facto te zawody pomimo tego i to musiał być ogromny ból. Ona zresztą z tego, co się orientuje, od razu po zemdlała i zabrała ją karetka, bo to było dramatyczne. Taka konkluzja tego, ale no jednak byli, bo nie wiem, jak to powiedzieć, bo to jest jakby i też bieg, i siłowe, tak, czy elementy.
1: A mogłabyś przytoczyć jakby tą całą sytuację? Jakby opisz ją tak w kilku zdaniach.
2: Tak, że Joanna Wietrzyk, która jest Polko-Australijką,
3: o, to hej, zobaczyłem na gronie.
2: Tak?
3: Olesiłało.
2: Właśnie, i się polało i miała incydent po prostu żołądkowo-fekaliowy. I wiele osób jest oburzona tym strasznie w internecie. Druga połowa internetu za to jest jak najbardziej za tym, bo mówią, że jednak wygrała i że to jest ogromna determinacja. Tylko problem polega na tym, że te zawody polegają na tym, że ludzie w fazach startują w nim i korzystają z tych samych sprzętów, z tych samych stacji. No i jedna Wietrzyk co prawda wygrała te zawody, ale byli ludzie, którzy startowali po niej. No i to jest po pierwsze niehigieniczne, po drugie to jest po prostu niebezpieczne.
1: Ale czy jakby tam nie ma przerwy, żeby wymyślić sprzęt, czy coś?
2: Jeśli chodzi o to, że... te dywany nie zostaną ci zmienione, nie?
1: Nie, dobra.
2: Że siada się na wiośle na przykład i ona co prawda nie musiała tam nic robić, ale to wszędzie się rozmazało, czy tam pociekło gdzieś, to jest normalne. No i najgorsze jest to, że właśnie organizatorzy przeprosili i sami przyznali się do tego, że nie zachowali się odpowiednio w tej sytuacji. No teraz tylko pytanie, możemy zwrócić pieniądze, możemy wyremontować całą salę, ale czy jako właśnie ten sportowiec nie powinieneś mieć w sobie trochę takiego etycznego jakiegoś aspektu, że dobra, ta wytrzymałość to jest jeden raz w roku, kiedy możesz się pokazać, i to jest może twój jeden raz, kiedy możesz wygrać, ale czy to jest szczerze warte narażenia innych na niebezpieczeństwo?
1: Tylko, że naprawdę jakby tak for you... Uważasz, że to było niebezpieczne?
2: Szczerze, w sensie grypą żołądkową da się zarazić na przykład.
1: A, że w ten sposób. Ja myślałem, że jakby...
2: Albo na przykład, to jest też bardzo duży dyskomfort dla reszty. Na przykład czołgasz się po tej samej macie, co ktoś, kto przed tobą miał, incydent kołowy.
0: No w ogóle też na pewno psychicznie na tych następnych zawodników to wpłynęło i możliwe, że ona wygrała w sumie trochę tą taktyką, że inni byli trochę...
1: To mi się tak trochę kojarzy z tymi dzieciakami w podstawówce, co lizali sobie rękę i tak goniali z tą ręką i wygrywali berka w ten sposób.
2: To jest jakaś taktyka też, część z tych ludzi nawet nie była w tym samym obszarze pewnie, co Joanna,
0: Ja całkiem tą determinację czuję. Jakby wiadomo, dużo osób, ja też na przykład podczas jakichś kadrowych, jak to się nazywa, testów takich do kadry narodowej, też bardzo popychałem swoje granice swojego organizmu. Nigdy nie zdarzyło mi się coś takiego, są takie momenty, jednak to jest jej całe życie i trenuje całe życie na to, żeby się pokazać, więc na pewno się popycha tą granicę organizmu w pewnym momencie.
2: No bo to problem jest taki, że to nie jest w ogóle na otwartej przestrzeni, nie? Bo jak biegniecie sobie...

0: No to gdzieś na zewnątrz, no to no, ujdzie i ujdzie i trudno, nie? A jak jest to w jednym pomieszczeniu z innymi, no kurczę, no nie wiem, no wydaje mi się, że są gdzieś te granice wytrzymałości i ona po prostu powinna zostać zdyskwalifikowana za to w trakcie tego wyścigu. No w sensie, no to jest nieprzyjemne do myślenia. No bo jednak wygrała, tak należało jej się to i pomimo ogromnego bólu, więc gdyby jej się to nie przydarzyło, to najprawdopodobniej miałaby jeszcze lepszy czas, a i tak ona tam w godzinę, trochę ponad godzinę to zakończyła ten wyścig. No ale nie wiem. A co wy wymyślicie? Kajtek, co ty sądzisz o tym?
1: Ja?
0: No. Myślisz, że to jest jakieś takie...
1: No właśnie...
0: Że powinna zostać dyskwalifikowana, czy nie?
1: Za to. Mimo wszystko ją podziwiam trochę za determinację, ale rzeczywiście jakby jest ten aspekt...
2: Ale czy dyskwalifikacja? Szczerze, to jakby trochę nie jej wina.
1: No właśnie, o to mi chodzi, że jakby... Że ona się dostosowała...
2: Gdyby coś zrobiła specjalnie złego, tak? A to jest jednak po prostu reakcja organizmu, na którą trochę się nie ma wpływu i tak naprawdę na pewno nie jest dyskwalifikacja. Myślę, że to nie jest odpowiednia kara za to. No nie wiem.
0: Okej. Okay. No w sensie po prostu to jakby nie powinna być kara, ale przez to, że wszyscy korzystamy z tych samych sprzętów i tej samej podłogi, po której musimy się czołgać, nie wiem, przebiec się czy coś. No ale nie wiem. Właśnie dlatego sprowadziłam dzisiaj tutaj was, żebyście mi odpowiedzieli.
1: Crystal Palace wulgarny.
2: No, moim zdaniem na pewno nie dyskwalifikacja, ale czy po prostu nie powinno to zostać jakoś przeniesione? Nawet załóżmy, że jeżeli oni też startują oddzielnie, tak, w sumie, że liczy się czas jednostki, nie, że muszą wszyscy naraz to robić, tak?
0: No właśnie, no czy nie można było tego
2: przesunąć na następny dzień po prostu inne osoby, żeby po prostu już na
0: czystej przestrzeni. Nie wiem, o godzinę, nie, żeby chociaż to zdezynfekować, no już nie mówię o wymianie podłóg. Ale nie wiem, jak to wygląda. Wydaje mi się, że jak to wystartuje, no to już wystartuje, nie? Nie wiem.
2: No ale też nawet właśnie psychicznie na te osoby, żeby jakoś wpłynęło, jakoś mieli ten komfort po prostu, tak? Bo wiadomo, że to też ci następni zawodnicy, no po prostu mieli mocno psychicznie, tak po prostu jakąś niechęć, tak? Albo...
0: Takie obciążenie straszne.
2: No, tak.
0: No ale chyba tyle można powiedzieć o tej sytuacji. Chciałam z wami to poruszyć, ale nie jest to zbyt komfortowy temat. To jest trochę takim paradoksem.
1: Ja chciałem zmienić temat szybko, czy mogę?
0: No pewnie.
1: Czy byliście kiedyś w Brazylii?
0: Nie zdarzyło nam się.
1: Okej. Okay. Ale czasem słuchacie sobie brazylijskiej muzyki. Już nie mówię teraz o Brazilian funku, bo zostawiamy Sir Basingham the Fourth jakby w Anglii, ale mówię o takiej muzie typu samba na przykład.
0: Dijaneiro.
1: I teraz oni tam używają takiego mojego, to jest mój ulubiony instrument, takiego jakby werbla, tylko że bez tyni membrany, a w środku do membrany tej przedniej jest przyczepione takie drewienko, które się jakby o które się pociera. I jest taki bardzo charakterystyczny, wysoki dźwięk, powtarzalny, taki rytmiczny. Ta. Nie wiem, czy kojarzycie?
0: Tak.
1: I jestem mega fanem tego instrumentu i chciałem o tym porozmawiać.
0: Jak on się nazywa?
1: Właśnie nie mam pojęcia.
0: Okej. Okay.
1: Kiedyś to sprawdzałem, ale to jest bardzo ciężka do wymówienia nazwa.
0: A masz jakiś repertuar, który reprezentuje ten owy instrument?
1: Może mam.
0: A może chciałbyś zaprezentować naszym słuchaczom?
1: Dobra, ale nie wiem, czy będzie jakiś mega... Nie, ale to jest całkiem fajne, ale jakby nie będzie go do końca pasowało do tego, co puszczaliśmy wcześniej, ale przecież nie tym jest post office.

0: No i rzeczywiście trochę oddryfowaliśmy od tematu imprezy i w ogóle od tematu, ale powracamy i to był taki piękny przerywnik, żeby trochę umrzeć i narodzić się na nowo. Tak jak się właśnie dzieje z audycją Post Office, że ona umiera, obumiera po to, żeby odrodzić się jeszcze lepsza i silniejsza. I ta silniejsza przyjdzie, Michał, z tym, że puszczę ci Debuga i tak, wiem, to jest muzyka melanżu dla dziadków, ale jakby ja jestem dziadkiem. I ja strasznie chciałabym się wybrać w ogóle na Debuga w listopadzie, jest bodajże w Berlinie, także dla wszystkich zainteresowanych zapraszam. Ale to będzie takie właśnie imprezowe, bo to będzie remix i to taki kurde dowolony.
1: Okay.
0: I mówiliśmy dzisiaj, że właśnie mam ochotę na taką imprezę, taką fajną, taką trochę dziwną, no i właśnie z tym przychodzę i może porozmawiamy po.
2: Yo, no song white test. Right now is the big flow gun in effect. We have the bop on the set and we're coming in perfect. Them boy get bullied in the revolution, but I respect gun, box, hand me.

0: No i to był The Bug z w ogóle dwoma osobami jeszcze. Tam były ten Slufa i Floatman i w ogóle to nie wiem, jak się Michało podobało to.
1: No taki imprezka, ale taka ciężka. Ja nie lubię takiej ciężkiej nawiki w sumie chyba.
0: No w sensie to nawet nie jest ciężka nawika, tylko to jest taka muza dla mnie do bujania się.
2: Że ja nie... W seciku, nie?
0: No, na seciku taki. Ale ja się dzisiaj czuję, jakbym robiła trochę takiego DJ seta, takiego mega chaotycznego, takiego radio mix.
2: Radiohead?
0: Co?
2: Radiohead?
0: Tak.
1: Na pewno ten biforek przed piąteczkiem jest na pewno bardzo chaotyczny, ale to tak musi być, żeby później była czysta, dobra impreza już.
0: Ale zostajemy teraz trochę w klimacie i przychodzi do nas Scream. I no kurde, no jak już lecimy klasyczkami, no to musi powiedzieć Scream z utworem Rutten i myślę, że nic dodać, nic ująć. Po prostu posłuchajmy tego.

0: No i wracamy. Kurde, no i teraz jest jak po takim fajnym seciku. Teraz jest dobry mudzik z powrotem i dajemy teraz coś od ciebie, coś melanżowego.
1: Tak, pałeczka przychodzi do mnie. Ja nie jestem aż taki niszowy, jak...
0: to w ogóle nie jest niszowe.
1: Magda lubi takie niszowe numery, trochę takie eksperymentalne, nie bardzo oczywiste, więc ja też chcę się wpasować trochę w ten vibik i rzucę wenezuelską artystką Arka i utwór Cicada. Miejmy nadzieję, że będziemy dalej w moodzie. Ocenisz, Magda, czy
0: a
1: to jest to?
0: A to ten Arkanoego, tak? Nie.
1: Nie do końca, ale muzyka jest fajna. Posłuchajmy.

0: No i wraca do nas Arka, bo tak naprawdę to ja udawałam taką zdziwioną, ale Arka kiedyś u nas gościła i to z Addisonką, bo ty jesteś największym fanem Addison Rae, jakiego znam.
1: Zgodzę się. Byłem na koncertach, byłem na solowej trasie jej w Berlinie. Nawet udało mi się złapać podpisik płyty.
0: No ty dostałeś chyba jakiś szum medialny z tego powodu, w sensie nie ty jako ty, ale że ludzie nagrywali Addison Rae i podpisała winyla.
1: Tak, tak, byłem sławny przez to, bo to właśnie to ja jestem osobą, której podpisała płytę. Ale chociaż uważam, że jakby jak na solowej trasie pokazała się bardzo dobrze, tak na festiwalach, bo też widziałem ją na openerze, na festiwalach te występy były dużo gorsze i wokalnie, i widać było, że ta przestrzeń może taka duża i że jednak fani nie byli tylko jej, tylko no, jak to zawsze na festiwalach trafiali się też inna publiczność niż bezpośrednio jej, to dużo gorzej wypadała i show było gorsze i ona wokalnie i taka prezencja sceniczna, wszystko jakoś tak podupadło, no ale miejmy nadzieję, że z następnym wydawnictwem pokaże się lepiej trochę dziewczyna.
0: Ja mam taką dziwną relację z Addison Rae, bo bardzo lubię jej muzykę, nigdy nie chciałabym iść na koncert.
1: A to kłamiesz tutaj. Pamiętam, jak mówiłaś do mnie, że jak Addison będzie miała koncert w Polsce albo gdzieś, to że jedziemy.
0: Ale tak jakoś już mi przeszło.
1: Już ci przeszło, okay.
0: Że nie, że jak widziałam te nagrania z jej koncertów, no jakby ona nie jest dobra.
1: Nie, no jakby performance daje świetny, moim zdaniem. No,
0: wokalnie jest strasznie tam ciężko, no.
1: No jest ciężko, no jest to gwiazda z TikToka, tak, jednak wywodząca się, ale ona nadrabia artystycznością, moim zdaniem, swoją i tym swoim takim taste'em w tym wszystkim.
0: No, ale ona nie jest takim industry plantem trochę?
1: No nie właśnie, bo ona miała być industry plantem, ale nagrała cały album, który nie wyszedł, bo po prostu ona go zablokowała, bo powiedziała, że to nie jest ona, bo był stworzony przez po prostu innych producentów, to były piosenki napisane przez kogoś. I ona się nie zgodziła, te piosenki wyciekły, większość. Ona później zrobiła z nich epkę, były 4 utwory wydane, te, które uważała za najlepsze.
0: To było To Diet Pepsi i tak dalej?
1: Nie, To Die For, co tam jeszcze było? Teraz mam problem. Na To Die For był z Charlie XCX utwór, I Got It Bad, no i takie różne. To była taka krótka epka. No i później wydała cały album, który był wyprodukowany przez nią i 3 dziewczyny, więc w całości zrobiony przez kobiety. No i moim zdaniem niesamowity, bardzo, bardzo, bardzo dobrze zrobiony i artystycznie. No wszystko się tam zgadza, moim zdaniem. Tylko same występy, no gorzej. No wiadomo, wokalnie nie jest to wokalistka, ale jest to na pewno performerka i ma bardzo dobry styl tego wszystkiego.
0: No i to dzisiaj przychodzisz do nas jeszcze z czymś.
1: Z czym?
0: No chyba właśnie z Arką i Addisonką.
1: Aha, no tak, puścimy teraz Arka Marine, czyli to jest remix piosenki Aquamarine, którą bardzo uwielbiam. Uwielbiam jej teledysk, właśnie mówiąc o tej wizualności i tym teście Addison. Ale że jesteśmy tak trochę Brazilian, to musimy i impreza, to musimy puścić remix, więc posłuchajmy.

0: Mieliśmy delikatne zamieszanie playlistowe. Posłuchaliśmy przed chwilą Slater Krank 2. To trochę moja wina, bo wysłałem ten utwór jako wcześniejszy, a zapowiedzieliśmy następny. Mówiąc troszeczkę już wspomnę o tej Slater, to co chciałem powiedzieć później, to idę na jej koncert niedługo. Ja jestem w ogóle trochę koncertowym świrkiem. Jeśli o to chodzi, mam nadzieję, że Magda mnie jeszcze kiedyś tu zaprosi i sobie porozmawiamy o tym, bo wiele festiwali odwiedziłem w tym roku i wiele koncertów też już mam zaplanowanych na swoją przyszłość. Ale Arca Marin nam nie przepadnie. Posłuchamy jej, jak tylko będziemy gotowi. Czyli chyba już.
1: Czyli chyba teraz.

0: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
3: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
2: Mam się kąpać w korytarzu?
3: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
4: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
5: I've named this one Post Office.
6: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
5: Każdy czwartek o godzinie 22:00.

0: Cześć, przepraszam was i witam.
1: Przepraszasz za spóźnienie chyba, co?
0: Chciałem przeprosić za spóźnienie. Spytałem się Magdy, która jest godzina, a ona powiedziała, godzina to jest twojego spóźnienia.
1: Tak, tak było. Ale jesteśmy już razem, jesteśmy złączeni.
0: Tak, i teraz będzie taka jakby zmiana, ponieważ
1: tak,
0: się zmienią
1: teraz się
0: dla was.
1: Zmieniamy na normalnych dla odmiany.
0: I chciałbym z tego miejsca bardzo podziękować za pierwszą część audycji wszystkim, poza sobie.
1: Tak, dziękujemy. To ja dziękuję bardzo serdecznie Michałowi, dziękuję bardzo serdecznie Kajetanowi, bo było melanżowo i było śmiesznie, było dziwnie, było wybuchowo. A teraz wracamy do klasycznej wersji post-office, czyli nudy z ziemniakami, ziemniakami, ziemniakami.
0: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory. Także co tam u was? Powiedzcie. Żegnamy się albo witamy. Dziękujemy.
2: Dziękujemy serdecznie.
0: Kajtuś? Co tam? No powiedz. Aha, o Jezus. A teraz? Powiedz jeszcze raz.
3: A, dobranoc.
0: A, przepraszam. Dobra.
1: Pan został wyciszony.
0: Michał, drzymała.
2: Wszystkie rybki idą spać.
0: Tak, i teraz zaproponuję może takie jakby przejście. Także oto ono.

0: Ripka, let's go. Ripka, let's go. Ripka, let's go.
1: Ripka, let's go.
2: Ripka, let's go. Let's go. No,
1: coś, kurde, nie wiem, czy wypada. Dobra, może się podzielę. Wiesz, co się stało z rybką?
2: Jaką rybką?
1: Niebieską.
3: Ej, no właśnie.
2: Zaginęła?
1: No...
0: Gdzie no. jest Nemo?
2: Nemo.
1: Oj. Nie, no po prostu rybka
2: spuściła
1: umarła.
2: Się w
3: Ale właśnie w końcu umarła, czy nie umarła?
1: To jest... No, znalazłem ją.
3: Gdzie była?
1: Bo ogólnie to zniknęła ryba z akwarium mojego i nie mogłem jej znaleźć. I znalazłem ją nieżywą w krzakach w akwarium po prostu dzisiaj.
2: Ale co się z nią stało? Zabiłeś ją?
1: Nie. Znawcy ryb twierdzą, że ona była...
2: W ciąży?
1: Nie. Że ona była po prostu taka zmodyfikowana trochę genetycznie i jakby...
2: Taki mutancik.
1: Tak. I że jakby ona nie... No.
2: Nie dociągnęła.
3: A po czym to stwierdzili?
2: Kim są znawcy rybek?
1: Po kolorze.
2: Że ona była taka zgniła?
4: Nie, że genetycznie po prostu jakoś przerobiona i...
1: Dobra, nie owijając bełnę, to tak, była zgniła po tym, jak ją znalazłem martwą po dłuższym czasie.
2: Czy nie zająłeś się rybką?
1: Zająłem się, ale ona zniknęła i ona była martwa, ukryta w krzakach przez dłuższy czas.
3: Ale jakim cudem zgniła pod wodą?
2: No normalnie.
1: Normalnie.
3: Ale... Da się? Myślałem, że do tego potrzeba jest powietrze.
1: No nie no.
2: Nie.
4: W wodzie też jest powietrze.
2: Dobra.
1: Nie?
2: Dobra. Mamy to, dobra, dziękujemy. Ale kurde, współczuję ci, ale też współczuję właścicielom tej ryby na przykład.
1: Tak, bo to w sumie były moich współlokatorów ryby.
2: Tak, które zabiłaś.
1: Nieprawda. Oh my god.
3: Dobra, najważniejsze pytanie, co teraz zrobisz z ciałem tej ryby?
2: Ale podłożyłeś inną rybkę z ptak i chcesz im mówić, że to ta sama,
1: tak,
2: nie?
1: Tak, podłożyłem inną rybkę i powiedziałem, że to jest magiczna ryba, która zmienia kształty i kolory.
2: I nabraliście?
1: Tak.
2: Fajna.
3: A co zrobiłeś z ciałem poprzedniej?
1: Nie rozmawiamy o tym.
2: Zrobiłeś jej pogrzeb? Czy spuścił się w toalecie? No ale właśnie.
1: Nie rozmawiamy o tym.
2: Spuścił się w toalecie?
4: Usmażyłeś.
2: Wyrzuciłeś do śmietnika.
4: Przez okno.
2: Musisz powiedzieć wszystkim.
4: Z okna balkonowe.
1: No dobra, ale no to jakby nie jest, to nie jest moja wina, tylko to jest jakby odruch. To jest archetyp taki z śmierci ryby, który został nam zakodowany przez popkulturę brutalnie. Spuściłem ją w toalecie. No. A co teraz miało być w ogóle?
2: Teraz,
1: czy jakiś inny dźwięk śmieszny?
2: Nie. Miejmy. Nie,
1: a, ja wiem. Dobra. O Jezus. Teraz będzie oczywiście... Odkrycie nasze.
2: Tak, to jest świetna muzyka.
1: Świetna muzyka, to jest 16-letni młody człowiek, chyba.
2: Miły młody człowiek.
1: Myślę, że na luzie właśnie Bąkowskiego, no, na jego poziomie. No wiecie, taka po prostu muzyka.
2: Poprzeczka zawieszona jest nisko.
1: Nie.
2: Żartuję oczywiście, no. Wiadomo.
1: Jest to Frank Prega i to jest naprawdę, kurde, jest świeża rzecz.
2: To jest mega świetna muzyka.
1: To jest taka szalancka rzecz, po prostu.
2: Tak. Jak to miejmy nazwać niszową, żeby tak trochę miał urazić Michał, to jest anty to.
4: Nigdy urazić, ja podziwiam niszowe osoby, chciałbym być niszowy, ale nie jestem.
2: Co to znaczy być niszowym w dzisiejszym świecie?
1: Ja jestem na przykład niszowy, a to może jednak muszę się zaakceptować, bo ja zawsze myślałem, że to jest taki mój kompleks, że jestem niszą.
2: Nisza
4: jest teraz modna, nisza już jest w mainstreamie.
1: Dobra, ja po prostu was odsyłam do Franka Pregi, do sprawdzenia jego teledysków i muzyki. I...
3: A jeszcze, jak na niego trafiliście?
1: Ja go poznałem przez to, że teraz było coś takiego jak New Gens Music w Łodzi i on tam występował, brał udział w tym konkursie, bo to był taki przegląd artystów łódzkich. No i myślę, że to jest łódzki artysta godny uwagi, na pewno.
2: A ja to wiem przez to, co...
1: Tak, i kurde, no jakby to jest w ogóle stylowa taka po prostu mega...
2: Mega świadoma to jest kreacja, w sensie taka artystyczna, jakby już mega taka tożsamość
1: taka
2: zbudowana.
1: Dojrzała w ogóle
2: tak, kreacja. Tak, i nie wiem, czy widziałeś, on ma swoją stronę internetową, którą sam zrobił.
1: O, to tego nie widziałem.
2: Tak jak się robi strony na przykład w Canva, to jest od tego jakaś specjalna jeszcze inna stronka, on to zrobił. I
1: że jakiś taki...
2: Ona jest taka właśnie...
1: Neocities, czy coś takiego.
2: Ona jest taka właśnie mega odzwierciedlająca tą taką całą stylistykę, że to nie jest tylko muza, tak. Ale to jest też persona.
1: To jest audiowizualny taki, w ogóle taki projekt. Jakby teksty są zupełnie zupełnie takie świeże.
2: Mega fajne.
1: Wszystko jest niepodobne do niczego w ogóle.
2: Tak, nie mogłam przywołać sobie jakiegoś podobnego przykładu i myślę, że już wystarczająco zachwaliliśmy.
1: Tak, no teraz jakby
3: nie
1: koniec.
3: Mogę się doczekać.
2: Więc teraz trzeba chyba
1: bo wy nie słyszeliście tego, Michał i Hajtek?
4: Ja nie słyszałem, nie.
1: No to dobra, no to ja was tu zapraszam też do oglądania teledysku, a ja to po prostu puszczę.
0: Ripka, let's go!
1: O Jezus Maria, przepraszam.
2: Let's go!
1: Oj, no to był Frank Prega. Dobra, a teraz będzie Frank Prega, piosenka Złota Era.

0: To był Frank Prega, Złota Era.
1: Nowa era dla podziemia.
0: No, kurde, ciekawe, czy on wie, co to jest tonfa w ogóle.
1: Nie wiem, ale to mnie bardzo ciekawi. Musimy porozmawiać, bo się nie widzieliśmy dawno, co sądzimy o nowym albumie tonfy.
0: Ja go nie słuchałem.
1: No to bez szans na to, tą rozmowę.
0: No, a co ty o nim sądzisz, że ci się nie podoba?
1: Nie powiem. Może zrobimy za tydzień taki przegląd, post-rap.
0: Ej, dobra, na mnie za tydzień nie ma. Ale możemy się zadzwonić. Bo ja mam ostatni dzień praktyk. Za tydzień.
1: Masz ostatni dzień życia podczas tej audycji. A za tydzień ja cię wywalam jest... od nowej ramówki, że zaczynam to prowadzić sama.
0: No dobra, a jak będziesz chora, to się samo też poprowadzi?
1: A wiesz co, że ja teraz już umiem...
0: Nie chorujesz.
1: Już umiem się zabezpieczać przed chorobami różnymi, na przykład nie wychodzę z domu.

0: w tym mieszkaniu.
1: No ale wiesz jak jest, w domu jest niebezpiecznie.
0: No właśnie, w domu jest bezpiecznie, to jest taka oaza, że tam jest tak ciepło, jeśli twoi współlokatorzy oczywiście zgodzą się na ogrzewanie w tym roku, bo moi jeszcze się nie zgodzili. I ja tak przychodzę z takim zaciągającym nosem i mówię, proszę, włączcie ogrzewanie.
1: A mi powiedzieli administratorzy mojej kamienicy, że powinienem włączyć ogrzewanie na piątkę, wszystkie kaloryfery, żeby prawidłowo odpowietrzyła się instalacja. To myślisz, że to jest skam? Że sprzedają skam, sprzedają banany?
0: Nie.
1: Dobra.
0: Ale możesz też odpowiedzieć chyba tak, że ci tak pocieknie woda, że tak jak reszta ludzi robi. Ja nie wiem, jak to się robi, tak szczerze.
1: Moja koleżanka nagrała kiedyś tutorial na TikToka, jak to zrobić. I ona jakby pokazała, jak, w sensie jakby nie pokazała dobrego sposobu zrobienia
0: ja
1: tego.
0: Nie wiem, no tak.
1: Tylko to było coś takiego, że ona jakby wylała całą wodę z kaloryfera i on przestał działać chyba po prostu. I jakby ona wstawiając tego TikToka jeszcze nie wiedziała o tym, że to jest źle. I to było śmieszne.
0: Beka, beka, beka. A ja chciałam ci powiedzieć coś, co znalazłam wspaniałego dzisiaj, czyli znalazłam takie konto na YouTubie, które zatrzymało swoją działalność jakoś 2000... nie wiem, takim 11 roku, 13 może i nazywa się Co się dzieje w Toruniu.pl i tam były takie filmiki i mój ulubiony to było, były dwa pod rząd takie opublikowane. Ucieczka przed wyimaginowanym bykiem i numer dwa, wybory Miss Polonia.
1: A to jest, że coś takiego jak Poznań moment?
0: Nie, takie trochę tak, ale takie, że wywiady są na przykład i tam oni robili wywiady z tymi kobietami, ale ucieczka przed wyimaginowanym bykiem to są po prostu ludzie w jakichś kostiumach, którzy uciekają jakby przed czymś, co nie istnieje, do muzyki. Jakby mega mi się to podoba, bo to jest taka nisza, jak już mówimy o tej niszowości, bo to 200 osób chyba zobaczyło ten filmik. Ja jestem jedną z tych osób, a znalazłam to nie wiem jak dzisiaj.
1: Że wpisałaś Toruń before coś tam.
0: Totally before everything else.
1: A jak to się robi? Że piszesz, w wyszukiwarkę wpisujesz hasło, dwukropek, before, dwukropek i data. Co nie?
0: No, jakoś tak, ale ja w sumie...
1: To słuchajcie, drodzy widzowie, to jest lifehack. Jeżeli chcecie znaleźć coś ciekawego na YouTubie, to wpiszcie hasło, które was interesuje, na przykład deskorolka. Deskorolka. I piszecie before... Ja to właśnie robię, na przykład 2009 i wyskakują filmiki sprzed 2009 i to jest mega fajne. Na przykład wyskakuje mi filmik taki, deskorolka flex streetboard, best skateboard tricks ever.
0: A mi wyskakują tak, dzień deskorolki Warszawa 2000, światowy dzień deskorolki 2009 Lublin. Dzień dyskorolki w Lesznie 2009. Zakopana dyskorolka 2009. Dyskorolka, przecinek zajawa 2009. Znak zapytania, dziwisz się? Znak zapytania. I tutaj w opisie Kamil Siatkowski napisał triczki kuiwa.
1: To jest jakiś taki slang.
0: Tak.
1: Nieźle.
0: Następnie zabytkowa dyskorolka z lat 50. Film na T, deskorolka w wykrzyknik pod tytułem Check This Out, pisane tak jakby po polsku, proszę, check.
1: This Out?
0: This Out.
1: Ja mam tak, mokra deskorolka, 16 sierpnia 2008, demo, one day deskorolka, parę trików z jednego dnia, 18 lat temu.
0: Ma 44 lata i opowiada o historii polskiej deskorolki. 6 lat temu.
1: Chłobuck.
0: Mi to tak średnio działa.
1: Deskorolka. Aha.
0: Wszystko, co musisz wiedzieć o manualach. Ej, to jest w Toruniu.
1: A serio?
0: Nie, jednak żartowałam. Myślałam, że to jest pod wiaduktem w Toruniu.
1: Znaczy, jak wpiszę deskorolka Toruń?
0: O, to znajdziesz filmik, na którym ja jestem.
1: Nie ma. O Jezu, ale my teraz nudzimy tych biednych słuchaczy.
0: No dlatego puścimy kolejną wspaniałą piosenkę od Franka Pregi.
1: Puścimy piosenkę pod tytułem Jacek.
0: Mój tata ma na imię Jacek. Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy. Mój kolega z podstawówki ma na imię Jacek.
0: A mój kolega z podstawówki ma na imię Ignacy.
1: A mój też.
0: Okej.
1: Dobra.

gadać o przeróżnych rzeczach. Siema, jestem Placek, bardzo chętnie, lecz ostatnio mam dość dziwną konkluzję, że

0: Chyba, że boisz się.
1: Ja się boję tego, co właśnie robię, czyli konwersuję ze sztuczną inteligencją. Ale wpisałam tak. Dlaczego bolą mnie plecy?
0: I
1: on mi tu odpowiedział, jakie są możliwości, i się zapytał, gdzie boli mnie, gdzie bolą mnie plecy. Napisałam na dole. I on mi tutaj powiedział, że mogę mieć rwę kulszową na przykład, albo że jakieś zwyrodnienie stawów międzywyrostkowych. No, jakieś mocne, ciężkie rzeczy, kamienicę nerkową.
0: A boli cię?
1: No boli, dlatego
0: krzyż?
1: Pytam. Mhm, tak.
0: Mhm.
1: A jak mogę sobie pomóc?
0: Pójdź na basen.
1: To jest dobre. A wiesz, jak jest dużo pływa na basenie?
0: No wiem. A pójdź na Błażeja.
1: Okej, okay. Jakim jest Błażej? A, dobra,
0: fizjoterapeutą.
1: Wiem. Tak, i też perkusistą takiego zespołu.
0: No.
1: Słownego? Znak zapytania? Martwa znak zapytania natura?
0: Dwóch. A ja dzisiaj usłyszałem, obejrzałem dzisiaj taki filmik, który został wrzucony z kanału Technikum Leśne. Sprawdzę to.
1: Jak to zresztą ci powiem, co dzisiaj zobaczyła moja przyjaciółka, moja współlokatorka. Zobaczyła dzisiaj odcinek, taki wideosej, dlaczego Hitler rozpoczął trend whimsical i mega mnie to rozbawiło.
0: Co rozpoczął?
1: Whimsical trend. Bycie whimsical.
0: Czyli taki Mateusz Dura?
1: Tak, moja przyjaciółka, współlokatorka.
0: Nie, no co to znaczy whimsical?
1: No nie wiem, no jak nie wiesz, to nie
0: no,
1: wiesz.
0: No, że taki, chyba, taki wow.
1: Nie, w ogóle nie. Taki with a spice of something.
0: A, że taki
1: ja ci dam,
0: cyniczny.
1: Ja ci
0: cyniczny?
1: Dam po prostu no taki
0: kapryśny?
1: No już ci szukam. Playful, imaginative and usual in a charming girl. No nie do końca, no ale dobra, no taki no nie wiem, jak
0: to. Ale pozytywne to jest.
1: No takie quirky, takie odd.
0: A.
1: Spontaniczne, ale takie też, takie nie wiem, że masz kokardkę na włosach.
0: No to jakby zachowali się teraz w ten sposób whimsical.
1: Ale nie umiem tak, czekaj, to czekaj. Dobra, już dostaję poradę tutaj.
0: O Boże, ale ty to w czata wpisałaś?
1: Nie.
0: A dobra, okej.
1: Okay. Google, ale to, że Gemini odpowiada, to nie moja wina.
0: No.
1: Playfulness, okej. Okay. Ale haha, Boże, kocham życie, bo jest takie śmieszne. Moja babcia zrobiła mi zupę pomidorową, ale wtedy... O nie, nagle przyszedł koleś tutaj. Rozwalił wszystko.
0: Nie, i wylał?
1: Wylał zupę pomidorową. Nie, no nie wiem, co to znaczy. Takie wróżka, no nie umiem być wróżką, tak? Musi mieć takie, wiesz, kwiatki, takie...
0: No dobra, ale to
1: w sumie... Głupi być.
0: Taki o Jezu.
1: O Jezu.
0: Taki o Jezu? Nie. To nie jest.
1: Ja chciałam powiedzieć coś, ale to już nie, to jest za dużo informacji na dziś.
0: Dobra, ja sobie już przypomniałem. Technikum leśne w Miliczu. Lasy w grach. Nauczyciel leśnictwa ocenia lasy w Minecraft. I to jest filmik, który został wrzucony 3 dni temu i ma 177 tysięcy wyświetleń na ten moment. I trwa pół godziny. I to jest oldschoolowy, w pewnym sensie oldschoolowy let's play z Minecrafta, taki w ogóle bez cięć. Półgodzinny, ale polega on na tym, że gościu jakby ocenia, jak dobrze został odtworzony las w grze Minecraft, porównując go z polskimi lasami.
1: Okej.
0: Okay. I to jest takie mega fajne i to jest po prostu takie mindful i taki fajny, spokojny filmik i w ogóle mega ciekawe to jest też.
1: Zgigowani Polska.
0: No, to jest takie Zgigowane Polska i to jest filmik, który zapowiada jakby serię w ogóle tego typu i uważam, że to jest niesamowite, że to zostało wrzucone z oficjalnego kanału Technikum Leśnego w Miliczu i na tym kanale poza tym filmikiem są jakieś takie nagrania na przykład z apeli szkolnych i tak dalej.
1: Ja ci powiem coś mocnego. U mnie w szkole były dni otwarte w Minecrafcie. I mój wychowawca robił jakby, zrobił szkołę naszą i w ogóle on to zrobił.
0: Co ty gadasz?
1: Tak.
0: Że jakby ludzie przychodzili
1: na serwer? Ludzie przychodzili na serwer.
0: Wow.
1: I mój wykładowca tam siedział i mu odpowiadał. I zrobili to...
0: Na Discordzie siedział, czy co?
1: Na Discordzie, no.
0: Aha.
1: I potem za rok też to zrobili, bo to zrobili po to, bo była pandemia COVID, a potem rok później tak to zrobili. Tak jakby dla fanów.
0: Okej. No. Ciekawe.
1: Beka, beka, beka. Ale jeśli się śmiejemy, to teraz się pośmiejemy, ale też z takiej radości, z takiego szczerego szczęścia dla naszych znajomych. Sweet 80, słodkie 80. Ej, to jest nawiązanie do tequili Kendall Jenner? Z 808 albo 080?
0: Kendall Jenner?
1: Taka Kardashianka.
0: No wiem, ale...
1: Ja mam taką tequilę. 80.
0: Nie wiem, ale zapytamy się chłopaków może na wywiadzie, bo będzie kiedyś wywiad z nimi.
1: Kiedyś na pewno się przyda.
0: Oni dzisiaj skończyli epkę.
1: Wow, pogratulować. I z tej okazji puścimy ich, ich nowy album,
0: single.
1: Ich nowy singiel Big, który nie jest aż taki nowy,
0: nie,
1: ale jest
0: Slow
1: świetny.
0: Hand. Bo Big już puszczaliśmy.
1: O, to super.
0: No, to puścili piosenkę Slow Hand. Ona ma taką okładkę trochę jak Chris Travis.
1: No.
0: Takie złoto tam jest. Pik. Złoto, pik. Dobra, no to posłuchajmy w takim razie Sweet 80. Zespół z Poznania, śpiewający po angielsku.

0: No to mamy slow hand, wolna ręka. Wiesz, co to znaczy slow hand?
1: No.
0: To powiedz.
1: Ale ja nie umiem tak jakby precyzyjnie, ale ja wiem, że to jest muzyczny termin.
0: No. Slow hand to jest ksywka Erika Claptona.
1: Serio?
0: No.
1: A ja myślałam, że slow hand to jest taka rzecz, jak się gra na pianinie.
0: A to chyba, że ja nie wiem.
1: A może? Może nie wiesz tego.
0: No dobra.
1: A może jakby ja jestem głupia. Ale jest też taka piosenka Slow Hands.
0: Chcesz ją puścić?
1: Nie, bo ona jest okropna.
0: Aha, a może puścimy Eda Sheerana? Ha, ha, ha, ha. A widziałeś, co się stało z nim?
1: Wszyscy dostał widzieli. Kancela, tak?
0: No ale strasznego kancela dostał.
1: Ale za co?
0: No za to, że on miał trasę z oglądałem o tym rolkę dzisiaj, mega szczegółową. on grał trasę z McLemorem po Stanach Zjednoczonych.
1: Tak.
0: I oni mieli stadiony i venues, w ogóle mieli wynajęte od jakichś ludzi, którzy po prostu byli jakimiś mega republikanami i tak dalej. I no i oni, i McLemore na koncertach mówił Free Palestine za każdym razem. I po dwóch koncertach ci ludzie się wkurzyli i powiedzieli, że albo Ed Sheeran go wywali z turu, albo oni odwołają koncerty Eda Sheerana. No i Ed Sheeran go wywalił z turu.
1: Wow.
0: No.
1: A przecież to jest taka strata pieniędzy dla nich. Oni nigdy by tego nie zrobili.
0: Nie no. Myślę, że obie strony mają tyle siana, że jakby sobie poradzą. Ale jakby Ed Sheeran by sobie poradził, przecież jakby finansowo.
1: No, ale i by jeszcze zyskał w ogóle zrezygnowali? Jakby razem solidarnie? No bo na pewno to nie jest jedyny support.
0: Tak. Ed Sheeran. Słyszałem, że tak. No w sensie jakby on ogólnie miał tour z nim. Że jakby na każdych tych koncertach miał grać z nim.
1: A, okej. Okay. Myślałem, że to jest jakiś
0: ale chyba
1: super.
0: Też w ogóle coś takiego było. No w każdym razie, kurde, no jakby Ed Sheeran by mógł to zrobić, mógłby zrezygnować z tych koncertów i zwrócić ludziom, myślę, że siano za bilety czy coś w tym stylu. I jakby wyszedłby na Megafurt tu zajebistego gościa dosłagowanego, że on jakby, w imieniu takich ważnych spraw odwołuje koncert, a tutaj jakby się sprzedał, no i jakby średnio.
1: No i reszta, właśnie sprawdziliśmy, że reszta zrezygnowała tych jakby ludzi, z którymi miał grać.
0: No.
1: Więc spoko. No wszyscy, co mieli zagrać support, nie?
0: No.
1: Kurde. Ale dziwne. Ale on jest rudy i tak nikt go nie lubi.
0: O-o. Rudy się żeni?
1: Rudy się żeni.
0: A wiesz, że Rudy się żeni to jest cover?
1: A czego?
0: Rudy got married.
1: Serio?
0: To brzmi jak żart, ale serio, jest taka piosenka Rudy got married i Rudy się żeni to jest tego cover.
1: Nie spodziewałam się tego.
0: To jest piosenka taka jakby reggae w sumie też. Ska. Ej, a chcesz puścić jakąś piosenkę, czy mogę tak się wprosić?
1: Możesz się wprosić.
0: To ja puszczę piosenkę polską. I po prostu słuchaj i powiedz, czy ci się podoba.
1: Dobra.
0: To tu muszę nacisnąć guzik. Jeden. Drugi. I to będzie Konstanty Kostka tuż. Konstanty Kostka jest znany między innymi z zespołu Klawo.

0: koniec jest taki małpi guy.
1: No, tak jak my.
0: My jesteśmy takie małpy.
1: No, my jesteśmy małpy razem silne.
0: A dzisiaj powiedziałam przez przypadek do kogoś, że jest taką małpą.
1: To fajnie.
0: I to, no, tak.
1: Ja wtedy słyszałem taką historię, że była taka właśnie... była, nie wiem, jak się nazywa, aukcja. Była aukcja prac takich obrazów, takich jak Pollock malował na przykład. Takich impresjonistyczny abstrakcjonizm. I namalowała szympansica parę tych obrazów i jakby najwięcej sprzedanych obrazów z tej aukcji to były właśnie te namalowane przez szympansicę. I jakby ludzie nie wiedzieli o tym, że one są namalowane przez szympansicę.
0: Wow.
1: No.
0: A ty jakbyś był słoniem, to myślisz, żebyś był na tyle sprawny, żebyś trąbą mógł malować obrazy, czy nie?
1: Jak w pingwinach z Madagaskaru? Mhm. No, na luzie.
0: Dobra.
1: A ty?
0: Ja myślę, że też. Ja mam w ogóle takie niesamowite umiejętności. Tobie nie mówiłam o tym. Chciałam się pochwalić, że... Znaczy, no nie wiem, no to jest całkiem normalne, ale... nauczyłam się sudoku jakby w jeden dzień, że mniej nawet, że jakby umiem robić sudoku.
1: A to ja widziałem.
0: Tak, aha.
1: Nieźle, ja nie umiem.
0: Serio?
1: To się no, pewnie tak mega słabo bym umiał
0: A
1: zrobić.
0: A wiesz, że to jest mega proste, się okazuje?
1: No wiem, że jakby zasady są proste, ale...
0: Ale że w ogóle zrobienie tego sudoku jest takie proste. Znaczy te drukowane są trudniejsze.
1: No właśnie, no.
0: Niż te
1: na komputerze są okej.
0: To zrobisz bez żadnych podpowiedzi, bez żadnych błędów całe. Ale no... Chciałam tak się pochwalić tylko.
1: Gratuluję. Ja nie wiem, czy się czegoś nauczyłem ostatnio.
0: Ja się nauczyłam cierpliwości z tobą.
1: O, dziękuję.
0: Proszę.
1: Ja się nauczyłem wybaczać. Jak Jezus.
0: Mi wybaczasz?
1: Wszystkim.
0: Jesteś taki miłosierny.
1: No, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
0: A wiesz w ogóle, że ja idę na może studia i właśnie ten mój temat jest o takich słowach jak właśnie amen. Albo, bo muszę przygotować takie
1: Na jaki big w amen.
0: Ej, może zacytuję ciebie, albo nie wiem.
1: Ej, wiesz co się... O, to jest chyba... No, dobra, mogę to powiedzieć. Ty znasz Gabi Młynarczyk, oczywiście.
0: Tak.
1: To ona pracuje w perfumerii i tam kiedyś przed Młody West sobie zrobić perfum i ona powiedziała ostatnio mi, jak się nazywa perfum zrobiony przez niego.
0: A jak się nazywa?
1: Nonszalancki Sigma.
0: Naprawdę?
1: Coś takiego.
0: Ale głupie. Śmieszne.
1: Ale to było jeszcze jakiś czas, to było jakiś czas temu chyba, kiedy takie powiedzonka były modne. Jezu, ale w ogóle teraz zrobiłem RODO, naruszenie jakieś chyba.
0: Chyba tak, chyba nas w końcu dosięgnie karabaska.
1: Dobra, a teraz się wpieprzę z kolejną piosenką swoją. Tutaj. No to jest taki zespół grupi. I jest taki artysta polski Klub 2020.
0: 2020!
1: No i on powstał wcześniej niż to oczywiście, niż 2020 Club. I co z nim? Aha, i on robi na przykład tatuaże.
0: I okładki.
1: I okładki, i on zrobił okładkę do tego albumu, właśnie z którego pochodzi piosenka zespołu grupi i ona się nazywa Our First Song Ever. I bardzo polecam obczaić sobie te rzeczy i bardzo polecam obczaić sobie też twórczość Klub 2020, bo on robi na przykład takie graffiti na ścianach, taki street art, który wykorzystuje jakby głębie przestrzeni, że na przykład cały pokój maluje w coś, jakiś wzorek i jakby jak się stanie w odpowiednim miejscu, to się jakby składa do kupy.
0: Wszystko. Lubię to i znam to. A ja ci polecam obczaić coś takiego, co się nazywa Wieża Babel.
1: Co to jest?
0: Kiedyś brałeś udział w takim projekcie rapowym, gdzie ktoś nawinął, że Wieża Babel, bo zmieszaliśmy języki. No. A weź, wpisz sobie Wieża Babel i to są radia, taka Wieża Babel zrobiona z różnych
1: odbiorników,
0: które każde jest ustawione na inny program. Jest taki szum niezrozumiały, takie mega męczące dźwięki dla ucha.
1: No, naprawdę?
0: Tak, sprawdź to.
1: Dobra.
0: Let's go!
1: To posłuchajmy teraz piosenki Our First Song Ever i w ogóle tutaj jeszcze na ficie jest Forma Norte.
0: A to jest całkiem niezła.
1: No, ja pozdrawiam mojego tatę, który mi pokazał Forma Norte kiedyś.
0: Co ty gadasz, że tata ci to pokazał?
1: No.
0: To jest świeże jak na tatę. Czy nie wiem, czy na twojego tatę, ale ogólnie to jest muzyka, którą tata zna.
1: Tatowie.
0: Tatowie.
1: Tatowie, słuchaj. No to jest muzyka taka młodzieżowa.
0: To jest taka moja muzyka.
1: Czyli taka dla dzieci.
0: Tak, taka dla ubogich intelektualnie.
1: 30-letnich dzieci. Czy ile ty masz lat? 29.
0: Mhm.
1: To przepraszam, pomyliłem się.
0: Ja sobie w porządku już doszłam do kwiatu swojego wieku i jakby myślę często o zakończeniu.
1: Czego?
0: Rozumiem.
1: Tej audycji?
0: Tak.
1: A to jeszcze trochę. A ile trwa? A to trwa minutę 22. To posłuchamy tej muzyki, potem jeszcze coś powiemy, co?
0: Tak.
1: Dobra.

0: Groupie, our first song ever.
1: Świetne.
0: No.
1: Takie słodkie. Mogłoby...
0: Uwu.
1: Mogłoby tydzień temu polecieć.
0: A co było tydzień temu?
1: Właśnie słodka muzyka.
0: A.
1: I tak się zasłodziliśmy razem z naszymi słuchaczami.
0: A, dobra. A co byś chciałabyś coś puścić teraz?
1: Chciałabym puścić może w sumie coś, ale tak naprawdę to nie. Bo dla mnie liczą się przeżycia i emocje.
0: Wiedziałem, że to powiesz.
1: Ale znalazłam taką świetną piosenkę dzisiaj i myślę, że ona będzie piękna na zakończenie naszej audycji. I nazywa się Wishing Well i to jest Toxe. Jakby nie wiem do końca, jak się wymawia tego artystę, bo szczerze nic o nim nie wiem, ale znalazłam to dopiero dzisiaj i jeszcze nie zdążyłam przesłuchać niczego innego.
0: Znalazłem to dzisiaj, nie zdążyłem tego przesłuchać.
1: Nie, zdążyłam przesłuchać, a nie sprawdziłam innych rzeczy.
0: No wiem, ale myślałem, że to było fajne.
1: Ej, kurde, ja znam jeszcze inne piosenki, się okazuje. Mam polubione. Ale flopik. I to jest dziewczyna w ogóle. No ale dobra.
0: Dziewczyna 7?
1: Tak, to jest profil dziewczyny 7, tylko ten popularny. Ale tak czy siak, proponuję puścić to i z tego miejsca chciałam się serdecznie pożegnać.
0: No to ja też, dziękujemy.
1: Wszystko zjemy.
0: A pod stołem?
1: Leży wujek Michał. Michał Drzmała. Dziękujemy za realizację.
0: Odpowiedzialny, no, za realizację programu.